dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Poczuj się na parę chwil.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa, a o czym będzie w tej godzinie programu? Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house.
2: Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy.
1: Za chwilę więcej o tym projekcie. Powiemy też w tej godzinie o urokliwym i ważnym miejscu, które powstało na osiedlu Bacieczki w Białymstoku.
3: Na ponad 2 hektarach terenu, który jeszcze niedawno był tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedli Bacieczki, ale też i białostoczanie.
1: Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od dobrej informacji dla wszystkich tych, którzy na Podlasiu poruszają się autobusami.
0: Ważne dla mieszkańców Białegostoku.
1: Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house. Chcemy, aby PKS Nova była naszym podmiotem wewnętrznym. Taki model pozwoli zapewnić spółce większą stabilność finansową, umożliwi długofalowe planowanie i stworzy warunki dla dalszego rozwoju regionalnej komunikacji autobusowej, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
2: To będzie system, w wyniku którego spółka stanie się podmiotem wewnętrznym województwa polskiego, tak zwanym in-house'em. Wynika to z ustawy prawa zamówień publicznych. Spółka, która realizuje zadanie województwa, zadanie, które jest zadaniem zabezpieczenia transportu zbiorowego. W wyniku umowy z województwem ten transport będzie realizowany. W wyniku tej umowy jest to trochę podobny system jak w mieście Białystok, gdzie spółki komunikacyjne czy spółki mają takie właśnie są podmiotami wewnętrznymi. Zawrzemy umowę, w wyniku której określimy tą liczbę wozokilometrów, które chcemy, aby spółka realizowała. Również ten wozokilometr wycenimy, tylko ta wycena będzie też wskazywała maksymalną kwotę pomocy dla naszego przewoźnika. No i jakby też rolą prezesa, pana prokurenta będzie to, aby ta kwota, którą będzie województwo musiało zapłacić, była jak najmniejsza. Na to są wielkie szanse, ponieważ po pierwsze zwiększamy liczbę wozokilometrów, to też spowoduje, że będzie większa liczba sprzedanych biletów. Też te akcje związane chociażby z biletem senioralnym, one też myślę, że będą napędzały to, żeby seniorzy jeżdżąc do sklepu czy do lekarza podróżowali chociażby ze swoją rodziną, z innymi osobami, ale też oczekujemy, że jeżeli ten fundusz wsparcia przewozów autobusowych będzie w badaniu województwa polskiego, to ta spółka jako podmiot wewnętrzny będzie mogła z tych środków skorzystać w całości, czyli wtedy gminy nie będą musiały występować o te środki, co było problemem w minionych 2 latach. Przypominam, że tych środków zwróciliśmy najwięcej w Polsce, tylko wtedy te środki my jako województwo pozyskamy i spółka będzie z nich korzystała.
1: Jak dodaje marszałek Łukasz Prokoryn, władze województwa chcą, aby mieszkańcy mieli lepszy dostęp do transportu publicznego.
2: Celów jest wiele. Chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów. Dzisiaj robimy tych wozokilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozokilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy. No, można powiedzieć, transport kolejowy ma się bardzo dobrze, ponieważ ten pociąg do Warszawy jeździ historycznie szybko, a ten okres będzie jeszcze kilka minut skracany. Mamy budowanych 6 dworców kolejowych w naszym województwie. Mamy rozstrzygnięty przetarg na kolej Białystok-Ełk, czyli największy przetarg w ogóle w historii polskiej kolei, ale też nam zależy, aby ten transport publiczny mógł się rozwijać i kolejowy, ale też chcemy przywrócić świetność naszemu regionalnemu przewoźnikowi. Stąd powierzenie sterów tej spółki w ręce 2 ekspertów, 2 fachowców, pana prezesa Wojciecha Sińskiego i pana prokurenta Adama Byglewskiego. A co też za tym idzie, chcemy też zmienić sposób finansowania, aby ten transport mógł być lepszy, mógł być bardziej dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców. Też chcemy, aby spółka już niedługo, bo w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakupi kilkadziesiąt nowych autobusów elektrycznych. Spółka też planuje w przyszłości zakup mniejszych autobusów, autobusów, które przewożą 20 osób, ponieważ na wielu naszych trasach właśnie takie liczby pasażerów podróżują i to też spowoduje, że te koszty przyjazdów, koszty wozów, kilometrów będą zmniejszane. Jestem przekonany, że przed nami dobry okres dla naszego regionalnego przewoźnika. Jestem przekonany, że we współpracy i zarządu województwa, i pana prezesa, pana prokurenta będziemy mogli wielokrotnie się spotykać i mówić o dobrych rzeczach dla naszych podlaskich turystów, ale też podlaskich mieszkańców, którzy korzystają z transportu zbiorowego.
1: Nowy prezes PKS Nowa, Wojciech Sienicki, zapowiada m.in. rozbudowę siatki połączeń.
4: Byłem przez kilka miesięcy doradcą do spraw restrukturyzacji spółki. Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nowa mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza dla wszystkich mieszkańców województwa. Uważamy, że tu jest taki potencjał. Zrobiliśmy już bardzo szczegółowy plan rozwoju. Właśnie chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów z 9 do 15. Zobaczymy, może to będzie 14,5, 15. Badamy jeszcze. Liczymy na ścisłą współpracę z samorządami. Oprócz tego, że oczywiście będziemy tutaj firmą in-house dla Urzędu Marszałkowskiego, to liczymy na współpracę ze wszystkimi gminami i powiatami, dlatego że chcemy ich obsłużyć dobrze, żeby byli zadowoleni. Uważamy, że nasz plan zdejmie z tych właśnie samorządów część obowiązków zapewnienia transportu dla swoich mieszkańców i naprawdę ten kompleksowy system będzie służył wszystkim i jesteśmy bardzo optymistyczni, dlatego że przy tym finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego będziemy mogli zapewnić świetną usługę za takie koszty, które będą na pewno konkurencyjne na rynku. Stan finansów jest taki, że spółka traci pieniądze co miesiąc, dlatego że ma funkcję misyjną, ale nie ma odpowiedniego finansowania i ten wynik finansowy działalności przewozowej będzie mniej więcej taki jak w zeszłym roku, no plus minus, tak? I dopóki się to finansowanie nie zmieni, to my nie widzimy możliwości, żeby robić misję i zarabiać pieniądze. Dlatego tutaj to finansowanie jest kluczowe. I oczywiście tutaj w dalszym ciągu będzie ta strata występowała, ale mamy przyrzeczenie ze strony władz, że nas wesprze odpowiednimi poręczeniami kredytowymi i nie ma zagrożenia dla funkcjonowania spółki, a w przyszłym roku będziemy to przekuwać na ten nowy model, żeby spółka już zaczynała wykazywać zysk, żeby miała pieniądze na rozwój, na inwestycje w tabor, na inwestycje, nie wiem, w dworce i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym roku się nic nie zmieni. Ja myślę, że to w skali roku będzie z przewozów podobna skala, czyli to szacujemy 14-15 milionów na minusie. To jest, proszę Państwa, to jest milion złotych miesięcznie i to się po prostu w tej chwili nie da przy tym modelu finansowania zmienić.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
2: Pamiętajmy, że spółka PKS Nowa działa jako spółka kapitałowa prawa handlowego na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli ustawy, która reguluje działalność spółek, które są prywatne, nie mają charakteru publicznego, a musi realizować zadanie województwa w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego, czyli musi też jeździć tam, gdzie innym spółkom prywatnym to się nie opłaca. I możliwe, że trochę w przyszłości włodarzom województwa może brakowało odwagi, aby się zderzyć merytorycznie z tym problemem. I prawda jest taka, że my dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba powiedzieć, ten sposób finansowania spółki, która realizuje misję publiczną, a działa na podstawie przepisów, które regulują wszystkie spółki prawa handlowego, no tak dalej działać nie możemy, więc stąd decyzja o zrobieniu z PKS-u podmiotu wewnętrznego, tak zwanego in-house'u, co by podobało, że 80% działalności przychodów spółki będzie wynikało z tej działalności powierzonej, 20% będzie wynikało z działalności komercyjnej, czyli jakichś takich działalności typu wynajęcia autobusu na wesele, czy jakieś inne usługi. I to jest bardzo ważna decyzja, która też myślę, że będzie ten efekt widoczny w ciągu 2 lat. I jestem przekonany, że w połączeniu z tym, że ten fundusz będzie we władaniu zarządu województw, a przez to, że spółka będzie in-house'em, my będziemy mogli w ten fundusz w całości przekazać na działalność tej spółki, spowoduje, że ta sytuacja finansowa będzie z roku na rok lepsza. Ta decyzja, również to właśnie też to powierzenie tej spółki w ręce fachowców, największej klasy. Najpierw pan Adam Byglewski, który sobie już mógł spokojnie żyć na emeryturze i korzystać z tego, że przez 30 lat pracował w największej tego typu spółce w tej części kraju, czyli w Adampolu, tu spółkę sprzedał. Jednak zechciał wrócić i popracować dla naszego regionu. Udało się nam wspólnie ściągnąć pana prezesa, który zarządzał oddziałem firmy, która na świecie ma prawie 100 tysięcy pracowników. To pokazuje, że ten pomysł związany z fachowością pana prezesa, pana prokurenta, daje duże szanse, że ten efekt będzie taki, jak go wszyscy oczekujemy.
1: Mówi Adam Byglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa.
5: Najważniejsze to, co żeśmy uzyskali przez te 6 miesięcy, to jest akceptacja naszych współpracowników, akceptacja tych zmian, akceptacja projektu bardzo ciekawego, nowoczesnego, opartego na naszym doświadczeniu projektu, który pozwoli zwiększyć zainteresowanie naszego społeczeństwa podróżowaniem autobusami, podróżowaniem z PKS Nowa. To było niezwykle ważne i ostatnie dni, szczególnie teraz, kiedy z kadrą kierowniczą już pracujemy bezpośrednio na naszych tych sympozjach, na naszych spotkaniach, pokazuje, że ten efekt został uzyskany. Kolejnym krokiem będzie właśnie rozwój i zmiana podejścia do sieci połączeń w naszym województwie.
1: Mówił Adam Byglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o multimedialnej podróży w czasie do przedwojennego Białegostoku, o tym, co się dzieje na Horten Arenie oraz jak uważać na siebie podczas fali upałów.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. W trasę znów wyruszy turystyczna ósemka. To wakacyjna linia autobusowa województwa podlaskiego, która od 2 lipca do końca sierpnia pozwoli dotrzeć do podlaskich atrakcji bez samochodu, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
3: To wszystko po to, żeby, mówię, promować turystycznie województwo podlaskie, miasto Białystok, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które warto odwiedzić i warto też po nim pojechać właśnie turystyczną ósemką.
6: Chętni mogą z kolei odbyć multimedialną podróż w czasie do przedwojennego Białegostoku. Wystarczy mieć telefon i stanąć w specjalnym osiężnym kręgu, by zobaczyć to samo miejsce, ale sprzed 100 lat. Projekt Kręgi Czasu jest m.in. przy ulicy Akademickiej na wysokości Pałacu Brenic, na ulicy Pięknej i naprzeciwko kina Ton. A my przenosimy się na Horten Arenę w Białymstoku, gdzie część pomieszczeń zmieni swoje oblicze. Powstanie siedziba Galerii Białostockiego Sportu. Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę robót. Oblicze zmienił budynek dawnej szkoły przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku. Powstała tam kawiarnia Mleko Uciekło, a Stowarzyszenie Dla Innych zatrudniło 23 osoby z różnymi niepełnosprawnościami, by przełamywać bariery. To żywa kampania społeczna. A my zmieniamy temat. Fala gorąca. Dlatego służby w Białymstoku będą zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są bardzo narażeni na skutki upałów. Jest też ważny apel. Nie zostawiaj dzieci w zamkniętym samochodzie, choćby na chwilę. Ula Miszczak.
7: Nawet do 60 stopni może sięgać temperatura w rozgrzanym pojeździe. Nie pomoże uchylona szyba, czy to, że auto stoi w cieniu. Przebywanie wewnątrz grozi udarem, odwodnieniem, a nawet śmiercią. By ratować życie, funkcjonariusze mogą wybić szybę.
6: Gdy zobaczymy kogoś zamkniętego w samochodzie, dzwońmy na 112. Wsiadamy do autobusu, bo pasażerów białostockiej komunikacji miejskiej czekają dwie ważne zmiany. System indywidualnego otwierania drzwi, a część przystanków będzie przystankami na żądanie, mówi kierowca Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego w Białymstoku i wiceprezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej Łukasz Olszewski.
8: W innych miastach to funkcjonuje, to się sprawdza, także nie ma z tym większego problemu.
6: W autobusach są już plakaty informacyjne. A skoro jesteśmy przy autobusach, to policja zapowiada wzmożone kontrole autokarów przed sezonem urlopowym. Kluczowe jest wcześniej ich zgłaszanie, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
9: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
6: W Białymstoku punkt kontroli autokarów zorganizowano na parkingu przy zbiegu Alei Jana Pawła II i Alei Konstytucji 3 maja. Na koniec konsultacje społeczne strategii prawo do pozostania. Najwięcej uwag do Komisji Europejskiej zgłosili Włosi. Zaraz za nimi byli Polacy, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
10: 70% wniosków z Polski pochodzi z województwa polskiego. To pokazuje, że nasi mieszkańcy, nasze firmy, nasze szkoły, uczelnie, gminy są aktywne po raz kolejny i ten głos jest niezwykle słyszalny w Unii Europejskiej.
6: Propozycje zmierzają do tego, by mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: To miejsce, które może przynieść chwilę wytchnienia, ale też przestrzeń upamiętniająca wybitne osoby związane z polską gospodarką. Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Można tam znaleźć ławki, pomosty, ścieżki do spacerowania i dużo ciekawej roślinności. Całość powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Z utworzenia przestrzeni dla mieszkańców cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
3: Na ponad 2 hektarach terenu, które jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy taką zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedla Bacieczki, ale też i białostoczanie, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego, kiedy można przejść się tymi kładkami, zobaczyć zieleń. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie zaangażowanie ze strony pana Witolda Karczewskiego. To on był inicjatorem, pomysłodawcą i wnioskodawcą tego projektu do budżetu obywatelskiego, który później to projekt zyskał poparcie białostoczan. Taka wspólna inicjatywa ze strony, po jednej stronie byli przedstawiciele biznesu, lokalnych przedsiębiorców, a z drugiej strony białostoczanie, którzy uznali, że warto, żeby tutaj na osiedlu Bacieczki powstał właśnie taki park. Ale myślę, że równie istotne jest to, jaki charakter ma to miejsce. Bo my w Polsce często lubimy pamiętać, trwalać, wspominać bohaterów różnych bitew, wojen, często przegranych. A tu myślę, że mamy takie miejsce, gdzie możemy być dumni, bo pokazujemy tych, którym się udało. Przedsiębiorców, tych ogólnopolskich, tych lokalnych, którzy osiągnęli sukces. Ale ten sukces też pokazuje nam wszystkim, jak bardzo zmieniła się Polska. Szczególnie mam na myśli tych, którzy są stąd i zostali tutaj upamiętnieni, czyli są z Białegostoku. Bo kiedy weszły w życie w grudniu 1988 roku tak zwane przepisy ówczesnego ministra gospodarki Mieczysława Wilczka, które umożliwiły to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, to ci ludzie nie bali się tego, żeby taką działalność założyć i żeby tak naprawdę zmienić swoje życie. Myślę, że wtedy nie mieli świadomości tego, że też zmienią Polskę. Ten sukces jest namacalny w postaci właśnie inwestycji, miejsc pracy, fabryk, dróg, obiektów użyteczności publicznej. I za to chciałem bardzo serdecznie wszystkim tym, których bliscy są tutaj upamiętnieni w tym miejscu, za to podziękować. I jeszcze na koniec taki cytat, bo niektórzy uważają, że jak jest wystąpienie, to bez cytatu się nie liczy i to jest słabe wystąpienie, że trzeba kogoś zacytować. Chociaż ja akurat uważam, że lepiej mówić od siebie, z tego, co płynie z serca. Ale jest cytat takiego brytyjskiego autora, Jeromiego, autora książki Trzech Panów Wódce, nie licząc psa, który napisał takie zdanie. Każda alejka w parku prowadzi nie tylko do celu, ale także do chwili spokoju. I tego mam nadzieję, że Państwo doznają, chodząc tutaj po tym parku, po tych alejkach, po tym wspaniałym miejscu, z którego myślę, że wszyscy my jako białostoczanie możemy być dumni.
1: Pomysł utworzenia takich miejsc upamiętniających przedsiębiorców w całej Polsce pojawił się w środowisku gospodarczym już kilka lat temu, podkreślił prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.
11: 6 lat temu przedsiębiorcy skupieni wokół rzecznika małych i średnich przedsiębiorców postanowili upamiętnić ciężką pracę, którą wykonują polscy przedsiębiorcy, oczywiście we współpracy z pracownikami, tą ciężką pracę, która buduje i budowała Polskę. I padł pomysł, zbudujmy pomnik przedsiębiorcy. Ale później była dyskusja, no pomnik to taka jedno miejsce, dużo pewnie byłoby jakiegoś brązu, mosiądzu. Może lepiej upamiętnić tę ciężką pracę i podziękować przedsiębiorcom poprzez park. No i to nam się bardzo spodobało. Park będzie dobrym miejscem, gdzie można będzie przyjść, odpocząć, usiąść na ławeczce, która jest poświęcona właśnie naszym bohaterom i zaczęliśmy wdrażać ten pomysł w życie. 6 lat temu i jedynym miejscem na razie w Polsce, które zrealizowało ten pomysł, oddając hołd, cześć polskim przedsiębiorcom budowniczym naszego kraju, jest miasto Białystok. Także bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie. Oczywiście Witold Karczewski, bez niego to by się także nie udało. Ale jednocześnie mamy inne miasta. Mamy Katowice, gdzie pan prezydent też był i jest życzliwy temu przedsięwzięciu. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk. Trzeba pokazywać Polakom, że ogromny wkład w rozwój ojczyzny, ale także w ich dobrobyt dają przedsiębiorcy. I tutaj, proszę Państwa, byliśmy pozbawieni przez lata niepodległości i wtedy też przedsiębiorcy to byli bohaterowie, patrioci, bo przypomnę tylko, czy Łukasiewicz, czy Cegielski, czy inni, oni w innej rzeczywistości politycznej, ale też budowali nasz dobrobyt. Bo wszystkim Polakom będzie się żyło dobrze, lepiej. Nasza ojczyzna będzie bardziej bezpieczna, bo będą środki na obronność. Wtedy, kiedy polska przedsiębiorczość będzie mogła się rozwijać i kwitnąć. Też dziękuję mieszkańcom Białegostoku, bo gdyby nie oni, też by tego parku nie było. To jest niezwykle ciekawe, że region, który może z działalnością gospodarczą, a już na pewno z jakimś wielkim przemysłem się nie kojarzy, pierwszy ufundował i budował taki właśnie park.
1: Wśród uhonorowanych w białostockim parku przedsiębiorców jest Kazimierz Pazgan. Na otwarciu była jego córka Magdalena Pazgan.
12: Pochodzę z Nowego Sącza, jestem pierwszy raz w Białymstoku i bardzo mi się tutaj podoba. To miejsce jest pięknym pretekstem, żeby zadać sobie pytanie, kogo tak naprawdę pamięta nasza historia. Jak było wspomniane, od szkoły podstawowej uczymy się nazw władców, bohaterów bitew i wielkich artystów. O przedsiębiorcach, o ludziach, którzy budowali fabryki, tworzyli miejsca pracy, ryzykowali swoje majątki, zwykle mówimy naprawdę mało albo milczymy. Bardzo często dopiero po ich śmierci okazuje się, jak wielki ślad zostawili w regionach, miastach i rodzinach. Ten park zmienia tę perspektywę. To nie jest tylko zieleń, alejki i mała architektura. To, tak jak było wspomniane, to jest pomnik, nowoczesny pomnik ludzi, którzy współtworzyli polski kapitalizm i dobrobyt kolejnych pokoleń. Ten pomnik mówi ludziom o tym, kto stworzył miejsca pracy, infrastrukturę i wszystko to, wokół czego się obracamy. Stoi za tym odwaga, czyjeś ryzyko i wieloletnia praca. Wśród nich ogromną rolę odegrały firmy rodzinne, często zaczynające od zera, budowane latami, małymi krokami z myślą o budowaniu właśnie na pokolenia. To dzięki nim kapitał, wiedza i odpowiedzialność zostają w Polsce. Alejki nazwane imionami konkretnych przedsiębiorców, m.in. mojego taty, Kazimierza Pazgana, przypominają, że za każdą historią sukcesu stoi konkretny człowiek. Z jego decyzjami, marzeniami, odpowiedzialnością za zespół i za rodzinę. W Polsce po 1989 roku takich ludzi było tysiące, którzy po cichu budowali nową gospodarkę rynkową. Idea pomnika polskich przedsiębiorców w postaci tego miejsca pokazuje, że dopiero od niedawna potrafimy ich za to świadomie docenić. Jestem przekonana, że ta inicjatywa jest jedną z pierwszych materialnych znaków nowego trendu. Mówienia głośno, że przedsiębiorcy są ważni dla wspólnoty, tworzą wspólną tkankę społeczną miast i regionów. Chciałabym, żeby dzieci i młodzież, ludzie lokalni, którzy będą tutaj przychodzić na spacer, czy po prostu popatrzeć, odpocząć, czytali te nazwiska i zadawali sobie pytanie, kim byli ci ludzie, co zbudowali, jak my możemy twórczo kontynuować ich wysiłek. Bo prawdziwą miarą szacunku dla przedsiębiorcy nie jest tylko nazwa alejki, ale to, czy ich wysiłek i ścieżka, którą wytyczali, będzie podążana przez innych. Czy swoją odwagą, wiedzą i pracą zainspirowali innych, aby budować lepszą przyszłość.
1: Pomysłodawca utworzenia parku w Białymstoku, Witold Karczewski.
13: Mamy piękny park, mamy piękny pomnik upamiętniający przedsiębiorców. Droga była kręta i ciernista. Nie udało się to od razu. W pierwszym roku naszego pomysłu zajęliśmy ostatnie miejsce. Ale po roku edukacji społeczeństwa i pomocy dobrych ludzi wyniki okazały się fantastyczne. Zajęliśmy pierwsze miejsce. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za tą ideę, którzy ten głos oddali. Oni są współautorami tego sukcesu. Mówiono dzisiaj było o królach, o wielkich ludziach w historii, a my dziś upamiętniamy przedsiębiorców. Oni to tworzą dobro tego kraju. I proszę zobaczyć, pani z Nowego Sącza przyjeżdża pierwszy raz do Białegostoku. Kto to sprawił? Park. Pani jest zachwycona. Tu niedźwiedzia pani nie spotka. Białystok bardzo się rozwinął. Dbamy o to miasto. Ja myślę, że ten park będzie miejscem spotkań, rozmów, relaksu i będziemy o jego dbali. Tu można założyć setki kamer, ale to wszystko zależy od ludzi. Jak będziemy o to dbali. Były protesty na początku, teraz wszyscy zadowoleni, dobrze z tym wszystkim jest.
1: Mówił pomysłodawca utworzenia Parku Przedsiębiorców w Białymstoku Witold Karczewski. Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zabad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami Akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
1: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
14: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś zjedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
1: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
14: I człowiek na tej ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi, Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Oszona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 kilometry, jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
1: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
14: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczeniem sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
1: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
14: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami, prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
1: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
14: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
1: No to super, w takim razie zapraszamy.
14: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko-aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
1: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Służby zapowiadają kontrolę m.in. kąpielisk, autokarów i miejsc wypoczynku. W ramach akcji Bezpieczne Wakacje kontrolerzy sprawdzą m.in. miejsce i sposoby przygotowywania pożywienia, bazy noclegowe czy pojazdy, którymi odpoczywający będą jechali na obozy i kolonie. Wojewoda Jacek Brzozowski apeluje do rodziców o sprawdzanie organizatorów i miejsc wypoczynku.
15: No, przed nami bardzo
14: sympatyczny okres w województwie podlaskim i w całym kraju. Rozpoczynamy letnie wakacje, ale z punktu widzenia służb i instytucji, które dbają o bezpieczeństwo i mieszkańców województwa podlaskiego, ale także wszystkich tych, którzy jako turyści do naszego regionu przyjadą, a ich bardzo serdecznie zapraszamy, to jest ta wielka troska i dbałość o bezpieczeństwo. Rzeczywiście mam nadzieję, że to bezpieczeństwo to będzie coś, co zapewnimy wszystkim zgodnie z nie tylko przepisami prawa, ale też zdrowym rozsądkiem. Mniejsza swoboda, z którą mamy do czynienia podczas każdego wypoczynku, nie oznacza mniejszej ostrożności. To, do czego zachęcamy wszystkich, to przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo i działanie w myśl bardzo prostej zasady, którą wszyscy dobrze znamy. Bądź mądry przed, a nie po szkodzie. I to, o co apelujemy wszyscy razem, to o ten rozsądek. Rozsądek nie psuje wakacji, rozsądek nie psuje wesołej i sympatycznej wakacyjnej atmosfery. Zdrowy rozsądek pozwala na to, aby cało i zdrowo wrócić z wakacji i rozpocząć nowy rok szkolny. To, co jest dla mnie bardzo ważne i z takim apelem zwracam się do 150 tysięcy rodziców dzieci, którzy rozpoczną wakacje w naszym regionie i w naszej ojczyźnie. Sprawdzajmy, gdzie jedzie nasze dziecko, z kim jedzie na ten wypoczynek, gdzie jedzie, kto będzie sprawował rzeczywistą opiekę podczas tego okresu i wreszcie w jakich warunkach nasze dzieci podczas tych wakacji będą przebywały, bo to są często działania traktowane jako formalność, a ja uważam, że to nie są formalności, to są po prostu decyzje, które w konsekwencji wpływają na nasze wspólne bezpieczeństwo. Drugi apel kieruję do naszych najmłodszych i trochę starszych uczniów, którzy, tak jak powiedziałem, w liczbie 150 tysięcy rozpoczynają te wakacje. Nie lekceważcie zasad związanych z bezpieczeństwem. Wakacje oczywiście to czas radości i beztroski, ale najczęściej wszystkie problemy biorą się od takich bardzo prostych słów: nic się nie stanie. Ja życzę, żeby się nigdy nic nie stało, ale doświadczenie i praktyka uczy i pokazuje, że jednak to zdroworozsądkowe podchodzenie do różnych sytuacji może mieć bardzo pozytywne skutki, a o to nam chodzi. Żadna procedura nie zastąpi uważności. Żadna procedura nie zastąpi zdrowego rozsądku.
1: Kuratorium sprawdzi organizatorów wakacyjnego wypoczynku, zapowiada podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
15: Jeśli mówimy o okresie wakacyjnym, to chyba najpiękniejszy czas w roku szkolnym tak naprawdę, bo najpiękniejszy czas i wszystkim nauczycielom, i uczniom, i rodzicom, tak myślę. Ale bezpieczny wypoczynek letni 2026. Liczba uczniów, którzy rozpoczną ferie letnie, to jest 148 993 uczniów, w tym w samym mieście Białystok 48 780 uczniów. Liczba zgłoszeń wypoczynku letniego dzieci i młodzieży prowadzonego przez organizatorów województwa podlaskiego to jest 543 takie zgłoszenia. Jakie to są zgłoszenia? Organizatorzy wypoczynku to fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje harcerskie, organizacje pożytku publicznego, szkoły organizujące zajęcia w formie półkolonii, podmioty komercyjne. Działania podlaskiego kuratora oświaty związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Informacja skierowana do organizatorów wypoczynku dotycząca zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku oraz zgłaszania do bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. I tutaj gorący apel do rodziców. Jeżeli dziecko korzysta z organizowanej formy wypoczynku, bardzo proszę sprawdzić, czy ten wypoczynek jest właśnie zarejestrowany w takiej bazie, ponieważ jest to kluczowe, jeśli mówimy o bezpieczeństwie. Listy do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z prośbą, aby na zajęciach kończących ten rok szkolny omówione zostały tematy dotyczące zasad bezpiecznego zachowania, postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia naszych uczniów i wychowanków oraz potencjalnych zagrożeń, w tym na przykład gwałtownych zjawisk pogodowych. Informacja ABC bezpiecznego wypoczynku letniego skierowana do rodziców uczniów umieszczona na stronie internetowej kuratorium. 20% wypoczynków w całym województwie jest zaplanowanych do kontroli i w pierwszej kolejności kogo będziemy kontrolować? Organizatorzy zgłaszający wypoczynek po raz pierwszy, organizatorzy, u których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, organizatorzy, wobec których podlaski kurator oświaty powziął informacje o nieprawidłowościach. Weryfikacja przez pracowników kuratorium oświaty w Białymstoku oraz odpowiednie służby każdego sygnału dotyczącego organizowania tak zwanego dzikiego wypoczynku. Wspólne kontrole przeprowadzone z przedstawicielami policji, sanepidu, w szczególności w przypadku zgłoszenia popełnienie nieprawidłowości przez rodziców, uczestników lub służby lub inne osoby. Prowadzenie zakładki wypoczynek na stronie internetowej urzędu, gdzie znajdują się materiały instruktażowo-informacyjne z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz stosowne akty prawne, udzielanie informacji i monitoring przebiegu wypoczynku przez pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz stały kontakt z policją, sanepidem, strażą pożarną. Apeluję do rodziców. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że mówimy o zorganizowanym wypoczynku, ale te dzieci, które pozostają w domach, niech będą bezpieczne w sieci. Niech to będzie też czas, który Państwo w pewien sposób będziecie kontrolować, ponieważ jeżeli mówimy o zagrożeniach, to przede wszystkim mówimy o hajcie, mówimy o tym, z jakich stron też młodzież czasami trafia, korzysta, więc o to gorąco apeluję. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych dzieci jest po prostu najważniejsze.
1: Warunki sanitarne obiektów wypoczynku i kąpielisk skontroluje podlaski sanepid, mówi jego szefowa Maria Siewko.
16: Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmuje swoim nadzorem wszystkie formy wypoczynku. Przeprowadzamy kontrolę zarówno ze względu na planowane kontrole, jak i na interwencje. W tym roku skontrolowano już 129 obiektów wypoczynku. W zakresie bezpieczeństwa planujemy 295 kontroli, w tym 185 kontroli zakładów małej gastronomii, 88 kontroli automatów do lodów i 22 kontrole zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a też 40 kontroli żywienia typu otwartego. I w przypadku higieny, bezpieczeństwa żywności kontrole nasze skupiają się głównie na stanie sanitarno-higienicznym urządzeń, na których przygotowywana jest żywność dla młodzieży, również stanie sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń, urządzeń, w których są przygotowywane, stanu zdrowotnego personelu, który przygotowuje żywność, prawidłowości procesów technologicznych, jakości posiłków wydawanych i jadłospisów przygotowywanych. W zeszłym roku skontrolowaliśmy 148 obiektów. Stwierdzono jedynie 8 obiektów w placówkach, których stwierdzono nieprawidłowości, gdzie wydano 10 decyzji administracyjnych, nałożono 4 mandaty. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo higieny komunalnej, Inspekcja Sanitarna dba również o kąpieliska, nad którymi wypoczywają młodzi ludzie. W tym roku zgłoszono 20 kąpielisk w województwie podlaskim i 10 miejsc okazjonalnego użytkowania do kąpieli. Najwięcej kąpielisk jest w powiecie augustowskim. Na terenie miasta Białegostoku jest jedno kąpielisko, jedno w Suwałkach, jedno w powiecie sokólskim, po 2 kąpieliska w powiatach siemiatyckim, suwalskim i wysokomazowieckim. W wszystkich kąpieliskach woda została przebadana. Kąpieliska, które są zgłoszone i woda zdatna jest do kąpieli, są publikowane na bieżąco w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jeżeli chodzi o promocję zdrowia i form edukacji młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, to w tym roku Inspekcja Sanitarna prowadzi kampanię edukacyjną LAS. Jest to Letnia Akademia Sanepidu. Twoje decyzje mają znaczenie i w zakresie zajmują zdrowie w warunkach ekstremalnych, zachowania cyfrowe i społeczne, przede wszystkim żywność i zatrucia, czyli decyzje konsumenckie i zdrowie i sytuacje ryzykowne. Jest to akcja, która współpracuje razem z harcerzami.
1: Sporo dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego wyjedzie na obozy zorganizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, mówi komendant chorągwi białostockiej ZHP, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
17: Już za dni parę, chciałbyś powiedzieć, że chwycę plecak i gitarę i tak będzie. Ponad 3000 młodzieży harcerskiej wyruszy na swoją przygodę. To jest znacząca część tych, którzy będą wypoczywali w naszym województwie. Prawie 40 obozów, które organizujemy jako chorągiew w tym momencie. 200 przeszkolonych instruktorów do tego, aby pełnić funkcję opiekunów. To tak można powiedzieć w skrócie, i 80 przeszkolonych komendantów tych obozów wraz z ich zastępcami, tak aby sprawowana opieka nad dziećmi, które zostały nam powierzone pod opiekę, czuły się bezpiecznie, a wy ze spokojem, żebyście mogli korzystać z tych chwil, kiedy dzieci nie ma w domu. Współpracujemy ze wszystkimi służbami, które są na co dzień dostępne Państwu, tak samo i nam. Szczególna współpraca jest między nami a Strażą Pożarną. Od 2019 roku dzwonimy do siebie rano i wieczorem, aby przekazać informacje o tym, jak przebiega nasz wypoczynek, czy wszyscy są bezpieczni, czy coś się wydarzyło. I ta współpraca już weszła nam na taką codzienność i na codzienną pracę.
1: Mówił komendant chorągwi białostockiej ZHP, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
18: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy cieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska z Karżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
19: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego

0: wszystkich Państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
1: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość, i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
2: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła!
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Przez całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy lotu ptaka, a konkretnie rozległych zielonych tarasów i zielonego dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda, i wybrałam się z mikrofonem na rekonesans. A moją przewodniczką jest rzeczniczka instytucji Małgorzata Jopich.
3: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
4: No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę, około 100, jak najbardziej. Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
5: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są Operą i widokiem na cały Białystok.
4: Jak wrażenia z Białegostoku? Wrażenia
6: niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj, pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy Operę.
4: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok.
6: Tak, naprawdę. Chciałem się wrócić na dół, kupić bilety, żeby zobaczyć ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
7: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
4: No, dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
7: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
5: Idziemy, no i ta masa zieleni tutaj, prawda, wokół Opry, naprawdę jest imponująca.
7: Bardzo. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
5: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
4: My się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
8: Mamy schodkami już?
4: Zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
8: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
4: Te schody to taki w zasadzie tunel obrośnięty wspaniałym bluszczem.
8: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
4: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
8: Nowe wieżowce, które pną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
4: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10. piętra.
8: Tak mi się też wydaje.
4: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
8: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu Opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie Opery.
4: Co my widzimy?
8: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
4: Altanka.
8: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą Operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
4: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
8: To jest po prostu kompozytor.
4: Taka rzeźba, symbol.
8: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
4: No i mnóstwo drzew, rzeczywiście, jabłonek.
8: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze. I tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
4: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
8: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
4: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
8: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
4: i ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety

0: Nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
1: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta.
0: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
1: Oczywiście, że nie.
0: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
1: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy, tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
0: Spore trawniki.
1: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
0: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
1: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
0: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
1: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
2: Istotne w Białymstoku.
0: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
2: Radio Złoto. Te przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
0: Kiedy jest największy ruch?
3: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12, wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują, zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
0: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
3: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok. I tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
4: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
3: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
4: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
3: Osób przychodzących nie brakuje.
4: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
3: Nie mamy takiej stałej, takiego, że na przykład codziennie, czy tam raz tygodnie coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
4: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
5: Tak. No dziś i tak, wspomnij. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
4: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
5: Tak.
4: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
5: Jakby tak.
4: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
5: Popatrzcie.
4: Miłego nawzajem.
3: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje. A czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne, ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
2: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku w Radiu Złote Przeboje.
4: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
3: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
4: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
5: No to przyniosłem.
4: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
5: No chyba tak.
4: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
5: Jak.
4: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
3: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chciały się częstować, więc też może być trochę krępujące.
4: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
5: Tak.
4: I co, przydaje się?
5: Tak.
4: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
3: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie już przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
4: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
3: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
4: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwe prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. I to tyle w tej godzinie programu. Dzięki wielkie. Julka Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: A, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież. No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna na siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży. To czas beztroski dla służb, wzmożonej pracy. Policja, strażacy i Inspekcja Transportu Drogowego zadbają o bezpieczeństwo. Na osiedlu Bema w Białymstoku powstają kolejne bloki komunalne, w których zamieszkają m.in. absolwenci uczelni. Gorący przycisk i przystanki na żądanie to nowości w białostockich autobusach, które zostaną wprowadzone już od 1 lipca, a przez całe wakacje można będzie podróżować po województwie podlaskim turystyczną 8 za jedyne 20 zł. Dzisiaj zaprosimy Was też na festiwal do Czeremchy i na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od bezpieczeństwa w trakcie wakacji.
8: Ważne dla mieszkańców Białego Stoku.
9: Oto by ten beztroski czas był rzeczywiście spokojny, radosny i bezpieczny, będą troszczyli się zarówno policjanci, jak i strażacy oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Będą wzmożone kontrole, o które zresztą mogą wnioskować rodzice, oraz liczne zajęcia profilaktyczne i informacyjne. Na Podlasiu wakacyjną akcję letnią rozpocznie aż 3000 policjantów, zapowiada rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
10: Przed nami okres naprawdę wytężonej pracy. Ten okres był poprzedzony, można powiedzieć, przygotowaniem dzieci, naszych wszystkich pociech do bezpiecznych zachowań. To cały rok pracy naszych profilaktyków, którzy odwiedzali szkoły, spotykali się z uczniami i przekazywali im wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie się zachowywać. Mówimy tutaj oczywiście o zachowaniu w bardzo różnych aspektach, no bo przecież dzieci będą wypoczywały w domach, w miejscach zorganizowanego wypoczynku, no ale też będą się przemieszczały. Stąd konieczność wyposażenia uczniów w taką wiedzę, by pozwoliła im być bezpiecznym w każdej sytuacji. Tutaj celowo zwróciłem uwagę na to, że musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tych, którzy będą podróżowali pod okiem czy to opiekunów, czy własnych rodziców, ale również tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci. Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni. Od tego weekendu też ruszają wzmożone patrole kontrole na drogach. Każda kontrola drogowa będzie się wiązała obowiązkowo ze sprawdzeniem stanu trzeźwości kierowcy, no ale też policjanci będą zwracać uwagę na to, z jaką prędkością się poruszają kierowcy i w jaki sposób pociechy są przewożone w samochodach, czy dzieci są odpowiednio i zgodnie z przepisami zabezpieczone. I wreszcie wspólne kontrole z innymi podmiotami miejsc zbiorowego wypoczynku. Tam też będziemy się spotykać z dziećmi, tam też będziemy zwracać im uwagę na to, w jaki sposób się bezpiecznie zachowywać. Przed nami bardzo gorący weekend. Niestety ostatni tydzień na Podlasiu to dwie sytuacje, kiedy z wody wyławialiśmy zwłoki. To okres, w którym wiele osób będzie korzystało z uroków wypoczynku nad wodą, no ale tutaj przestrzegamy zarówno osoby dorosłe, które wchodzą do wody, że absolutnie nie ma mowy o wcześniejszym spożywaniu alkoholu, a potem w celu ochłodzenia się wchodzeniu do wody. Takie sytuacje z reguły kończą się bardzo tragicznie i uczulamy też wszystkich rodziców. To rodzice są odpowiedzialni podczas takiego wypoczynku za bezpieczeństwo swoich dzieci. Nawet jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jesteśmy na strzeżonej plaży, to zawsze musimy mieć na uwadze to, że ratownik, który tam jest po to, by udzielać pomocy, nie wszystko może zobaczyć. Dlatego ten obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na opiekunach i rodzicach. No i jeszcze jedna ważna rzecz, również związana z upałami. Pozostawianie dzieci w samochodach, chociażby na krótką chwilę, kiedy rodzic wychodzi na krótkie zakupy. Takie same sytuacje zdarzają się też w przypadku zwierząt, ponieważ osoby opiekujące się zostawiają również zwierzęta w samochodzie. Działanie w takich sytuacjach jest bardzo szybkie. My po dostaniu zgłoszenia, po dotarciu na miejsce, kiedy rzeczywiście pojazd jest zamknięty, wybijamy szyby, jak najszybciej wydobywamy czy dziecko, czy pozostawione zwierzę w samochodzie po to, by ratować życie. Nad bezpieczeństwem dzieci w województwie podlaskim będzie czuwało ponad 3000 policjantów.
9: Mówił rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa. O zgłaszanie autobusów i busów, które będą wybierały się w drogę, apelują podlascy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Mówi szef podlaskich struktur tej instytucji Tomasz Wyszkowski.
11: Działania Inspekcji Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym to przede wszystkim wzmożone kontrole autobusów. Planujemy przeprowadzać kontrole na punktach zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych naszego regionu, jak również w okolicach miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązkowym elementem każdej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego autobusu, sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy oraz każdorazowo inspektorzy transportu drogowego przeprowadzą analizę czasu pracy, tak aby być pewnym, że autobus jest sprawny technicznie, kierowca jest trzeźwy oraz wypoczęty. Tutaj, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie kontrolne, zalecamy, aby kontrola była przeprowadzona jeszcze przed wyjazdem w podróż. Aby taką kontrolę przeprowadzić, musimy posiadać informacje, skąd taki autobus wyjeżdża, kiedy, o której godzinie. Dlatego gorący apel do wszystkich rodziców, do wszystkich organizatorów wycieczek, do wszystkich opiekunów, aby zgłaszać autobusy do kontroli. Zgłoszenie to można złożyć telefonicznie do nas, drogą mailową, czy też osobiście. Samo zgłoszenie oraz cała kontrola jest bezpłatna. To jest ważna informacja, nie mamy się czego obawiać, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów, żadnych opłat. Patrol przyjedzie, skontroluje, zachęcam, zgłaszajmy autobusy do kontroli. Gorąca prośba z naszej strony, aby taki wniosek był złożony wyprzedzenie minimum 3-4 dni wcześniej, tak abyśmy mogli w sposób prawidłowy zaplanować patrole. Tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z policją robimy wszystko, aby każdy zgłoszony autobus nie odjechał bez kontroli. Tak informacyjnie, w bieżącym roku do końca maja Inspekcja Transportu Drogowego na terenie województwa podlaskiego skontrolowała ponad 750 autobusów. W 21 przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Natomiast w jednym przypadku ten stan techniczny był tak zły, że inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Można powiedzieć tylko jeden przypadek. My mówimy, że to jest aż jeden przypadek. Robimy wszystko, żeby takich nieprawidłowości nie było w ogóle. Kolejnym elementem, na który inspektorzy transportu drogowego zwracają szczególną uwagę w okresie wakacyjnym, to przestrzeganie przez kierowców ciężarówek tak zwanych zakazów wakacyjnych. Mówię tutaj o przepisach dotyczących zakazu ruchów pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Zakazy będą obowiązywać do ostatniej niedzieli wakacji i tak w tym czasie zakaz będzie obowiązywać każdy piątek od godziny 18 do 22, każdą sobotę od godziny 8 do godziny 14 i w każdą niedzielę od godziny 8 do 22. Dodatkowo w okresie wakacyjnym mamy jeden dzień urzędowo wolny od pracy, czyli święto 15 sierpnia. Ten dzień, tak jak w niedzielę, też zakaz jest od 8 do 22. Dodatkowo jeszcze dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, czyli w tym przypadku 14 sierpnia, też zakaz jest od godziny 18 do 22. Także jeżeli mamy możliwość, to zaplanujmy naszą podróż weekendową właśnie w godzinach obowiązywania tych zakazów. Wtedy tych ciężarówek jest na drodze mniej. Są pewne wyjątki, które mogą się poruszać. Tych aut ciężarówek plażowych jest dużo mniej, wtedy nasza podróż jest bardziej komfortowa i bardziej bezpieczna.
9: Mówił podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski. Strażacy przypominają o bezpieczeństwie nad wodą i w domu. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat, zachęca m.in. do skorzystania z akcji edukacyjnych, w które zaangażowani są podlascy strażacy.
12: Państwowa Straż Pożarna jak co roku bierze aktywny udział w akcji Bezpieczne Wakacje. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 30 marca 2016 roku wszystkie obiekty i miejsca, w których będzie zorganizowany wypoczynek, podlega opiniowaniu przez właściwego komendanta powiatowego miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Pozytywna opinia potwierdza, że dany obiekt spełnia przepisy ochrony przeciwpożarowej. Taka opinia jest ważna przez okres do 3 lat. Od 1 stycznia do 15 czerwca podlascy strażacy przeprowadzili 53 kontrole, skontrolowano 79 obiektów, wydano 65 opinii, 48 opinii pozytywnych, 12 opinii pozytywnych, ale z uwagami i 5 opinii negatywnych. W okresie wakacyjnym Państwowa Straż Pożarna intensyfikuje działania związane z prewencją społeczną. Zapraszamy w tym okresie zorganizowane grupy do obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie naszego województwa posiadamy 11 salek edukacyjnych typu ognik i tam funkcjonariusze strażacy Państwowej Straży Pożarnej edukują dzieci, młodzież w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Omawiane są tam takie tematy jak podręczny sprzęt gaśniczy, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, numery alarmowe, sposób alarmowania służb ratunkowych, ewakuacja. Również od roku ponad rozmawiamy na tematy ochrony ludności, obrony cywilnej kraju. Mówimy na temat sygnałów alarmowych, które ogłaszają różnego rodzaju alarmy. Mówimy na temat, w jaki sposób każdy obywatel powinien się zachować po ogłoszeniu takiego alarmu, sygnał odwołujący taki alarm. Mówimy również na temat treści umieszczonych w podręczniku bezpieczeństwa, jak również plecak ewakuacyjny. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić 3 lipca plaża miejska w Augustowie, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka plus Komendant Powiatowy z Augustowa przy współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Augustowa, Państwowe Ratownictwo Medyczne z Suwałk, jak również Podlaska Policja. Organizujemy wydarzenie pod hasłem Bezpieczny Wypoczynek nad Wodą. Rozpocznie się to wydarzenie od konferencji prasowej rzeczników prasowych, którzy w przyjazny, ciekawy sposób opowiedzą na temat bezpiecznych wakacji nad wodą, a później będziemy obserwować ćwiczenia na wodzie służb ratowniczych.
9: Mówił komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zmianach kadrowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, o sukcesie kolejnej edycji podlaskiego bonu turystycznego i o tym, jak oszuści tym razem podszywają się pod ZUS.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, nadinspektor Kamil Borkowski, pożegnał się ze stanowiskiem. Ma być nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Natomiast dotychczasowy komendant CBŚP, nadinspektor Cezary Luba, zostanie zastępcą szefa CBA. Będą też zmiany w białostockiej komunikacji miejskiej. Trzeba będzie samemu otworzyć sobie drzwi autobusu guzikiem. 208 przystanków w Białymstoku i 223 przystanki poza miastem będą przystankami na żądanie, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: Myślę, że to też jest takie rozwiązanie, które jest oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście przystanki będą odpowiednio oznakowane, podobnie jak autobusy.
13: Te zmiany BKM wprowadzi od 1 lipca. Zmienia się też Białystok. Przy ulicy Generała Bema powstają bloki komunalne. Białostocki ratusz pozyskał na to ponad 113,5 miliona złotych bez zwrotnego dofinansowania z funduszu dopłat BGK. Jeżeli kolejny wniosek zostanie zaakceptowany, wsparcie może wzrosnąć do blisko 167 milionów złotych, a na nowym osiedlu powstanie 612 mieszkań. W zaledwie 2,5 minuty rozeszło się 900 tysięcy złotych. Wygenerowano 3 tysiące podlaskich bonów turystycznych o wartości 300 zł każdy. Są do wykorzystania we wakacje. Nie tylko na noclegi, o czym można się było przekonać w letniej edycji, mówi Marta Grzelak z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
15: Turyści bardzo chętnie korzystali z wyżywienia, wypożyczali również sprzęt sportowo-rekreacyjny, a także korzystali z zabiegów spa.
13: Jesienią bon turystyczny zmieni się w tak zwany czek turystyczny. Powinno być do wykorzystania 2,5 miliona złotych z wydzieloną kwotą na duże rodziny i seniorów. Pacjenci w Szpitalu Miejskim w Białymstoku skorzystają z nowej infrastruktury i sprzętu. Zakończył się międzynarodowy projekt. Budżet wyniósł prawie 2 800 000 euro, z czego ponad 2 300 000 dała Unia. Zmodernizowano m.in. oddziały chorób wewnętrznych oraz poradnię rehabilitacyjną. Pojawiła się nowoczesna aparatura. No to teraz też o zdrowiu, bo Białostocki Dziecięcy Szpital Kliniczny ratuje rocznie kilkudziesięciu małych pacjentów, którzy połknęli coś, czego połknąć nie powinni. Monety, baterie, ale zdarzają się też tabletki do zmywarki, mówi doktor Katarzyna Kondej-Muszyńska.
16: Połykanie ciał obcych to jest związane z naturą dziecka, czyli po prostu wszystko chcą próbować.
13: Dlatego jest apel, by usuwać z otoczenia dziecka wszystkie niebezpieczne przedmioty. Wsparcie otrzymają osoby, które napotykają bariery w porozumiewaniu się. W Białymstoku rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Komunikacji. Jest jednym z 16 w kraju, gdzie bezpłatnie osoby niesłyszące, niedowidzące lub w spektrum autyzmu mogą skorzystać na przykład z tłumaczenia na polski język migowy, transkrypcji czy przygotowania dokumentów. A na koniec porozmawiajmy o bezpieczeństwie, bo oszuści podszywają się pod ZUS. Wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, mówi rzeczniczka prasowa zakładu w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
17: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych.
13: Podejrzane SMS-y najlepiej od razu przekierować na bezpłatny numer 8080.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Na osiedlu Bema w Białymstoku dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego powstają kolejne bloki komunalne, w których mieszkają m.in. absolwenci białostockich uczelni. Dofinansowanie banku dla inwestycji Białegostoku tylko w tym roku wyniosło już ponad 113,5 miliona złotych, a kolejny wniosek czeka na decyzję, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
18: Bez tych pieniędzy rządowych tych bloków by po prostu nie było. Jest jeden blok wybudowany, kolejne trzy będą powstawały. Jeżeli chodzi o pieniądze, to na segment B i C to będzie 113,5 miliona złotych dofinansowania. Jeżeli chodzi o segment D, o te środki, które będziemy się ubiegać jeszcze, to jest 53,4 miliona. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkań, to w segmencie B to jest 165 mieszkań, w segmencie C 229 i w segmencie D 218 mieszkań. No i to łącznie mamy na 612 mieszkań czynne pozwolenie na budowę. Będziemy starali się właśnie to wykorzystywać i budować mieszkania dla naszych mieszkańców, ale również, co jest bardzo istotne, ten program Mieszkanie dla Absolwenta cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Ze 193 mieszkań 157 właśnie zasiedlili młodzi ludzie, którzy spełnili kryteria, a więc muszą pracować i mieć umowę o pracę w Białymstoku. Na razie te umowy będą co roku odnawiane, jeżeli nadal będą pracować, a po 10 latach będzie umowa bezterminowa, jeżeli chodzi o najem tego mieszkania. To nie tylko absolwenci białostockich uczelni, ale mieliśmy aplikacje z różnych krajów i z różnych uczelni z całej Polski, więc myślę, że dzisiaj najważniejszym kapitałem to są właśnie młodzi ludzie i dzięki tym pieniądzom z Banku Gospodarstwa Krajowego, wsparciu budownictwa, o którym się tak trochę mało mówi. Właściwie prawie w ogóle się nie mówi, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Polskę, a przecież to jest ogromny program, z których pewnie w skali kraju powstają tysiące mieszkań i dlatego my jesteśmy chyba tutaj dobrym przykładem, zaraz ocenią ci, którzy nas wspierają, ale wykorzystujemy te środki. Proszę Państwa, to są budowane mieszkania pod klucz, również z miejscami garażowymi, a jak również, to jest niezwykle ważne, z właśnie, o, dla tej młodej damy, oddajemy żłobek z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy, a więc kompleksowe miejsce do zamieszkania, również do opieki nad dziećmi, piękne osiedle, a ulica, w której się znajdujemy, to nomen omen ulica Absolwentów. Skąd ta ziemia się wzięła tutaj? To była ziemia Skarbu Państwa po jednostce wojskowej i tę ziemię za 5% wartości przekazał kiedyś, kilka, no pewnie już ponad 10 lat temu, pan wojewoda Maciej Żywno, właśnie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Oczywiście my jako samorząd mogliśmy zrobić z tym po uzyskaniu własności różne rzeczy, na przykład to sprzedać, ale nie zrobiliśmy tego, bo właśnie chcemy dbać o swoich mieszkańców. Nie zarabiamy na tym, a dokładamy, ale to jest inwestycja. To jest inwestycja właśnie w przyszłość, inwestycja młodych ludzi.
9: Z programu Mieszkanie dla Absolwenta skorzystała m.in. Sylwia Stankiewicz z rodziną.
19: Jesteśmy bardzo zadowoleni. W ogóle ten program był dla nas takim zaskoczeniem. Dowiedzieliśmy się przypadkiem. Mieszka się nam bardzo dobrze. Jest spokojnie, cicho w porównaniu z tym, jak mieszkaliśmy wcześniej na wynajmie. Mieszkanie jest przestrzenne. Czego nam tu nie brakuje? Może tylko sklepu gdzieś w okolicy, ale nawet żłobek jest budowany praktycznie pod samym nosem. Już córkę zapisaliśmy. Zostanie przyjęta we wrześniu. Także niczego nam tu nie brakuje. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo ciężko jest o mieszkanie w Białymstoku, o wynajem. Są coraz większe wymagania. Podwójne, potrójne kaucje. Poza tym długie te umowy najmu, więc wysokie w ogóle koszty tak wynajmu. Więc tutaj w momencie, kiedy my płacimy dosłownie 900 zł, to są jakieś po prostu śmieszne koszta po prostu. No i polecam bardzo program i mam nadzieję, że to też zmotywuje uczniów uniwersytetów, żeby jakby starali się o te najwyższe wyniki, bo to zagwarantuje im może to mieszkanie w takich wyższych kosztach.
9: W bloku na ulicy Absolwentów mieszka też Anna Dziębowska.
20: Mieszkałam w starym bloku, w starym budownictwie, a wychowuję córkę niepełnosprawną i miałam możliwość starania się tutaj o mieszkanie i dostałam, jestem bardzo zadowolona. Mieszkanie jest piękne, przestronne, okolica jest śliczna, tak więc również każdy może skorzystać, kto będzie się starał.
9: Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj podczas wizyty w Białymstoku oglądał inwestycje.
21: To bardzo ważne, jak w Polsce wspierane jest budownictwo społeczne, budownictwo czynszowe. Na ten rok skala dopłat do budownictwa po to, żeby mobilizować, wspierać samorządy w realizacji budownictwa społecznego i czynszowego, to 4 miliardy 150 milionów złotych. Dzięki temu w Polsce powstanie 13 tysięcy mieszkań, tak, dla osób o przystępnych czynszach jako budownictwo komunalne czy też społeczne. W tym roku to 116 milionów złotych dotacji, dopłat do budownictwa, które w dużym stopniu, w większości 70-80% finansują te mieszkania. Dzięki temu powstaje blisko 400 mieszkań. Ale to nie koniec. Białystok tak dynamicznie przygotowuje się, że mamy złożony kolejny wniosek na ponad 50 milionów, na blisko 200 mieszkań. To dbanie o absolwentów, dbanie o młodych ludzi jest szczególnie ważne, gdy z jednej strony Polska staje przed problemem demograficznym, z drugiej strony miasta zaczynają konkurować o absolwentów, o młode osoby i szczególnie ważne jest to budownictwo czynszowe i komunalne. Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, w którym ulokowane są różne rządowe instrumenty, więc wspieramy miasto, też wspieramy Białystok w zielonej transformacji miast, a za chwilę, za kilka dni uruchomimy wsparcie związane z budowaniem odporności polskich samorządów, pieniądze na schrony, pieniądze na infrastrukturę podwójnego zastosowania, drogi, mosty, cyberbezpieczeństwo.
9: Mówił prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj.
8: Mieszkańcy Białegostoku mają głos.
9: Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat jakości życia, poziomu bezpieczeństwa oraz zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na terenach położonych przy wschodniej granicy Polski. Rozpoczęło się badanie ankietowe, do udziału w którym zaproszeni są również białostoczanie. Wyniki posłużą do opracowania rekomendacji dotyczących kierunków, zakresu i form wsparcia terenów przygranicznych. Głos mieszkańców zostanie uwzględniony w analizach przygotowywanych w ramach projektu, który potrwa do przyszłego roku.
8: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
9: dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna-Zaniewska. Kolejna bardzo ciekawa propozycja na lato dla białostoczan, czyli koncerty organowe.
0: Już po raz 31 Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. W wakacje, w piątkowe wieczory będzie można posłuchać wyjątkowych artystów w przestrzeniach Białostockiej Katedry Kościoła Farnego. Wspaniali artyści, nie tylko z Polski, ale także z różnych stron świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z Włoch. I właściwie mogłabym zapraszać po kolei na każde z tych wydarzeń, które co piątek o godzinie 19:15. Koncerty są płatne, ale bilety kosztują jedynie 20 zł, więc jest to symboliczna kwota. Bilety można kupić w kasach Kina Forum oraz Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ale także bezpośrednio przed koncertami w katedrze. Natomiast zapraszam już dzisiaj, bo ta informacja staje się już jawna. 10 lipca bezpłatny koncert, wstęp wolny w ramach Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będzie to Roman Szlaurys, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z katedralnymi koncertami organowymi, być może ma jakieś obawy, zapraszamy, żeby być może zacząć od tego 10 lipca i przyjść, posłuchać i być może zakochać się w brzmieniu organów w naszej katedrze.
9: Kierownik artystyczny białostockich koncertów organowych, Józef Kotowicz. Festiwal ma swoją ogromną tradycję, to będzie 31 raz.
1: Przede wszystkim jakaś satysfakcja, że ten festiwal organowy wpisał się już na stałe do kalendarza naszego białostockiego wydarzeń artystycznych w naszym mieście i nie tylko, ponieważ z Białymstokiem współpracują też koncerty organowe w terenie. Na przestrzeni lat zmieniały się te miejscowości. W tej chwili koncerty odbywają się także w Katedrze Druhiczyńskiej, w Kościele Świętego Kazimierza, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast na przestrzeni lat jeszcze w innych miejscowościach i na Suwalszczyźnie, w Suwałkach, w Łomrze, więc to jest takie zmienne. Dodam, że ten rok jest bardzo szczególny, wręcz wyjątkowy, ponieważ już wkrótce rozpocznie się kapitalny remont organów przewidziany na 2 lata, więc nawet akompaniament i utwory organowe, które będą wykonywane na organach cyfrowych, ponieważ już instrument piszczałkowy będzie wyłączony z grania, no i cieszymy się mimo wszystko, bo zawsze organy piszczałkowe są naturalnym instrumentem, a nie sztucznym digital. Niemniej jednak chcemy zachować ciągłość tego cyklu, no i będziemy czekać z utęsknieniem za 2 lata na inaugurujący koncert, który otworzy, mam nadzieję, ten wspaniały instrument w jeszcze lepszej kondycji jak do tej pory.
9: A jakby pan scharakteryzował różnicę w brzmieniu analogowych organów i tych elektronicznych, które macie?
1: Technologia na przestrzeni lat to jest tak jak z telefonami. To są skoki wręcz na lata świetlne, więc w tej chwili instrumenty cyfrowe są w doskonałej jakości. Oczywiście one są też także zróżnicowane, jeśli chodzi o technologię, o cenę. Niemniej jednak one są coraz lepsze i coraz lepiej imitują brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych.
9: Chciałabym tak zauważyć, że tak pięknie się ten festiwal wpisał. Białostocka katedra, najczęściej upalne, a przynajmniej ciepłe lato. No i rzeczywiście bardzo taka duchowa muzyka, taka zupełnie inna.
1: Tak, jest to propozycja dla tych osób, które chcą czegoś innego. Przecież na recital organowe nie przychodzą sami znawcy muzyki. Po prostu chcą ludzie pobyć w pięknej świątyni naszej w katedrze z witrażami, w trochę w innej przestrzeni, w trochę innym klimacie i posłuchać się czegoś kompletnie innego. A że gościmy zawsze znakomitych artystów, więc zawsze mamy gwarancję, że ta muzyka będzie w doskonały sposób wykonywana. A dodam jeszcze, że od początku właściwie zapraszamy też organistów, artystów z zagranicy, więc jakby od początku jest to festiwal o randze międzynarodowej.
9: No i przede wszystkim właśnie ten moment na wytchnienie, zatrzymanie się właśnie latem, być może w czasie urlopów.
1: Tak, no właśnie jest to taka propozycja troszeczkę innego czasu, w innej przestrzeni, w innym wymiarze.
9: Dziękuję serdecznie, życzę, aby się wszystko świetnie udało. Tak,
1: dziękuję bardzo, do zobaczenia.
9: Do zobaczenia. Mówił dyrektor białostockich koncertów organowych, profesor Józef Kotowicz.
5: Co jest grane w Białymstoku?
9: Nową wystawę proponuje też Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Mówi jego dyrektor, profesor Wojciech Śleszyński.
22: Bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum Pamięci Sybiru. 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę po raz pierwszy w Polsce Arpigieras. Arpigieras po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowywane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy, te pieniądze trafiały do tych rodzin wspomagając, natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile i dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję, po raz pierwszy w Polsce 10 lipca otwieramy tą wystawę. Pokazujemy, że sztuka dawała szansę poradzenia sobie z traumą. Na końcu też pokazujemy kilka przykładów sztuki tworzonej przez naszych Sybiraków, bo w ten sam sposób nasi Sybiracy radzili sobie z traumą. Współpraca z Muzeum Pamięci Chile, która owocuje wystawą w Białymstoku, ale także efektem tej współpracy będzie otwarcie naszej wystawy tam w Santiago de Chile, daleko na południu, w listopadzie tego roku.
9: Co wy pokażecie?
22: Będziemy opowiadać o naszym doświadczeniu Sybiraków. Już ta wystawa została przyjęta bardzo dobrze, bo nieświadomie wpisaliśmy się w zmianę polityczną, która nastąpiła w Chile. Do tej pory prezydentem był prezydent lewicowy, no, który nie chciał do końca słyszeć o tym, że komuniści też mordowali, ale na początku roku prezydentem został prezydent prawicowy, który znowu neguje zbrodnie Pinocheta, a ta nasza wystawa jest dobrym argumentem dla muzeum, które funkcjonuje, że nie warto likwidować, bo oni nie tylko opowiadają o zbrodniach prawicowych, ale także o lewicowych. Bo nieważne jest, czy dyktatura była prawicowa, czy lewicowa, zawsze każda dyktatura niestety kończy się w jednym miejscu, w obozach koncentracyjnych. I nie jest to ważne, czy jest to gułag na dalekiej Syberii, czy stadion sportowy w Santiago de Chile. Tak samo cierpią zwykli ludzie. Zwykli ludzie ponoszą koszty tych zbrodniczych działań.
9: Mówił dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesor Wojciech Śloszyński.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Od środy, 1 lipca, pasażerowie miejskich autobusów, chcąc wejść do pojazdu lub z niego wyjść, będą musieli nacisnąć przycisk otwierania drzwi. Jednocześnie na obszarze funkcjonowania białostockiej komunikacji miejskiej, czyli obejmującym stolicę Podlasia oraz gminy Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Juchnowiec, Supraźl, Wasilków i Zabłudów, wprowadzone zostaną przystanki na żądanie. O czym poinformował białostoczan wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki.
2: Zmiany, które tak naprawdę nie są niczym nowym, bo funkcjonują i w większości miast w Polsce, i w większości miast europejskich, więc nie jest to jakieś duże zaskoczenie, ale na pewno będzie wymagało tego, żeby się do tego przystosować. Po pierwsze, wprowadzamy zasadę samodzielnego otwierania drzwi w autobusach komunikacji miejskiej w Białymstoku, czyli jeśli ktoś chce wejść do autobusu, będzie musiał nacisnąć przycisk znajdujący się przy drzwiach. Podobnie w sytuacji wyjścia z autobusu, czyli wewnątrz autobusu na uchwycie, też trzeba będzie nacisnąć przycisk po to, żeby z tego autobusu się wydostać. Dlaczego to robimy? Tutaj główne powody dotyczą tak naprawdę tego, że po pierwsze usprawniamy funkcjonowanie komunikacji, ale też bierzemy pod uwagę to, że w przypadku, kiedy mamy zimno, mróz, to jest to takie rozwiązanie, które ogranicza uciekanie ciepła z autobusu. W przypadku sezonu letniego, kiedy mamy włączoną klimatyzację, usprawnia to funkcjonowanie klimatyzacji miejskiej, a to wszystko oznacza oczywiście oszczędności w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Białymstoku. Myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to wtedy, kiedy ten system od 1 lipca zacznie działać, przyciski zewnętrzne w autobusie będą podświetlać się na zielono, a po ich wciśnięciu dodatkowo na czerwono. W najnowszych autobusach podświetlane będą także przyciski umieszczone w środku pojazdów. Oczywiście w przypadku godzin szczytu to już kierowca będzie samodzielnie decydował i patrzył na to, ile osób jest na przystanku i będzie sam też otwierał drzwi. Podobnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami, czy też w przypadku dzieci, które będą chciały się dostać do autobusu. Kierowcy otrzymają konkretne wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób postępować w takiej sytuacji. I to jest jedna zmiana. Natomiast druga zmiana, którą też przy okazji uznaliśmy, że należy wprowadzić, dotyczy przystanków na żądanie. Także od 1 lipca wprowadzamy przystanki na żądanie na 208 przystankach w mieście i 223 poza Białymstokiem. 208 przystanków w mieście to 28% przystanków, czyli w systemie przystanku na żądanie autobus zatrzymuje się tylko wtedy, gdy ktoś chce wsiąść lub wysiąść i odpowiednio to zasygnalizuje, a sygnalizujemy to najczęściej, i tak jest chyba najłatwiej, podnosząc rękę
14: i wtedy kierowca widzi, jadąc autobusem, że ktoś jest zainteresowany tym, żeby zatrzymał się pojazd. Oczywiście trzeba to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby umożliwić bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Potwierdzeniem zauważenia pasażera oczekującego na przystanku na żądanie chcącego wsiąść do zbliżającego się autobusu jest włączenie przez kierowcę prawego kierunkowskazu podczas dojazdu do przystanku. Myślę, że to też jest takie rozwiązanie, które jest oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście przystanki będą odpowiednio oznakowane, podobnie jak autobusy, bo autobusy będą miały i mają już nalepiane nalepki. Chcesz wyjść, naciśnij guzik, chcesz wejść, naciśnij guzik, do tego jest otwieranie drzwi. Przystanki na żądanie będą też odpowiednio oznaczone i na zewnątrz, i w gablotach, które znajdują się na przystankach, więc wszystko po to, żeby ta informacja dotarła do jak największej ilości osób. Mamy też plakaty, które znajdują się w autobusach komunikacji miejskiej, które moim zdaniem doskonale obrazowo pokazują, na czym polega samodzielne otwieranie drzwi i ciepły guzik oraz na czym polegają przystanki na żądanie. Myślę, że to jest na tyle w graficzny sposób przedstawione, że każdy będzie wiedział, o co chodzi, ale oczywiście to będzie wymagało tego, żeby się tego nauczyć i żeby mieć tego świadomość. Też ta zmiana została uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w komunikacji miejskiej podczas rozmów z panem prezydentem Tadeuszem Truskolaskim.
9: Co potwierdził przedstawiciel związków Tomasz Śnieć.
3: Decyzja nasza taka powstała dlatego, bo podczas rozmów z kierowcami często padały takie pytania, dlaczego w Białymstoku nie są te systemy używane. I analizując to wszystko, oceniliśmy, że jednak powinny być używane, gdyż w dużych miastach europejskich i w Polsce, przede wszystkim w Warszawie, wszystko normalnie funkcjonuje, pasażerowie są z tego zadowoleni. I tak właśnie od 1 lipca zostaną wprowadzone te wszystkie systemy. My postaramy się uczulić kierowców, żeby przestrzegali regulamin i żeby był taki okres przejściowy, żeby pasażerów przygotować do działania tych systemów, żeby nie było takiego po prostu niezrozumienia pomiędzy pasażerem a kierowcą. Także miejmy nadzieję, że te zmiany wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Na pewno usprawni to też komfort pasażerów. Pasażerowie będą mieli w autobusie temperaturę mniej więcej wyrównaną czy w okresie letnim, czy w okresie zimowym, jeśli nie będą wszystkie drzwi otwierane. I dodatkowo przystanki na żądanie pozwolą na upłynnienie takiej kultury jazdy, gdyż autobus nie będzie musiał tak często hamować i tak często ruszać z przystanku. Czyli będzie taka w miarę płynna jazda.
9: Kierowca autobusu Łukasz Olszewski nie ukrywa zadowolenia ze zmiany.
4: Autobusy już od lat są wyposażone w przyciski tak zwane stop, które aktualnie będą służyły właśnie do wezwania tutaj kierowcy do zatrzymania się przez pasażera podczas obsługi przystanku na żądanie. A aktualnie, no wiadomo, też ta technologia idzie do przodu i przyciski są podświetlane. Te komunikaty są dla kierowcy wyraźniejsze i będziemy też w stanie sprawnie obsługiwać te przystanki. Na pewno poprawi to znacząco komfort termiczny. To jest bardzo ważne, ponieważ i pasażerowie, tak jak i my kierowcy, zimą spotykamy się po prostu z wpadającym zimnem do środka pojazdu, no a latem wiadomo, no jeżeli chodzi o klimatyzację, no to wtedy automatycznie te gorąco nam wpada do środka, no a w takim przypadku, kiedy wszystkie drzwi nie będą otwierane co przystanek, no to znacząco poprawi to też ten komfort termiczny, tak jak wspomniałem, a pasażer będzie sobie też sam otwierał te drzwi, korzystając właśnie z tego ciepłego guzika, co to znaczy też dla nas, dla kierowców. Będziemy musieli na pewno uzbroić się w dużą cierpliwość, no bo wiadomo, no to jest nowość, no pasażerowie nie będą od razu przyzwyczajeni do takiego rozwiązania. W innych miastach to funkcjonuje, to się sprawdza, także nie ma z tym większego problemu, a u nas myślę, że jeżeli troszeczkę tutaj pracy włożymy, to na pewno to rozwiązanie będzie się sprawdzać, przyniesie oszczędności i na pewno ekonomiczne różne korzyści, a dla nas się ten komfort pracy na pewno poprawi.
9: To, że system działa, zaprezentował wiceprezydent Rafał Rudnicki.
14: A może zamknijmy drzwi na chwilę? Zobaczymy, czy
7: się nam...
14: Więc proszę bardzo, wszystko działa. Więc mam nadzieję, że do rozpoczęcia poradzą sobie z czymś, co jest w moim przekonaniu dosyć proste, jeśli chodzi o otwieranie i zamykanie drzwi.
9: To był wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Przypominam, system zacznie działać od 1 lipca.
8: Zwiedzaj z nami Białystok.
9: Mieszkańcy województwa podlaskiego i turyści odwiedzający nasz region będą mogli skorzystać z wakacyjnego projektu Turystyczna Ósemka 2026. To specjalne przejazdy autobusami m.in. do Tykocina, Supraśla czy Choroszczy, oparte na formule biletu dziennego za 20 zł. To już druga edycja tego projektu. Tegoroczna obejmuje większy obszar niż przed rokiem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
6: Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany, jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szelment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchły. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który będzie jeździł w systemie hop on, hop off po 3 kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy z naszą spółką PKS Nowa. Przypominam Państwu, że też będzie w lipcu i sierpniu bilet turystyczny, bilet, który będzie pozwalał jeździć i PKS-ami przez tydzień, ale także komunikacją miejską, aby te wszystkie najważniejsze punkty w naszym województwie i w jego stolicy, ale też w całym regionie móc pokazać naszym turystom, ale też zachęcamy naszych mieszkańców. Jest to świetny sposób, abyśmy jako mieszkańcy województwa mogli poznawać atrakcje naszego pięknego regionu w innych częściach niż te, w których mieszkamy.
9: To okazja szczególnie dla osób niezmotoryzowanych do odwiedzenia najciekawszych miejsc w naszym regionie, mówi Katarzyna Sadowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
7: Wspólnie stworzyliśmy nowy produkt turystyczny. Produkt turystyczny, który jest linią wakacyjną, autobusową, która tak naprawdę też jest szlakiem turystycznym po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego. Jest to też dowód na świetną współpracę wielu partnerów, wielu jednostek. Na początku założeniem turystycznej ósemki było wsparcie przede wszystkim Instytucji Kultury z województwa podlaskiego, ale ta inicjatywa się rozwinęła. Oprócz właśnie wszystkich instytucji należących do Muzeum Podlaskiego, współpracujemy również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z nadleśnictwami, współpracujemy z parkami narodowymi oraz atrakcjami turystycznymi, które właśnie przyciągają największe rzesze turystów. Zależy przede wszystkim nam na tym, aby udostępnić mniej dostępne miejsca turystom, gdzie nie zawsze można dojechać komunikacją publiczną, dlatego stworzyliśmy turystyczną ósemkę. Rozwinęliśmy ją w tym roku o dwie dodatkowe pętle, o pętlę północną, która będzie przepięknie prezentowała teren Suwalszczyzny i Puszczy Augustowskiej. Objedziemy wszystkie najciekawsze miejsca Wigierskiego Parku Narodowego, objedziemy Augustów, ale również inne zakątki, żeby poczuć klimat tej magicznej Suwalszczyzny, krainy jak baśń, ale również jest dodatkowa pętla w regionie Puszczy Białowieskiej, która zaczyna się w Bielsku Podlaskim, biegnie przez Krainę Otwartych Okiennic, tam w Trześciance i Puchłach, cerkwiach przepięknych będą czekali paciuszkowie, którzy otworzą, opowiedzą, pokażą to miejsca. W miejscowości Narew również jest zaplanowana dodatkowa oferta oprowadzania turystów z przewodnikiem. Na przykład w Białowieskim Parku Narodowym będzie można rano karmić zwierzęta w rezerwacie pokazowym żubrów, czy też w preferencyjnych cenach zwiedzać właśnie muzea, instytucje kultury. Partnerzy przygotowali naprawdę bardzo bogatą ofertę każdej pętli, a największa pętla to jest pętla białostocka, ale ona również obejmuje teren Narwieńskiego Parku Narodowego, ponieważ biegnie przez Tykocin, Kurowo, Waniewo do Turośni Kościelnej, gdzie jest przepiękne Muzeum Wiktora Wołkowa, ale również część wschodnia, która biegnie przez Puszczę Augustowską, Supraś, aż po Kruszyniany. Dodaliśmy dodatkowe miejsca. Myślę, że te trasy są tak atrakcyjne i dzięki właśnie połączeniu współpracy z naszymi partnerami, uzupełnieniu tego o takie preferencyjne ceny i warunki właśnie tych atrakcji, ta turystyczna tegoroczna ósemka będzie niezwykle wartościowa.
9: Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
10: Całe przedsięwzięcie i kursowanie rusza od 2 lipca aż do 30 sierpnia. W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop on, hop off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku, bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Na każdej linii przejazdy będą odbywały się właśnie 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł. Jeżeli ktoś będzie chciał podróżować z rowerem, wówczas cena wynosi 25 zł. Do tych cen oczywiście będą obowiązywały ulgi ustawowe. I chciałabym tutaj dodać, że już niebawem ruszy nasza strona internetowa, na której znajdą się wszystkie najważniejsze informacje, turystyczna8.podlaskie.travel, informacje na temat rozkładów jazdy, miejsc przystanków, listy partnerów, a także dedykowane oferty dla pasażerów, którzy będą podróżowali właśnie tą trasą turystycznej 8, będą posiadali bilety, a więc w ten sposób chcemy Państwa zaprosić do odkrywania uroków naszego pięknego województwa, no i serdecznie zapraszam do korzystania z turystycznej 8.
9: Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: No i staramy się też promować w ramach swoich możliwości turystyczną 8. Czyli 8 w Białymstoku to taka akcja, którą prowadzimy we współpracy z jako miasto Białystok, z PTTK oraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Wszyscy ci, którzy nabędą bilet na turystyczną 8, będą mogli otrzymać taką specjalną kartę tutaj w biurze PTTK przy katedrze, po to, by zbierać na niej pieczątki, 8 pieczątek z różnych miejsc miasta.
9: To był wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Dokładne trasy turystycznej 8 można

0: Dzień w Białymstoku.
1: Białostoczanie mogą korzystać z kolejnego parku kieszonkowego, który został otwarty tym razem przy ulicy Niskiej w Białymstoku. To miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w otoczeniu przyrody, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
2: Tutaj to jest 3200 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej 1/3 hektara. Jak widać, wykorzystano tutaj naturalne położenie. To, że troszeczkę kropi deszcz, to nawet dobrze, dlatego że on pada na nowe nasadzenia. Nasadzono tutaj 10 drzew, 627 krzewów i 3155 bylin. Dodatkowo, proszę Państwa, mamy tutaj urządzenia, które mogą służyć mieszkańcom, a więc 9 ławek, 6 leżaków, 3 hamaki, 2 takie huśtawko ławki. To są wszystko rzeczy, które będą służyły naszym mieszkańcom, a w ogóle jest to piękny teren zielony, stąd cieszymy się, że będzie pewnie oblegany przez mieszkających tutaj na osiedlu mieszkańców. Koszt to jest ponad 640 tysięcy złotych, ale jak widać, nasze miasto pięknieje. Są to właśnie takie drobne elementy, ale one bardzo mocno cieszą. One poprawiają właśnie tą estetykę i wpisują się w to, co mówiłem również kiedyś w strategii wyborczej, że nasze miasto przybliżamy inwestycje do mieszkańców, robimy te inwestycje coraz bliżej tych, którzy właśnie zgłaszają też takie potrzeby, bo mieszkańcy też takie potrzeby zgłaszają, że miejsca, które do tej pory, powiedzmy sobie, no nie przyciągały, w tej chwili stawały się takimi miejscami też integracji, dlatego że mamy tutaj też dwa takie zestawy, powiedzmy sobie grillowe, polegające na stolikach czy miejscach do siedzenia. Stąd też cieszę się z tego powodu, no i zapraszam mieszkańców, ale też im gratuluję tego, że mają takie wspaniałe miejsce do takiego codziennego relaksu i wypoczynku.
1: Twórcy parku zadbali o bioróżnorodność tego miejsca, powiedziała zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
3: Chciałam zwrócić uwagę, że w centralnym części tego parku są składowane drewna, które służą temu, żeby rozwijało się tam życie małych zwierząt oraz roślinności. To jest bardzo ważne, bo bioróżnorodność, która istnieje we wszystkich parkach, tutaj będzie miała swoje miejsce. I zapraszam do obserwacji tego, ale nie ruszania tego drewna z miejsca.
1: To już piąty tak zwany park kieszonkowy w Białymstoku. Inne są m.in. przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Parkowej czy Transportowej. A jesienią Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. W naszym mieście 4 listopada odbędzie się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu Jacek Piorunek podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Marszałek podkreślił, że pierwsza edycja forum okazała się dużym sukcesem.
4: Prawie 1000 osób z regionów granicznych Unii Europejskiej, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Wspaniałe dyskusje, wspaniali goście i konkluzja, otwarcie przejść granicznych. Niezwykle ważne wydarzenie. My o tym w tym forum mówiliśmy, o tym, co było takim naszym tematem przewodnim w całym roku 2025, że należy wspierać regiony wschodnie Unii Europejskiej. Mówiliśmy o terminie, którego autorem jest pan profesor Maciej Perkowski, czyli terminie trudnego sąsiedztwa z Białorusią i z Rosją. Tematem przewodnim tego forum, który będzie w tym roku, będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego. Ten komunikat mówi o tym, że bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów i my na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Mamy do tego forum jeszcze prawie pół roku. Mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Wacława Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Będą byli polscy komisarze, pani komisarz Elżbieta Binkowska oraz pani komisarz Danuta Hibner, ale też najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej. odpowiedzialni za regiony Unii Europejskiej. Będzie przewodnicząca Dyrekcji Generalnej Regionów Temis Confidum. Będą również doradcy komisarza odpowiedzialny za regiony wschodnie Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską.

0: aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
1: Znaczenie wydarzenia podkreślił także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Wrażenia wszystkich uczestników tego pierwszego forum były bardzo pozytywne, że forum okazało się naszym wspólnym wielkim sukcesem, tym bardziej, że organizowane własnymi siłami przez urzędników pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta. Okazuje się, że mamy bardzo duże zdolności organizacyjne. W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności. Myślę, że te hasła niosą bardzo dużo treści, dlatego że postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Tak, jesteśmy graniczni, ostatni region, jeśli chodzi o Polskę Wschodnią i oczywiście Unię Europejską, ale geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła. Oczywiście wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne. One uzyskały taką nową nazwę, to pan marszałek przywiózł kiedyś taką nową nazwę z Brukseli, regiony trudnego sąsiedztwa, która rzeczywiście oddaje to, co dzieje się właśnie na naszej wschodniej granicy. Mamy tą wschodnią granicę w tej chwili bardzo mocno uszczelnioną. Rząd podaje dane, że nie było żadnego nielegalnego, skutecznego przekroczenia granicy w 2026 roku, ale to nie zadziało się samo. To trzeba było się do tego bardzo mocno przygotować. Ale też musimy się przygotować właśnie do podniesienia naszego bezpieczeństwa, a my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pierwszej linii, dlatego też oczy całej Europy zwrócone są właśnie na regiony wschodnie. Oczywiście to są regiony wschodnie również i Litwy, i Łotwy, i Estonii, także i oczywiście Finlandii, ale pomysł tych właśnie forów wyszedł tutaj od nas i dlatego Białystok, województwo podlaskie staje się takim centrum nowego spojrzenia na mapę bezpieczeństwa Europy. W tym roku też spodziewamy się bardzo zacnych gości. Będę miał taki osobisty panel, dlatego że od wielu lat jestem członkiem Komitetu Regionów i Komitet Regionów powierzył mi przygotowanie opinii na temat przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Ta opinia jest gotowa, będzie procedowana teraz na Komisji Econ 6 lipca i w październiku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, także będziemy mieli już taki wypracowany background do rozmów właśnie na temat również przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Tam podkreślamy przede wszystkim też konieczność włączenia regionów, konieczność włączenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby to, co dzieje się w przemyśle obronnym, również skutkowało bardzo pozytywnie na te mniejsze regiony, na regiony, które nie mają takiego doświadczenia, czy też tradycji, czy też wielkich fabryk związanych z przemysłem obronnym, ale mogą znaleźć swoje miejsce. Ale też druga sprawa, tu bardzo popularne ostatnio dual use i myślę, że też z tego będziemy bardzo mocno korzystali, czyli pewne rzeczy, jeżeli mamy pokój, będą wykorzystywane, nie będą gdzieś tam, prawda, stały czy rdzewiały, ale no, w razie sytuacji trudnej mogą być wykorzystywane na inne cele. Także tematów jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, że musimy pokazywać właśnie swoją rolę i znaczenie w realizacji polityki obronnej całej Unii Europejskiej.
1: Jak poinformował Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, forum organizowane jest wspólnymi siłami przez urzędników wojewódzkich i miejskich.
3: Jesteśmy doświadczeni poprzednim rokiem, gdzie po raz pierwszy spróbowaliśmy zorganizować duży kongres w Białymstoku, w stolicy województwa podlaskiego, w oparciu o lokalne siły. Nikomu go nie zlecaliśmy i okazał się sukcesem i doświadczeni tym wydarzeniem staramy się tą ideę kontynuować. Oczywiście nie robi tego tylko Urząd Marszałkowski. Partnerem strategicznym jest również miasto Białystok i również nasi partnerzy ze świata nauki. Myślę tutaj o Politechnice Białostockiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku. Są również z nami organizacje okołobiznesowe, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, klaster przemysłowy Evoluma, klaster budowlany, Dolina Rolnicza 4.0 i jeszcze inne organizacje. Liczymy również na około 1000 uczestników na kongresie, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rozpoczynamy o godzinie 9.00. Będziemy mieli również część tak zwaną kulturalną, którą zapewni nam opera, a tak naprawdę grupa Swada i Nichos, którzy towarzyszyć będą nam w tej części popołudniowej. Jeśli chodzi o koszty, to w zeszłym roku zamknęliśmy się razem z miastem gdzieś w kosztach w granicach 400 tysięcy złotych, ale to już są pełne koszty. Jak przypomnę Państwu, jeszcze kilka lat temu te kongresy kosztowały około 2 milionów i były dużo, dużo mniej atrakcyjne niż ten ostatni. To mogą Państwo sami porównać, jak ważne jest, aby do tego zaangażować nasze siły lokalne. Urząd Marszałkowski, pracowników Urzędu Miasta i Świat Nauki i Biznesu Białegostoku. Także wszystkich serdecznie 4 listopada zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje nasza strona internetowa. Też zapraszamy do oglądania tych wydarzeń. Będzie 10 paneli. Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Krzyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
1: Mówił Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. A my proponujemy sporo kultury w wakacje, czyli doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
4: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe. Mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze sama nazwa wskazuje, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur, i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie. Mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa Czeremcha, Czeremcha Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek. Tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych, zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
1: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie jak zwykle.
4: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spojna i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazywała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej. Przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi. A będzie też na przykład muzyczny teatr terno-cygański, gdzie będą barwne cyganki na scenie z fajnymi muzykami z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie zróżnicowanie, no będzie też raz Almason z Polski, to jest w połowie Polka, w połowie Jemenka, która teraz właśnie zaczęła sporo koncertować, ma fajnych muzyków. No i niestety znowu my, jako Czeremszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
5: No będzie też namiastka festiwalu Gucza, muzyków, trębaczy, serbski, Bojan, Krtić, orchestar. Także różnie. Energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być. Trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczeremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możemy.
1: 24, 25, 26 lipca musicie być w Czeremsze. Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi. I to tyle. Julita Grzywa.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert,
5: taniej masz. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przoje, 28 dokładnie czerwca. No tak, to już wiem, że są upały. Czas na wiadomości o 8.
9: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
10: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
9: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Pełne słońce na niebie i żadnej chmurki. Taki stan do późnego popołudnia. Wtedy burze możliwe w Wielkopolsce. Tam wcześniej, podobnie jak we Wrocławiu, nawet do 40 stopni. Chłodniej, bo 35 w Białymstoku. No tak, faza grupowa Mistrzostw Świata w piłce nożnej się skończyła. Czesi między innymi odpadli z takich większych zaskoczeń, ale Shakira jest na turnieju. Bo ją często na tych stadionach oglądamy, na trybunach oczywiście. No to bardzo proszę, ta pani, która już kilka piosenek na Mundial skomponowała także u nas. 3 minuty po 8, Kacper Sosnowski, witajcie.

Elektryczne gitary i Killer w Radiu Złote Przeboje. Wrzucili tak kilkanaście dni temu artyści na swojego Facebooka takie nagranie z suchego lasu, gdzie grają koncert na scenie. I nagle taka ulewa, że wszyscy są moksi i trzeba było występ przerwać. Wyjątkowo mokre spotkanie z suchym lasem to było. No właśnie, dzisiaj za taki prysznic to pewnie byśmy wiele dali przy tych temperaturach. Na szczęście kilka koncertów wakacyjnych jeszcze przed nami i elektrycznych gitar, to szczegóły na ich stronie internetowej, ale też inni fajni artyści będą grali. Ja wam będę przez całe wakacje o tym opowiadał, zapowiadał i polecał. Polecam też teraz Bob Marley.

0: Niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Marian?
2: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Reklama.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30, Sting za nami w radiu Złote Przeboje, w gorącą niedzielę, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, bo dziś urodziny Bogdana Olewicza, 80. Świętujemy razem z nim i jego najlepszymi tekstami w piosenkach. Pamiętamy Krystynę Prońko, która śpiewała Jesteś lekiem na całe zło. To był właśnie tekst Olewicza. Tą piosenką otwarto zresztą jubileusz w tym roku w Opolu tego dziennikarza i pisarza. Piosenka była komponowana i tworzona tuż po wprowadzeniu stanu wojennego i choć nie ma bezpośrednich analogii politycznych, no jednak w pewien sposób nawiązuje do tamtych trudnych momentów i dodaje otuchy. Lekarzem dusz była wtedy Prońko nazywana. Właśnie głównie przez te słowa, które w tej piosence są. A jako ciekawostkę dodam, że w latach 90. w Austrii wydano płytę i kasetę z tym właśnie nagraniem.

0: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
9: Nareszcie niedziela.
10: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Alice w Radiu Złote Przeboje. Wakacje nam się zaczęły wczoraj, przedwczoraj, zależy jak kto liczy, a my mamy taką akcję: zabierz złote na wakacje, zabierz 1000 złotych na wakacje, które wam w tej zabawie proponujemy. Wystarczy, że zarejestrujecie się na złoteprzeboje.pl, tam wypełnicie specjalny formularz, w którym trzeba napisać, gdzie i dlaczego Złote Przeboje brzmią najlepiej. I te najciekawsze, najbardziej oryginalne zgłoszenia będziemy omawiać i potem zapraszać telefonicznie do zabawy, bo wybrany przez nas słuchacz będzie odpowiadał na kilka pytań. Na ile odpowie, tyle pieniędzy zgarnie, ale jest nagroda gwarantowana, a ta najwyższa to oczywiście 1000 zł. Jutro pierwszy finał, więc już teraz warto z tego formularza na złoteprzeboje.pl skorzystać. A to London Beat.

Klasyk Nouveau w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 9. Dzisiaj tylko jeden mecz na mundialu. Co to się dzieje? Ano to, że się faza grupowa skończyła. Podsumujemy ją w wiadomościach.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej. Rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę.
6: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega.
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
9: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
10: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
11: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
12: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
9: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
13: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niepochodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
14: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
9: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Szalone temperatury na dziś to 35 stopni w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 37 w Warszawie i Katowicach, pod 40 stopni od Poznania do Zielonej Góry. Pełne słońce, a po 18 burze w Wielkopolsce. Jak my tu wytrzymamy później, skoro to już przy tych 30 na termometrach jest bardzo gorąco. Wody, wody dla ochłody. Kiedyś takie hasło było. No to dzisiaj bardzo popularne.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: I na wodę, i na muzykę. A dziewiątą zaczynamy od Toni Braxton.

0: O pociągu donikąd zaśpiewał w radiu Złote Przeboje zespół Bad Boys Blue. Wczoraj na Słowacji pociągi musiały jechać wolniej przez te upały. No właśnie, co tu z takimi upałami robić?
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Słuchacze doradzają, żeby jakoś zimowo zagrać.
2: Pada śnieg, pada śnieg.
0: O, i co? Chłodniej trochę?
3: Na całej polaci śnieg.
0: Tak to się chyba nie uda. Polecam jednak picie wody i jakiś zimny okład na kark. Lombard.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja.

0: Jerry Halliwell deszczem próbowała nam tu trochę atmosferę chłodzić w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś u nas twórczość Bogdana Olewicza, który dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego, a to autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś. Najwięcej pisał chyba dla Budki Suflera, dlatego Budka teraz u nas. Ratujmy co się da, z muzyką Romualda Lipki. To jest jeden z ulubionych utworów perkusisty Budki, Tomasza Żeliszewskiego, również właśnie przez słowa. Gra ten przebój Budka ciągle, bo przypomnę, ona się reaktywowała i teraz z Jackiem Kowalcem czy Robertem Żarczyńskim występuje. Ale tutaj w oryginale Krzysztof Cugowski zaśpiewa. Co tam się dzieje za horyzontem?

0: Złota piątka.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Marian?
1: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

W Radiu Złote Przeboje z 1984 roku Madonna, słuchajcie, która promując ostatnio swoje nowe wydawnictwo, w jednym z wywiadów zdradziła, co było dla niej najważniejsze, kiedy randkowała w latach 80. Otóż na pierwszym miejscu było dobre domowe jedzenie, bo tu się zupełnie nie dziwię, przez żołądek do serca. A drugą najważniejszą rzeczą była dla niej wanna. I tego tutaj komentować nie będę, chociaż dziś w takie upały to wanna, mam wrażenie, dla wszystkich z zimną wodą będzie ważnym elementem. Aha, im wyżej, tym temperatura spada. No to Robert Chojnacki i piasek, prawie do nieba.

0: Tu Radio Złote Przeboje, 4 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o ważnej pomocy dla Wenezueli. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
0: Reklama.
11: W tym momencie jest godzina 10:00. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
12: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
13: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
12: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
14: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
12: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: To, że bliżej 38 stopni będzie na wschodzie, a bliżej 40 na zachodzie, ale także nad morzem, to już tak minimalne różnice, że nie ma co o tym mówić. Chrońcie się przed słońcem, pijcie dużo, bo upał z nami przez cały dzień. Kasper Sosnowski, witam. To jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Poznaniu będziemy bili tegoroczny rekord ciepła. 40 stopni będzie dzisiaj. I to będzie jedno z najcieplejszych europejskich miast. Radio Złote Przeboje. Pozdrawiam poznaniaków. Dla was John Lennon. Wyobraźcie sobie może, że jest trochę chłodniej.

Brytyjska DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje i jej Sky. 10 minut po 10, a teraz u nas Buzu Skład, czyli polski zespół, który właściwie wylansował dwa wielkie przeboje. Nasze Przebudzenie oraz Kocie Sprawy, zagramy sobie tą drugą piosenkę. Jak ktoś się zastanawia, kto śpiewał w zespole Buzu Skład, to ja powiem, że to był Tomasz Sadowski, chociaż jego głos często mylony był z głosem Macieja Orłosia. I niektórzy myśleli, że to polski dziennikarz wziął się za śpiewanie. Nie, nic takiego.

0: oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje, a to już czas przed nami.
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, który pisał dla takich artystów jak Lady Punk, Budka Suflera, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Zdzisława Sośnicka, Tadeusz Nalepa. Wysłuchana już dzisiaj także Krystyna Prońko, no i Urszula, bo to on stworzył tekst do Rysy na szkle. Urszula mówiła kiedyś, że piosenka jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaśpiewanie jej, dynamikę, szczególnie w refrenie, bo tam też wysokie dźwięki, a tekst zmusza do włożenia duszy w ten utwór. No to ja tylko dodam, że za teksty takie jak ten Bogdan Olewicz został teraz w czerwcu odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulujemy.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
4: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hiper tania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszam!
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

Alfaville w Radiu Złote Przeboje. Żyjecie w tych upałach? Powiem, że gorąco będzie jeszcze jutro, ale już w poniedziałek wieczorem od zachodu zacznie się trochę normalizować sytuacja, także we wtorek maksymalnie do 34 stopni. No zawsze jest to jakieś pocieszenie, prawda? Przy tych 40 dzisiaj. A w środę to na przykład na wybrzeżu już tylko 21, czyli od środy duża ulga pogodowa. A dla mieszkańców południa kraju to od czwartku dopiero 20 kilka. Aha, i następny weekend w sumie przyjemny, bo 24 stopnie średnio na termometrach. Także żyjmy tym, co w najbliższych dniach. A to Kylie Minogue.

0: White Snake w Radiu Złote Przeboje. 2,5 minuty i będzie 11:00. W naszych wiadomościach powiemy o wyprawce szkolnej, o którą już można się starać, mimo że zaczęły się właśnie wakacje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Gastorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Reklama.
12: Ostatnia niedziela czerwca. No zapamiętamy ją przez to, co dzieje się za oknem. Tu Radio Złote Przeboje, jest 11:00, czas na wiadomości.
13: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
14: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
15: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
14: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
13: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Złotych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci. Nie zawodzą gwiazdy, czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: To może ja powiem o tym, co jest teraz. 32 stopnie w Białymstoku, 34 w Warszawie, Łodzi, Opolu, 35 we Wrocławiu, Zielonej Górze, 36 w Bydgoszczy. No ale tam na Dolnym Śląsku to dojdzie do 40. Wszędzie mnóstwo słońca.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

Dziś niedziela handlowa, także nie ma się co przejmować, że się schłodzona orężada w lodówce czy woda z syfonu skończyła. I kiedyś kolorowe napoje były też w takich torebkach foliowych. Radio Złote Przeboje. Choć ja to najbardziej lubiłem pić ptysie w litrowych szklanych butelkach. Oj, było to fajne dla chłody. Od Tavan Hands Up. Kacper Sosnowski, witam pięknie.

Susan Vega w Radiu Złote Przeboje. No zbliżamy się do południa i do tych 40 stopni. Będą lody dla ochłody. Jak dziś ktoś chce lody w tym upale jeść, to już lepiej te sorbety owocowe, bo one lepiej nawadniają i są przychylne dla żołądka. I o mięcie proszę pamiętać, dodawać do wszystkiego, która ma mentol. Poprawia to koncentrację, dodaje energii, rozluźnia, no i przede wszystkim mięta chłodzi. I ja się zawsze zastanawiałem, jak ona chłodzi. A tak naprawdę to ten mentol trochę te nasze receptory oszukuje. Działa to na nie tak, że one wysyłają po prostu sygnał do mózgu, że jest nam trochę chłodniej. Także żadna temperatura ciała nie spada, ale mózg odczuwa przyjemność i to, że się zrobiło trochę chłodniej właśnie. Edyta Górniak.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Co za dzień?
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale nastrój w tej piosence Kate Bush. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej Bogdan Olewicz, który dziś obchodzi 80. urodziny. Napisał tekst do utworu Na co komu dziś w 94. roku. Dla Lady Punk tworzył zresztą często. Ten tekst akurat uchodzi za prosty, rymujący się, opowiadający jakąś tam historię miłości. Ale kilka lat temu wybuchł spór o pojawiające się w piosence frazy. Jako niestosowne. Nawet Janusz Panasewicz zabrał w tej sprawie głos. A menadżer grupy przyznał, że słowa to jest fikcja literacka, jakaś taka opowieść. No, kiedyś już mieliśmy instytucję, która za bardzo zastanawiała się, o czym są piosenki, prawda? I wtedy to się po prostu cenzura nazywało.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na BRW.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: O!
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: Też, to poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: James Brown za nami, a tu...
1: Złota Piątka.
0: W niej świętujemy 80 Bogdana Olewicza, który dla Perfektu napisał Niepokonanych. Olewicz zdradził podczas tegorocznego festiwalu w Opolu w rozmowie z TVP Opole, że właśnie do tej piosenki ma największy sentyment.
2: Dlatego, że były bardzo długo pisane, ponad pół roku, i w wersji było 20-30.
0: Pół roku tworzenia, ale jakie słowa. Zaczął pisać zimą na poddaszu domu swojej siostry. Natchnęła go informacja o śmierci pewnej osoby. I wtedy poszedł w stronę słów o życiu, miłości, upływie czasu, zagadce istnienia. Ostatnie poprawki robił już latem.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe w naszych wiadomościach ważne doniesienia o pożarze hali pod Warszawą. A od południa za mikrofonem Tomasz Brel. Kacper Sosnowski, mówię, do usłyszenia w weekendy.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa!
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Reklama.
15: I mamy już południe. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje na resztę dnia pogoda. Teraz czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Pożar hali pod Warszawą strażakom nie pomaga w pracy upału. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m2. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
17: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
16: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
18: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
16: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
3: Pogoda.
15: Na termometrach dziś, jak mawiają, grubo, nawet 40 stopni. Sporo słońca, choć na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. Od 29 stopni na północy do nawet 38, tyle będą wskazywać termometry na południu.
19: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
15: No a my zaczynamy niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Coś dla ochłody na pewno się znajdzie. Już za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę. Pojawią się też koncertowo dobre wieści dla fanów Rickiego Martina i sprawdzimy, czy warto wybrać się na wycieczkę nie tylko muzyczną do Paryża. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Kingston Town i zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce niedawno w Kingston Town. No, przez długi czas była bardzo podobna jak u nas. Jamajkę niniejszą chyba wyprzedziliśmy o dobrych kilka stopni, bo dzisiaj na Jamajce 32, a u nas 39. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz piosenka, która powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach. Chrissy Hynde z zespołu Pretenders usłyszała na pokładzie samolotu gong informujący o konieczności zapięcia pasów. No i to były raptem cztery nutki, które wylądowały potem w piosence Don't Get Me Wrong. No, każda okazja jest dobra.

0: Autopromocja.
1: Gdy tylko zaczyna świtać, słoneczna brygada rusza na ratunek przed nudą.
2: Wszystko po to, by każdy mógł obudzić się z uśmiechem na ustach w rytmie największych przebojów.
3: Rezerwacja leżaka przy basenie jest zbędna, podobnie jak opaska all inclusive.
2: Nie musisz nawet brać urlopu.
1: Wystarczy, że włączysz radio Złote Przeboje już jutro o 6:00 i twój dzień stanie się lepszy.
0: Autopromocja.

Desiree w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje już za niedługo, tak, tak. Ricky Martin i jego koncert w Polsce 2 lipca. Zresztą wygląda na to, że lipiec koncertowo wygląda absolutnie wspaniale. Proszę bardzo, 16 lipca, jeden koncert Beaty Kozidrak, 31 drugi. No i coś mi mówi, że będziemy na miejscu. Nasze mobilne studio rozlokuje się niedaleko sceny i będziemy Was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na miejscu. Ileż to razem koncertów spędziliśmy w taki sposób, prawda? Za chwilę krótka wycieczka do Paryża. Przekonam Was, że są miejsca, które potrafią rozczarować. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz Freddie Mercury.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny!
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
18: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
17: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
19: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.

Krótka, ale jakże piękna wycieczka do Paryża. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A propos Paryża, no to jakiś czas temu znalazłem informację, że istnieje coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, kiedy porównają to, co widzą na miejscu w Paryżu, do tego, co widzieli w różnych komediach romantycznych. No tak sobie myślę, że jak się porównuje życie do komedii romantycznych, to nie tylko Paryż potrafi rozczarować. Teraz w Radiu Złote Przewoje Miami Sound Machine, czyli wielki wakacyjny hit połowy lat 80.

0: Absolutnie wspaniale. Takie złote przeboje to tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 13:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
0: Reklama.
10: To już prawie 13 przede mi niedzielne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
11: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy Czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsce odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
12: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
13: Pijemy wodę, staramy się dużo.
14: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
15: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
11: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
16: Zużycie wody jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, co można, to zakręcić, gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
11: Dziś jest niedziela handlowa, warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: No powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy się zmagać z takimi upałami, to nigdy bym w to nie uwierzył. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach od 29 stopni na północy do nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Grubo ponad 30 stopni w prognozach, jak słyszeliśmy. No, tym chętniej pewnie będziemy czekać na wieczór i na noc. Pocałuj noc, teraz Warius Manx w Radiu Złote Przewoje, a dzisiaj jeszcze mam dla was w zanadrzu kilka niezwykłych historii. Co ciekawego może zdarzyć się w trakcie kolacji, kiedy spotykają się przypadkowo dwie wielkie artystki? Jak się przekonacie, mogą się zdarzyć rzeczy, w które trudno uwierzyć. O tym niebawem w Radiu Złote Przewoje.

Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejsze popołudnie mam jeszcze dla was wielki hit lat 80., czyli Sabrina i Boys. No to jest oczywiście piosenka, którą pokolenie obecnych 40-50-latków pewnie będzie pamiętać do końca życia, zwłaszcza teledysk, jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, a tak przy okazji to teledysk ten był, o ile dobrze pamiętam, w dwóch krajach zakazany. No, obecnie jest to wiadomość, w którą trudno uwierzyć, ale tak było. Sabrina za chwilę w Radiu Złote Przeboje. No a teraz wylądujemy też w połowie lat 80. Good Heart.

Zawsze, kiedy słyszę Blondie, przypomina mi się historia, którą opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz, kiedy rozmawialiśmy. Otóż Edyta Bartosiewicz spotkała się przypadkowo na kolacji z Debbie Harry z zespołu Blondie. No i podobno Debbie Harry zachowywała się w sposób bardzo ekstrawagancki, karmiąc owocami morza Edytę Bartosiewicz, co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. Ciekawe tak swoją drogą, ile takich niezwykłych tajemnic kryje jeszcze show biznes. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Wielki Nieobecny, czyli Chris Rea, Looking for the Summer, no a teraz ulubiona piosenka Thomasa Andersa z własnego repertuaru, Modern Talking.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Hipertania niedziela w Auchan.
18: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line.

jest jeden z dwóch wielkich hitów Limala, Never Ending Story. Drugi wielki hit to oczywiście Tushoi. Pamiętam, jak to Limal opowiadał, że to piosenka ze wszechmiar rekordowa, bo przed laty, tuż po premierze, sprzedawała się w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że tłocznia płyt musiała wtedy poprosić o pomoc konkurencję. Takie rzeczy już się nie zdarzają. Za moment w Radiu Złote Przeboje wiadomości o 14:00. Sprawdzimy też pogodę. Teraz Monika Brodka.

0: Takich złotych przybojów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę 14 słówko o pogodzie, za moment też sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
11: Właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
13: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
12: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
13: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
12: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
14: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
12: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood – Faceci w rajtuzach.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
2: Na termometrach dzisiaj grubo, 40 stopni. Sporo słońca, chociaż na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. 29 stopni na północy i nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

No i tak mi się wydaje, że dzisiaj pogoda bije absolutnie wszelkie rekordy. Gdyby komuś było mało, to polecam do pooglądania teledysk do piosenki, która pojawi się za moment. Lazurowe wybrzeże, co zresztą widać, piasek, morze, taniec, drinki z palemką. Wszystko się zgadza, tak powinny wyglądać wakacje. Elton John.

Taylor Dane i Tell It To My Heart, czyli piosenka, która doczekała się po latach nowej wersji, zaskakująco dobrze brzmiącej. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać połowy lipca. Koncert Beaty Kozidrak również 31 lipca zagra na Zamku w Lublinie. Na ten koncert zapraszaliśmy się ostatnio. No i powiem szczerze, pytania, które wymyśliliście do Beaty Kozidrak, bardzo mnie zaskoczyły. Pewnie niektóre z nich uda nam się zadać Beacie Kozidrak przed koncertem. Mam nadzieję, że zdążę odpowiedzieć. Beata Kozidrak na razie siedzi i myśli nad odpowiedziami. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

Maxi Priest. No już pachnie wakacjami, prawda? Pięknie. Za chwilę Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż owo zjawisko to efekt Streisand. A było to tak. Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się ich usunięcia, a także 50 milionów dolarów odszkodowania. No i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owe zdjęcia obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internetach bywa. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę pojawi się facet o najbardziej niezwykłym głosie w całej historii show biznesu, Barry White. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu Kombi.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej. Rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę.
8: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega.
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Ale sztosy.
7: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
20: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie i miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali. Zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji wakacji to pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się przed laty, ale teraz wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu należy od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Jennifer Page teraz.

0: Takie Złote Przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości, sprawdzimy też pogodę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
12: Właśnie minęła 15, to Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości.
13: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
14: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
15: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
16: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
14: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
13: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
17: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
13: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca, a ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda. W prognozach takie upały, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy się z takimi temperaturami zmagać, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach 29 stopni na północy i nawet 38 na południu.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Mam dla Was m.in. Madonnę, La Isla Bonita. Pojawi się Budka Suflera jeszcze z Janem Borysewiczem, grającym na gitarze, czyli Nie wierz nigdy kobiecie. No a teraz Maggie Reilly, z którą udało nam się ostatnio porozmawiać przy okazji jej niedawnego koncertu w Polsce.

Pięknie, Ring Astley w Radiu Złote Przeboje. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że od pewnego czasu wszystko na swoich płytach robi sam. Powiedział, że nie jest być może doskonałym muzykiem, ale jeżeli, cytuję, zamkniesz mnie w ciemnym pomieszczeniu z instrumentami, to na pewno prędzej czy później coś nagram. Tyle Ring Astley, no skromność przede wszystkim, to się bardzo ceni. Zresztą ostatnia jego płyta jest najlepszym na to dowodem, że chcieć to móc. Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
9: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
10: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Zoo jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Reklama.

Dancing in the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to nie tak dawno wydawać by się mogło kawałek debiutował na listach przebojów. No to proszę bardzo, minęło nie wiedzieć kiedy 25 lat. Nie do uwierzenia. Skoro już tak sobie podróżujemy w czasie, to teraz piosenka, od której debiutu minęło pół wieku. ABBA. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, że będąc małą dziewczynką zasłuchiwała się w tym zespole. No, któż z nas tego nie robił?

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Hipertania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
7: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.

Zaglądałem do terminarza koncertowego Sandry, no i znalazłem tam daty obejmujące już 2027. Proszę bardzo. Jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla artysty, który kocha swoją pracę. Najlepszym na to zresztą dowodem jest historia zespołu Scorpions, którzy przechodzili na emeryturę już chyba za 3 razy, o ile dobrze pamiętam, a tylko w tym roku zagrają u nas 2 razy. Teraz w Radiu Złote Przeboje No Mercy, a za niecały kwadrans wiadomości o 16:00.

0: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
1: Ale handlowa, Marian, handlowa!
0: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
1: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: A, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
10: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym, algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
11: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
14: Pogoda.
15: Dzisiaj rekordowe upały na zachodzie kraju, nawet temperatura powyżej 40 stopni, a jeśli chodzi o zbliżający się poniedziałek, no to jutro można powiedzieć, że delikatnie chłodniej, bo będzie niewiele ponad 30 stopni, 32, 35 w centrum czy też na południu, a na północy kraju nawet dużo chłodniej, bo 23 czy też 27 stopni.
13: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
15: Był taki słynny pisarz, co napisał: ów jak gorąco, i myślę, że to jest pierwsza myśl, jak człowiek wychodzi dzisiaj z domu. Ale jeśli akurat w tych domach zostaniecie, albo na przykład jedziecie samochodem, gdzie jest klimatyzacja, no to możecie się odprężyć i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo mam dla was już teraz The Police, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

W takiej nieco dyskotekowej odsłonie Céline Dion w radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, czas na zespół La Bouche. Zespół, który powstał w 1994 z inicjatywy legendarnego producenta Franka De Fariana, a w skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. No i to jest akurat zespół, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o gatunek Eurodance. Więc słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje Falling in Love.

0: Super tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Gorąco.

0: KFC.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej

0: 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie.

Tina Turner, a więc niepowtarzalny głos Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Bee Gees, to lata między 77 a 79 to była ich absolutna dominacja. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był kawałek Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbonowie. A tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu, po prostu tragedii. Piosenka przeżyła też drugie, a nawet bym powiedział już trzecie życie, trzecią młodość, bo pojawiła się 2 lata temu w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Tragedy, Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
9: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflo.
13: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
14: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Zoo jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny!
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Widzę, że Hanie coś gryzie.
21: Komar.
22: Zaraz część posmarujemy.
23: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
24: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
25: Już nie swędzi.
26: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

To jest jeden z takich kawałków, że nawet jak nie chcesz, to i tak będziesz nucił, bo zostaje w głowie na zawsze. Świetny numer zresztą. One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was propozycję wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Wystarczy, że kreatywnie odpowiecie na pytanie na formularzu

komentarzu Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz tańczyć i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą właśnie nagradzane tym, że od jutra w poranku Radia Złote Przeboje będziemy do Was dzwonić i będziemy mieć też do Was dodatkowe pytanie, które zada nasz gość, a więc Agustin Agurola. Więc bądźcie czujni jutro od samego rana, a szczegóły też znajdziecie na radiozłoteprzeboje.pl.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
15: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
16: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
15: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
17: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
15: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
18: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
15: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Pogoda.
14: Dzisiaj pamiętajcie, żeby pić dużo wody, szukać cienia, a jak nie musicie wychodzić z domu, to też tego nie róbcie, no bo zwłaszcza na zachodzie dzisiaj rekordowe upały powyżej 40 stopni. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, mogę powiedzieć, że będzie trochę chłodniej, no bo na północy nawet temperatura jutro może spaść poniżej 30 stopni, natomiast z kolei jutro w centrum 35, czy też na południu już 37, więc upały jednak też w części Polski jutro pozostaną. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Już godzina 17 minęła podczas tego niedzielnego popołudnia i mam dla Was świetne kawałki na to popołudnie właśnie. Roxette teraz.

I don't wanna dance. No w taki upał, jak jest około 40 stopni, to też nie każdemu chce się tańczyć. Zresztą pamiętajcie o tym, że z racji tych upałów, tych rekordów, no to też tą wodę warto pić, też raczej szukać cienia. No i w ogóle na siebie uważać, bo to jest ciekawe, że jest 40 stopni, a ja akurat na przykład jestem lekko podziębiony, więc to jest też ciekawe połączenie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje mnóstwo pozytywnej energii. Już teraz Christopher Cross dla was. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Marian?
8: Hmm?
9: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę.

produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie. Reklama.

Radiu Złote Przeboje. Oscarowy kawałek z lat 80. z roku 1980 i Fame. Natomiast proszę Państwa, mało kto wie, że jeden z największych przebojów Eurodance początku XXI wieku w rzeczywistości narodził się, uwaga, uwaga, no w Rosji. Gdyby nie pomysł producenta Alexa Christensena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby charakterystycznego la la la la la, jeśli ładnie nucę, który do dzisiaj rozpoznają miliony słuchaczy i to już po kilku pierwszych sekundach. Więc myślę, że już też wiecie, o jakim kawałku mówię. ATC, Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
8: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
18: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
17: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
18: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
19: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo podczas tego niedzielnego już późnego popołudnia. Black Wonderful Life, natomiast proszę Państwa, czas na dowód na to, że ze sobą wszystko na świecie jest jednak jakoś połączone. No bo pewnie kojarzycie przebój Disco Otałan, no to stoi za nim człowiek, którego syn wiele lat później zrewolucjonizował muzykę elektroniczną.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
11: Ale handlowa, Marian, handlowa!
10: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
11: No.
12: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
14: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
13: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
13: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna, po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
16: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
13: Pogoda będzie gwałtowna także jutro. jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna Zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
17: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
18: No, spływ, rowery i to tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
13: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Dzisiaj upalnie i gorąco, jutro też będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło w centrum i na południu. Natomiast od tych upałów człowiek będzie mógł odpocząć jutro na przykład nad morzem, bo na północy jutro temperatura spaść może do 27, a nawet do 23 stopni. Niedzielny wieczór, więc chciałoby się powiedzieć, że robi się odrobinę chłodniej, a tak za bardzo nie jest. Natomiast można się zrelaksować słuchając świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę The Culture Club, czy też Modern Talking, a także rozmowa i wspominki o latach 80. z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. Ale wcześniej mam dla Was OMD, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się ponownie.

0: w Radiu Złote Przeboje Culture Club. Natomiast, proszę Państwa, już teraz czas na spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko to, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem okaże w przyszłym roku
2: też o tym pogadam.
1: Na Netflixie, także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A my do Janka Borysiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz dajcie głośniej. Kaja, śpi, kochanie, śpi.

0: The Corrs w radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem zespołu Lady Punk, który tak opowiada o filmie, o nim samym, który no, niebawem ma się ukazać.
1: O film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
1: Tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, radę, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej.
2: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do Janka Borysewicza zespołu Lady Punk jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz z kolei dajcie głośniej. Mother Talking.

0: to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: A, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
7: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
7: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
7: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też. To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz Jan Borysiewicz z Lady Punk przypomina stylówki Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: że wszyscy też byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być. Tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No Boys Bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda?
1: Tak.
2: Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: No, co by nie mówić, stylówki z lat 80. miały swój klimat. Natomiast w Radio Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej elektryczne gitary. Koniec.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy.

0: Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Express Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Godzina 19, Mariusz Estelmaszczyk. Dzień dobry, wieczór za starami radia Złote Przeboje. No i teraz odprężmy się, posłuchajmy świetnej muzyki. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje na pewno będzie Reniusi z Billy Joel, a w tej chwili oddaję głos pani Mariah Carey.

0: Electric Light Orchestra Rock and Roll is King w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, Muniek Staszczyk już teraz wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: A do Muńka Staszczyka zespołu T-Love zaraz w Radiu Złote Przeboje. Wracamy. Reniusis teraz.

0: Night Long Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk z Tilaw wspomina festiwal w Jarocinie w 1984 roku.
1: No świetny, świetny festiwal. Zresztą zgadzam się z tobą, 1984 to był bardzo dobry festiwal. Oczywiście potem jeszcze wiele Jarocinów, ale chyba z tych... No jak Jarocin stał się coraz wtedy większym festiwalem, bo 83, w którym Alternative zadebiutował, to był pierwszy festiwal, gdzie było 20 tysięcy chyba ludzi, czy 10, bo wcześniej były dużo mniejsze edycje. Po prostu to był pierwszy, a 84 też, ta słynna zadyma, piaskowa burza na koncercie Desertera. No i nasz koncert też świetnie nam wyszedł, dlatego zrobiliśmy z tego materiał później, który sprzedawaliśmy przez 2 lata na koncertach i poszedł tak w ten sposób Tilaw pod strzechy, bo przecież w radiu nas wtedy nie było i ludzie sobie te kasety odgrywali, robili kopie. Więc ja nie wiem, ile tych kaset poszło w ludzi, bo to były po prostu, my robiliśmy to chałupniczo. Nasz menadżer Bobesz po prostu, bo miał taki magnetofon i to nagrywał, a nasz gitarzysta Janek Knorowski, dzisiaj pan profesor ASP, robił nam okładkę, ponieważ no, był i jest plastykiem. To wszystko totalnie, rzeczywiście to był punk rock.
0: Tak, do Muńka Staszczyka to jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz prawdziwy przebój Billego Joela, Uptown Girl.

0: reklama.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.

0: jest taki kawałek, który kojarzy mi się, że jest ciepło, jest lato, człowiek jedzie samochodem, a najlepiej jak w tle gdzieś widać ocean, albo chociaż morze, czy też jezioro. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Monik Staszczyk, Kesti Love opowiada o Kaziku.
1: Mylą cię jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeszcze mylą cię czasem jeszcze z Kazikiem?
2: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu.
2: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki i plener mówi, no to Muniek Staszewski i T-Love. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, aż na jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
2: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
1: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
2: Troszkę krócej.
0: Zresztą to by było bardzo ciekawe połączenie. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Kult, czy nie wiecie. Natomiast ja, Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i miłej resztki weekendu, a także całej wakacji.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Witam przy mikrofonie Julii Tak-Żywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Rozpoczęły się wakacje. Dla dzieci i młodzieży to czas beztroski, dla służb wzmożonej pracy. Policja, strażacy i Inspekcja Transportu Drogowego zadbają o bezpieczeństwo. Na osiedlu Bema w Białymstoku powstają kolejne bloki komunalne, w których zamieszkają m.in. absolwenci uczelni. Gorący przycisk i przystanki na żądanie to nowości w białostockich autobusach, które zostaną wprowadzone już od 1 lipca, a przez całe wakacje można będzie podróżować po województwie podlaskim turystyczną ósemką za jedyne 20 zł. Dzisiaj zaprosimy Was też na festiwal do Czeremchy i na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od bezpieczeństwa w trakcie wakacji.
5: Ważne dla mieszkańców Białego Stoku.
6: Oto by ten beztroski czas był rzeczywiście spokojny, radosny i bezpieczny, będą troszczyli się zarówno policjanci, jak i strażacy oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Będą wzmożone kontrole, o które zresztą mogą wnioskować rodzice, oraz liczne zajęcia profilaktyczne i informacyjne. Na Podlasiu wakacyjną akcję letnią rozpocznie aż 3000 policjantów. Zapowiada rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
7: Przed nami okres naprawdę wytężonej pracy. Ten okres był poprzedzony, można powiedzieć, przygotowaniem dzieci, naszych wszystkich pociech do bezpiecznych zachowań. To cały rok pracy naszych profilaktyków, którzy odwiedzali szkoły, spotykali się z uczniami i przekazywali im wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie się zachowywać. Mówimy tutaj oczywiście o zachowaniu w bardzo różnych aspektach, no bo przecież dzieci będą wypoczywały w domach, w miejscach zorganizowanego wypoczynku, no ale też będą się przemieszczały. Stąd konieczność wyposażenia uczniów w taką wiedzę, by pozwoliła im być bezpiecznym w każdej sytuacji. Tutaj celowo zwróciłem uwagę na to, że musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tych, którzy będą podróżowali pod okiem czy to opiekunów, czy własnych rodziców, ale również tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci. Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni. Od tego weekendu też ruszają wzmożone patrole, kontrole na drogach. Każda kontrola drogowa będzie się wiązała obowiązkowo ze sprawdzeniem stanu trzeźwości kierowcy, no ale też policjanci będą zwracać uwagę na to, z jaką prędkością się poruszają kierowcy i w jaki sposób pociechy są przewożone w samochodach, czy dzieci są odpowiednio i zgodnie z przepisami zabezpieczone. I wreszcie wspólne kontrole z innymi podmiotami miejsc zbiorowego wypoczynku. Tam też będziemy się spotykać z dziećmi, tam też będziemy zwracać im uwagę na to, w jaki sposób się bezpiecznie zachowywać. Przed nami bardzo gorący weekend. Niestety ostatni tydzień na Podlasiu to dwie sytuacje, kiedy z wody wyławialiśmy zwłoki. to okres, w którym wiele osób będzie korzystało z uroków wypoczynku nad wodą, no ale tutaj przestrzegamy zarówno osoby dorosłe, które wchodzą do wody, że absolutnie nie ma mowy o wcześniejszym spożywaniu alkoholu, a potem w celu ochłodzenia się wchodzeniu do wody. Takie sytuacje z reguły kończą się bardzo tragicznie i uczulamy też wszystkich rodziców. To rodzice są odpowiedzialni podczas takiego wypoczynku za bezpieczeństwo swoich dzieci. Nawet jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jesteśmy na strzeżonej plaży, to zawsze musimy mieć na uwadze to, że ratownik, który tam jest po to, by udzielać pomocy, nie wszystko może zobaczyć. Dlatego ten obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na opiekunach i rodzicach. No i jeszcze jedna ważna rzecz, również związana z upałami, pozostawianie dzieci w samochodach, chociażby na krótką chwilę, kiedy rodzic wychodzi na krótkie zakupy. Takie same sytuacje zdarzają się też w przypadku zwierząt, ponieważ osoby opiekujące się zostawiają również zwierzęta w samochodzie. Działanie w takich sytuacjach jest bardzo szybkie. My po dostaniu zgłoszenia, po dotarciu na miejsce, kiedy rzeczywiście pojazd jest zamknięty, wybijamy szyby, jak najszybciej wydobywamy czy dziecko, czy pozostawione zwierzę w samochodzie po to, by ratować życie. Nad bezpieczeństwem dzieci w województwie podlaskim będzie czuwało ponad 3000 policjantów.
6: Mówił rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa. O zgłaszanie autobusów i busów, które będą wybierały się w drogę, apelują podlascy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Mówi szef podlaskich struktur tej instytucji Tomasz Wyszkowski.
8: Działania Inspekcji Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym to przede wszystkim wzmożone kontrole autobusów. Planujemy przeprowadzać kontrole na punktach zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych naszego regionu, jak również w okolicach miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązkowym elementem każdej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego autobusu, sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy oraz każdorazowo inspektorzy transportu drogowego przeprowadzą analizę czasu pracy, tak aby być pewnym, że autobus jest sprawny technicznie, kierowca jest trzeźwy oraz wypoczęty. Tutaj, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie kontrolne, zalecamy, aby kontrola była przeprowadzona jeszcze przed wyjazdem w podróż. Aby taką kontrolę przeprowadzić, musimy posiadać informacje, skąd taki autobus wyjeżdża, kiedy, o której godzinie. Dlatego gorący apel do wszystkich rodziców, do wszystkich organizatorów wycieczek, do wszystkich opiekunów, aby zgłaszać autobusy do kontroli. Zgłoszenie to można złożyć telefonicznie do nas, drogą mailową, czy też osobiście. Samo zgłoszenie oraz cała kontrola jest bezpłatna. To jest ważna informacja, nie mamy się czego obawiać, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów, żadnych opłat. Patrol przyjedzie, skontroluje, zachęcam, zgłaszajmy autobusy do kontroli. Gorąca prośba z naszej strony, aby taki wniosek był złożony wyprzedzenie minimum 3-4 dni wcześniej, tak abyśmy mogli w sposób prawidłowy zaplanować patrole. Tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z policją robimy wszystko, aby każdy zgłoszony autobus nie odjechał bez kontroli. Tak informacyjnie, w bieżącym roku do końca maja Inspekcja Transportu Drogowego na terenie województwa podlaskiego skontrolowała ponad 750 autobusów. W 21 przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Natomiast w jednym przypadku ten stan techniczny był tak zły, że inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Można powiedzieć tylko jeden przypadek. My mówimy, że to jest aż jeden przypadek. Robimy wszystko, żeby takich nieprawidłowości nie było w ogóle. Kolejnym elementem, na który inspektorzy transportu drogowego zwracają szczególną uwagę w okresie wakacyjnym, to przestrzeganie przez kierowców ciężarówek tak zwanych zakazów wakacyjnych. Mówię tutaj o przepisach dotyczących zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Zakazy będą obowiązywać do ostatniej niedzieli wakacji i tak w tym czasie zakaz będzie obowiązywać każdy piątek od godziny 18 do 22, każdą sobotę od godziny 8 do godziny 14 i w każdą niedzielę od godziny 8 do 22. Dodatkowo w okresie wakacyjnym mamy jeden dzień urzędowo wolny od pracy, czyli święto 15 sierpnia. Ten dzień, tak jak w niedzielę, też zakaz jest od 8 do 22. Dodatkowo jeszcze dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, czyli w tym przypadku 14 sierpnia, też zakaz jest od godziny 18 do 22. Także jeżeli mamy możliwość, to zaplanujmy naszą podróż weekendową właśnie w godzinach obowiązywania tych zakazów. Wtedy tych ciężarówek jest na drodze mniej, są pewne wyjątki, które mogą się poruszać. Tych aut ciężarowych jest dużo mniej, wtedy nasza podróż jest bardziej komfortowa i bardziej bezpieczna.
6: Mówił podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski. Strażacy przypominają o bezpieczeństwie nad wodą i w domu. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat, zachęca m.in. do skorzystania z akcji edukacyjnej wakacyjnych, w które zaangażowani są podlascy strażacy.
9: Państwowa Straż Pożarna jak co roku bierze aktywny udział w akcji Bezpieczne Wakacje. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 30 marca 2016 roku wszystkie obiekty i miejsca, w których będzie zorganizowany wypoczynek, podlega opiniowaniu przez właściwego komendanta powiatowego miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Pozytywna opinia potwierdza, że dany obiekt spełnia przepisy ochrony przeciwpożarowej. Taka opinia jest ważna przez okres do 3 lat. Od 1 stycznia do 15 czerwca podlascy strażacy przeprowadzili 53 kontrole. Skontrolowano 79 obiektów, wydano 65 opinii, 48 opinii pozytywnych, 12 opinii pozytywnych, ale z uwagami, i 5 opinii negatywnych. W okresie wakacyjnym Państwowa Straż Pożarna intensyfikuje działania związane z prewencją społeczną. Zapraszamy w tym okresie zorganizowane grupy do obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie naszego województwa posiadamy 11 salek edukacyjnych typu ognik i tam funkcjonariusze strażacy Państwowej Straży Pożarnej edukują dzieci, młodzież w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Omawiane są tam takie tematy jak podręczny sprzęt gaśniczy, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, numery alarmowe, sposób alarmowania służb ratunkowych, ewakuacja. Również od roku ponad rozmawiamy na tematy ochrony ludności, obrony cywilnej kraju. Mówimy na temat sygnałów alarmowych, które ogłaszają różnego rodzaju alarmy. Mówimy na temat, w jaki sposób każdy obywatel powinien się zachować po ogłoszeniu takiego alarmu, sygnał odwołujący taki alarm. Mówimy również na temat treści umieszczonych w podręczniku bezpieczeństwa, jak również plecak ewakuacyjny. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić 3 lipca plaża miejska w Augustowie, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka plus Komendant Powiatowy z Augustowa przy współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Augustowa, Państwowe Ratownictwo Medyczne z Suwałk, jak również Podlaska Policja. Organizujemy wydarzenie pod hasłem Bezpieczny Wypoczynek nad Wodą. Rozpocznie się to wydarzenie od konferencji prasowej rzeczników prasowych, którzy w przyjazny, ciekawy sposób opowiedzą na temat bezpiecznych wakacji nad wodą, a później będziemy obserwować ćwiczenia na wodzie służb ratowniczych.
6: Mówił komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Konrad. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zmianach kadrowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, o sukcesie kolejnej edycji podlaskiego bonu turystycznego i o tym, jak oszuści tym razem podszywają się pod ZUS.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, nadinspektor Kamil Borkowski, pożegnał się ze stanowiskiem. Ma być nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Natomiast dotychczasowy komendant CBŚP, nadinspektor Cezary Luba, zostanie zastępcą szefa CBA. Będą też zmiany w białostockiej komunikacji miejskiej. Trzeba będzie samemu otworzyć sobie drzwi autobusu guzikiem. 208 przystanków w Białymstoku i 223 przystanki poza miastem będą przystankami na żądanie, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
11: Myślę, że to też jest takie rozwiązanie, które jest oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście przystanki będą odpowiednio oznakowane, podobnie jak autobusy.
10: Te zmiany BKM wprowadzi od 1 lipca. Zmienia się też Białystok. Przy ulicy Generała Bema powstają bloki komunalne. Białostocki ratusz pozyskał na to ponad 113,5 miliona złotych bez zwrotnego dofinansowania z funduszu dopłat BGK. Jeżeli kolejny wniosek zostanie zaakceptowany, wsparcie może wzrosnąć do blisko 167 milionów złotych, a na nowym osiedlu powstanie 612 mieszkań. W zaledwie 2,5 minuty rozeszło się 900 tysięcy złotych. Wygenerowano 3 tysiące podlaskich bonów turystycznych o wartości 300 zł każdy. Są do wykorzystania we wakacje. Nie tylko na noclegi, o czym można się było przekonać w letniej edycji, mówi Marta Grzelak z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
12: Turyści bardzo chętnie korzystali z wyżywienia, wypożyczali również sprzęt sportowo-rekreacyjny, a także korzystali z zabiegów spa.
10: Jesienią bon turystyczny zmieni się w tak zwany czek turystyczny. Powinno być do wykorzystania 2,5 miliona złotych z wydzieloną kwotą na duże rodziny i seniorów. Pacjenci w szpitalu miejskim w Białymstoku skorzystają z nowej infrastruktury i sprzętu. Zakończył się międzynarodowy projekt. Budżet wyniósł prawie 2 800 000 euro, z czego ponad 2 300 000 dała Unia. Zmodernizowano m.in. oddziały chorób wewnętrznych oraz poradnię rehabilitacyjną. Pojawiła się nowoczesna aparatura. No to teraz też o zdrowiu, bo Białostocki Dziecięcy Szpital Kliniczny ratuje rocznie kilkudziesięciu małych pacjentów, którzy połknęli coś, czego połknąć nie powinni. monety, baterie, ale zdarzają się też tabletki do zmywarki, mówi dr Katarzyna Kondej-Muszyńska.
13: Połykanie ciał obcych to jest związane z naturą dziecka, czyli po prostu wszystko chcą próbować.
10: Dlatego jest apel, by usuwać z otoczenia dziecka wszystkie niebezpieczne przedmioty. Wsparcie otrzymają osoby, które napotykają bariery w porozumiewaniu się. W Białymstoku rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Komunikacji. Jest jednym z 16 w kraju, gdzie bezpłatnie osoby niesłyszące, niedowidzące lub w spektrum autyzmu mogą skorzystać na przykład z tłumaczenia na polski język migowy, transkrypcji czy przygotowania dokumentów. A na koniec porozmawiajmy o bezpieczeństwie, bo oszuści podszywają się pod ZUS. Wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, mówi rzeczniczka prasowa zakładu w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
14: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych.
10: Podejrzane SMS-y najlepiej od razu przekierować na bezpłatny numer 8080.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Na osiedlu Bema w Białymstoku dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego powstają kolejne bloki komunalne, w których mieszkają m.in. absolwenci białostockich uczelni. Dofinansowanie banku dla inwestycji Białegostoku tylko w tym roku wyniosło już ponad 113,5 miliona złotych, a kolejny wniosek czeka na decyzję, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
15: Bez tych pieniędzy rządowych tych bloków by po prostu nie było. Jest jeden blok wybudowany, kolejne trzy będą powstawały. Jeżeli chodzi o pieniądze, to na segment B i C to będzie 113,5 miliona złotych dofinansowania. Jeżeli chodzi o segment D, o te środki, które będziemy się ubiegać jeszcze, to jest 53,4 miliona. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkań, to w segmencie B to jest 165 mieszkań, w segmencie C 229 i w segmencie D 218 mieszkań. No i to łącznie mamy na 612 mieszkań czynne pozwolenie na budowę. Będziemy starali się właśnie to wykorzystywać i budować mieszkania dla naszych mieszkańców, ale również, co jest bardzo istotne, ten program Mieszkanie dla Absolwenta cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Ze 193 mieszkań 157 właśnie zasiedlili młodzi ludzie, którzy spełnili kryteria, a więc muszą pracować i mieć umowę o pracę w Białymstoku. Na razie te umowy będą co roku odnawiane, jeżeli nadal będą pracować, a po 10 latach będzie umowa bezterminowa, jeżeli chodzi o najem tego mieszkania. To nie tylko absolwenci białostockich uczelni, ale mieliśmy aplikacje z różnych krajów i z różnych uczelni z całej Polski, więc myślę, że dzisiaj najważniejszym kapitałem to są właśnie młodzi ludzie i dzięki tym pieniądzom z Banku Gospodarstwa Krajowego, wsparciu budownictwa, o którym się tak trochę mało mówi. Właściwie prawie w ogóle się nie mówi, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Polskę. A przecież to jest ogromny program, z których pewnie w skali kraju powstają tysiące mieszkań i dlatego my jesteśmy chyba tutaj dobrym przykładem, zaraz ocenią ci, którzy nas wspierają, ale wykorzystujemy te środki. Proszę Państwa, to są budowane mieszkania pod klucz, również z miejscami garażowymi, a jak również, to jest niezwykle ważne, z właśnie, o, dla tej młodej damy, oddajemy żłobek z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy, a więc kompleksowe miejsce do zamieszkania, również do opieki nad dziećmi, piękne osiedle, a ulica, w której się znajdujemy, to nomen omen ulica Absolwentów. Skąd ta ziemia się wzięła tutaj? To była ziemia Skarbu Państwa po jednostce wojskowej i tę ziemię za 5% wartości przekazał kiedyś, kilka, no pewnie już ponad 10 lat temu, pan wojewoda Maciej Żywno, właśnie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Oczywiście my jako samorząd mogliśmy zrobić z tym po uzyskaniu własności różne rzeczy, na przykład to sprzedać, ale nie zrobiliśmy tego, bo właśnie chcemy dbać o swoich mieszkańców. Nie zarabiamy na tym, a dokładamy, ale to jest inwestycja. To jest inwestycja właśnie w przyszłość, inwestycja młodych ludzi.
6: Z programu Mieszkanie dla Absolwenta skorzystała m.in. Sylwia Stankiewicz z rodziną.
16: Jesteśmy bardzo zadowoleni. W ogóle ten program był dla nas takim zaskoczeniem. Dowiedzieliśmy się przypadkiem. Mieszka się nam bardzo dobrze, jest spokojnie, cicho w porównaniu z tym, jak mieszkaliśmy wcześniej na wynajmie. Mieszkanie jest przestrzenne. Czego nam tu nie brakuje? Może tylko sklepu gdzieś w okolicy, ale nawet żłobek jest budowany praktycznie pod samym nosem. Już córkę zapisaliśmy, zostanie przyjęta we wrześniu. Także niczego nam tu nie brakuje, jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo ciężko jest o mieszkanie w Białymstoku, o wynajem. Są coraz większe wymagania, podwójne, potrójne kaucje, poza tym długie te umowy najmu, więc wysokie w ogóle koszty tak wynajmu, więc tutaj w momencie, kiedy my płacimy dosłownie 900 zł, to są jakieś po prostu śmieszne koszta po prostu. No i polecam bardzo program i mam nadzieję, że to też zmotywuje uczniów uniwersytetów, żeby jakby starali się o te najwyższe wyniki, bo to zagwarantuje im może to mieszkanie w takich wyższych kosztach.
6: W bloku na ulicy Absolwentów mieszka też Anna Dziębowska.
17: Mieszkałam w starym bloku, w starym budownictwie, a wychowuję córkę niepełnosprawną i miałam możliwość starania się tutaj o mieszkanie i dostałam, jestem bardzo zadowolona. Mieszkanie jest piękne, przestronne, okolica jest śliczna, tak więc również każdy może skorzystać, kto będzie się starał.
6: Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj podczas wizyty w Białymstoku oglądał inwestycje.
18: To bardzo ważne, jak w Polsce wspierane jest budownictwo społeczne, budownictwo czynszowe. Na ten rok skala dopłat do budownictwa po to, żeby mobilizować, wspierać samorządy w realizacji budownictwa społecznego i czynszowego, to 4 miliardy 150 milionów złotych. Dzięki temu w Polsce powstanie 13 tysięcy mieszkań tak dla osób o przystępnych czynszach jako budownictwo komunalne czy też społeczne. W tym roku to 116 milionów złotych dotacji, dopłat do budownictwa, które w dużym stopniu, w większości 70-80% finansują te mieszkania. Dzięki temu powstaje blisko 400 mieszkań. Ale to nie koniec. Białystok tak dynamicznie przygotowuje się, że mamy złożony kolejny wniosek na ponad 50 milionów, na blisko 200 mieszkań. To dbanie o absolwentów, dbanie o młodych ludzi jest szczególnie ważne, gdy z jednej strony Polska staje przed problemem demograficznym, z drugiej strony miasta zaczynają konkurować o absolwentów, o młode osoby i szczególnie ważne jest to budownictwo czynszowe i komunalne. Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, w którym ulokowane są różne rządowe instrumenty, więc wspieramy miasto, też wspieramy Białystok w zielonej transformacji miast, a za chwilę, za kilka dni uruchomimy wsparcie związane z budowaniem odporności polskich samorządów, pieniądze na schrony, pieniądze na infrastrukturę podwójnego zastosowania, drogi, mosty, cyberbezpieczeństwo.
6: Mówił prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj.
5: Mieszkańcy Białegostoku mają głos.
6: Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat jakości życia, poziomu bezpieczeństwa oraz zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na terenach położonych przy wschodniej granicy Polski. Rozpoczęło się badanie ankietowe, do udziału w którym zaproszeni są również białostoczanie. Wyniki posłużą do opracowania rekomendacji dotyczących kierunków, zakresu i form wsparcia terenów przygranicznych. Głos mieszkańców zostanie uwzględniony w analizach przygotowywanych w ramach projektu, który potrwa do przyszłego roku.
5: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
6: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna-Zaniewska. Kolejna bardzo ciekawa propozycja na lato dla białostoczan, czyli koncerty organowe.
19: Już po raz 31 Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. W wakacje, w piątkowe wieczory będzie można posłuchać wyjątkowych artystów w przestrzeniach Białostockiej Katedry Kościoła Farnego. Wspaniali artyści, nie tylko z Polski, ale także z różnych stron świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z Włoch. I właściwie mogłabym zapraszać po kolei na każde z tych wydarzeń, które co piątek o godzinie 19.15. Koncerty są płatne, ale bilety kosztują jedynie 20 zł, więc jest to symboliczna kwota. Bilety można kupić w kasach Kina Forum oraz Centrum im. imienia Ludwika Zamenhofa, ale także bezpośrednio przed koncertami w katedrze. Natomiast zapraszam już dzisiaj, bo ta informacja staje się już jawna. 10 lipca bezpłatny koncert, wstęp wolny w ramach Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będzie to Roman Szlaurys, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z katedralnymi koncertami organowymi, być może ma jakieś obawy, zapraszamy, żeby być może zacząć od tego 10 lipca i przyjść, posłuchać i być może zakochać się w brzmieniu organów w naszej katedrze.
6: Kierownik artystyczny białostockich koncertów organowych, Józef Kotowicz. Festiwal ma swoją ogromną tradycję. To będzie 31 raz.
20: Przede wszystkim jakaś satysfakcja, że ten festiwal organowy wpisał się już na stałe do kalendarza naszego białostockiego wydarzeń artystycznych w naszym mieście i nie tylko, ponieważ z Białymstokiem współpracują też koncerty organowe w terenie. Na przestrzeni lat zmieniały się te miejscowości. W tej chwili koncerty odbywają się także w Katedrze Druhiczyńskiej, w Kościele Świętego Kazimierza, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast na przestrzeni lat jeszcze w innych miejscowościach i na Suwalszczyźnie, w Suwałkach, w Łomrze, więc to jest takie zmienne. Dodam, że ten rok jest bardzo szczególny, wręcz wyjątkowy, ponieważ już wkrótce rozpocznie się kapitalny remont organów przewidziany na 2 lata, więc nawet akompaniament i utwory organowe, które będą wykonywane na organach cyfrowych, ponieważ już instrument piszczałkowy będzie wyłączony z grania, no i cieszymy się mimo wszystko, bo zawsze organy piszczałkowe są naturalnym instrumentem, a nie sztucznym digital. Niemniej jednak chcemy zachować ciągłość tego cyklu, no i będziemy czekać z utęsknieniem za 2 lata na inaugurujący koncert, który otworzy, mam nadzieję, ten wspaniały instrument w jeszcze lepszej kondycji jak do tej pory.
6: A jakby pan scharakteryzował różnicę w brzmieniu analogowych organów i tych elektronicznych, które macie?
20: Technologia na przestrzeni lat to jest tak jak z telefonami. To są skoki wręcz na lata świetlne, więc w tej chwili instrumenty cyfrowe są doskonałej jakości. Oczywiście one są też także zróżnicowane, jeśli chodzi o technologię, o cenę. Niemniej jednak one są coraz lepsze i coraz lepiej imitują brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych.
6: Chciałabym tak zauważyć, że tak pięknie się ten festiwal wpisał. Białostocka katedra, najczęściej upalne, a przynajmniej ciepłe lato. No i rzeczywiście bardzo taka duchowa muzyka, taka zupełnie inna.
20: Tak, jest to propozycja dla tych osób, które chcą czegoś innego. Przecież na recital organowe nie przychodzą sami znawcy muzyki. Po prostu chcą ludzie pobyć w pięknej świątyni naszej, w katedrze, z witrażami, w trochę w innej przestrzeni, w trochę innym klimacie i posłuchać się czegoś kompletnie innego. A że gościmy zawsze znakomitych artystów, więc zawsze mamy gwarancję, że ta muzyka będzie w doskonały sposób wykonywana. A dodam jeszcze, że od początku właściwie zapraszamy też organistów, artystów z zagranicy, więc jakby od początku jest to festiwal o randze międzynarodowej.
6: No i przede wszystkim właśnie ten moment na wytchnienie, zatrzymanie się właśnie latem, być może w czasie urlopów.
20: Tak, no właśnie jest to taka propozycja troszeczkę innego czasu, w innej przestrzeni, w innym wymiarze.
6: Dziękuję serdecznie, życzę, aby się wszystko świetnie udało. Tak,
20: dziękuję bardzo, do zobaczenia.
6: Do zobaczenia. Mówił dyrektor białostockich koncertów organowych, profesor Józef Kotowicz.
5: Co jest grane w Białymstoku?
6: Nową wystawę proponuje też Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, mówi jego dyrektor, profesor Wojciech Śleszyński.
21: Bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum Pamięci Sybiru. 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę po raz pierwszy w Polsce Arpigieras. Arpigieras po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin wspomagając. Natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile. I dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję. Po raz pierwszy w Polsce 10 lipca otwieramy tą wystawę. Pokazujemy, że sztuka dawała szansę poradzenia sobie z traumą. Na końcu też pokazujemy kilka przykładów sztuki tworzony przez naszych Sybiraków, bo w ten sam sposób nasi Sybiracy radzili sobie z traumą. Współpraca z Muzeum Pamięci Chile, która owocuje wystawą w Białymstoku, ale także efektem tej współpracy będzie otwarcie naszej wystawy tam w Santiago de Chile, daleko na południu, w listopadzie tego roku.
6: Co wy pokażecie?
21: Będziemy opowiadać o naszym doświadczeniu. Sybiraków już ta wystawa została przyjęta bardzo dobrze, bo nieświadomie wpisaliśmy się w zmianę polityczną, która nastąpiła w Chile. Do tej pory prezydentem był prezydent lewicowy, no, który nie chciał do końca słyszeć o tym, że komuniści też mordowali, ale na początku roku prezydentem został prezydent prawicowy, który znowu neguje zbrodnie Pinocheta, a ta nasza wystawa jest dobrym argumentem dla muzeum, które funkcjonuje, że nie warto likwidować, bo oni nie tylko opowiadają o zbrodniach prawicowych, ale także o lewicowych. Bo nieważne jest, czy dyktatura była prawicowa, czy lewicowa, zawsze każda dyktatura niestety kończy się w jednym miejscu, w obozach koncentracyjnych. I nie jest to ważne, czy jest to gułag na dalekiej Syberii, czy stadion sportowy w Santiago de Chile. Tak samo cierpią zwykli ludzie. Zwykli ludzie ponoszą koszty tych zbrodniczych działań.
6: Mówił dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesor Wojciech Śloszyński.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Od środy, 1 lipca, pasażerowie miejskich autobusów, chcąc wejść do pojazdu lub z niego wyjść, będą musieli nacisnąć przycisk otwierania drzwi. Jednocześnie na obszarze funkcjonowania białostockiej komunikacji miejskiej, czyli obejmującym stolicę Podlasia oraz gminy Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Juchnowiec, Supraśl, Wasilków i Zabłudów, wprowadzone zostaną przystanki na żądanie. O czym poinformował białostoczan wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki.
0: Zmiany, które tak naprawdę nie są niczym nowym, bo funkcjonują i w większości miast w Polsce, i w większości miast europejskich, więc nie jest to jakieś duże zaskoczenie, ale na pewno będzie wymagało tego, żeby się do tego przystosować. Po pierwsze, wprowadzamy zasadę samodzielnego otwierania drzwi w autobusach komunikacji miejskiej w Białymstoku, czyli jeśli ktoś chce wejść do autobusu, będzie musiał nacisnąć przycisk znajdujący się przy drzwiach. Podobnie w sytuacji wyjścia z autobusu, czyli wewnątrz autobusu na uchwycie, też trzeba będzie nacisnąć przycisk po to, żeby z tego autobusu się wydostać. Dlaczego to robimy? Tutaj główne powody dotyczą tak naprawdę tego, że po pierwsze usprawniamy funkcjonowanie komunikacji, ale też bierzemy pod uwagę to, że w przypadku, kiedy mamy zimno, mróz, to jest to takie rozwiązanie, które ogranicza uciekanie ciepła z autobusu. W przypadku sezonu letniego, kiedy mamy włączoną klimatyzację, usprawnia to funkcjonowanie klimatyzacji miejskiej, a to wszystko oznacza oczywiście oszczędności w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Białymstoku. Myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to wtedy, kiedy ten system od 1 lipca zacznie działać, przyciski zewnętrzne w autobusie będą poświetlać się na zielono, a po ich wciśnięciu dodatkowo na czerwono. W najnowszych autobusach podświetlane będą także przyciski umieszczone w środku pojazdów. Oczywiście w przypadku godzin szczytu to już kierowca będzie samodzielnie decydował i patrzył na to, ile osób jest na przystanku i będzie sam też otwierał drzwi. Podobnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami, czy też w przypadku dzieci, które będą chciały się dostać do autobusu. Kierowcy otrzymają konkretne wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób postępować w takiej sytuacji. I to jest jedna zmiana. Natomiast druga zmiana, którą też przy okazji uznaliśmy, że należy wprowadzić, dotyczy przystanków na żądanie. Także od 1 lipca wprowadzamy przystanki na żądanie na 208 przystankach w mieście i 223 poza Białymstokiem. 208 przystanków w mieście to 28% przystanków, czyli w systemie przystanku na żądanie autobus zatrzymuje się tylko wtedy, gdy ktoś chce wsiąść lub wysiąść i odpowiednio to zasygnalizuje, a sygnalizujemy to najczęściej, tak jest chyba najłatwiej, podnosząc rękę. I wtedy kierowca widzi, jadąc autobusem, że ktoś jest zainteresowany tym, żeby zatrzymał się pojazd. Oczywiście trzeba to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby umożliwić bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Potwierdzeniem zauważenia pasażera oczekującego na przystanku, na żądanie, chcącego wsiąść do zbliżającego się autobusu jest włączenie przez kierowcę prawego kierunkowskazu podczas dojazdu do przystanku. Myślę, że to też jest takie rozwiązanie, które jest oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście przystanki będą odpowiednio oznakowane, podobnie jak autobusy, bo autobusy będą miały i mają już nalepiane nalepki. Chcesz wyjść, naciśnij guzik. Chcesz wejść, naciśnij guzik. Do tego jest otwieranie drzwi. Przystanki na żądanie będą też odpowiednio oznaczone i na zewnątrz, i w gablotach, które znajdują się na przystankach, więc wszystko po to, żeby ta informacja dotarła do jak największej ilości osób. Mamy też plakaty, które znajdują się w autobusach komunikacji miejskiej, które moim zdaniem doskonale obrazowo pokazują, na czym polega samodzielne otwieranie drzwi i ciepły guzik oraz na czym polegają przystanki na żądanie. Myślę, że to jest na tyle w graficzny sposób przedstawione, że każdy będzie wiedział, o co chodzi, ale oczywiście to będzie wymagało tego, żeby się tego nauczyć i żeby mieć tego świadomość. Też ta zmiana została uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w komunikacji miejskiej podczas rozmów z panem prezydentem Tadeuszem Truskolaskim.
6: Co potwierdził przedstawiciel związków Tomasz Śnieć.
1: Decyzja nasza taka powstała dlatego, bo podczas rozmów z kierowcami często padały takie pytania, dlaczego w Białymstoku nie są te systemy używane. I analizując to wszystko, oceniliśmy, że jednak powinny być używane, gdyż w dużych miastach europejskich i w Polsce, przede wszystkim w Warszawie, wszystko normalnie funkcjonuje, pasażerowie są z tego zadowoleni. I tak właśnie od 1 lipca zostaną wprowadzone te wszystkie systemy. My postaramy się uczulić kierowców, żeby przestrzegali regulamin i żeby był taki okres przejściowy, żeby pasażerów przygotować do działania tych systemów, żeby nie było takiego po prostu niezrozumienia pomiędzy pasażerem a kierowcą. Także miejmy nadzieję, że te zmiany wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Na pewno usprawni to też komfort pasażerów. Pasażerowie będą mieli w autobusie temperaturę mniej więcej wyrównaną czy w okresie letnim, czy w okresie zimowym, jeśli nie będą wszystkie drzwi otwierane. I dodatkowo przystanki na żądanie pozwolą na upłynnienie takiej kultury jazdy, gdyż autobus nie będzie musiał tak często hamować i tak często ruszać z przystanku. Czyli będzie taka w miarę płynna jazda.
6: Kierowca autobusu Łukasz Olszewski nie ukrywa zadowolenia ze zmiany.
2: Autobusy już od lat są wyposażone w przyciski tak zwane stop, które aktualnie będą służyły właśnie do wezwania tutaj kierowcy do zatrzymania się przez pasażera podczas obsługi przystanku na żądanie. A aktualnie, no wiadomo, też ta technologia idzie do przodu i przyciski są podświetlane. Te komunikaty są dla kierowcy wyraźniejsze i będziemy też w stanie sprawnie obsługiwać te przystanki. Na pewno poprawi to znacząco komfort termiczny. To jest bardzo ważne, ponieważ i pasażerowie, tak jak i my kierowcy, zimą spotykamy się po prostu z wpadającym zimnem do środka pojazdu, no a latem wiadomo, no jeżeli chodzi o klimatyzację, no to wtedy automatycznie te gorąco nam wpada do środka, no a w takim przypadku, kiedy wszystkie drzwi nie będą otwierane co przystanek, no to znacząco poprawi to też ten komfort termiczny, tak jak wspomniałem, a pasażer będzie sobie też sam otwierał te drzwi, korzystając właśnie z tego ciepłego guzika, co to znaczy też dla nas, dla kierowców. Będziemy musieli na pewno uzbroić się w dużą cierpliwość, no bo wiadomo, no to jest nowość, no pasażerowie nie będą od razu przyzwyczajeni do takiego rozwiązania. W innych miastach to funkcjonuje, to się sprawdza, także nie ma z tym większego problemu, a u nas myślę, że jeżeli troszeczkę tutaj pracy włożymy, to na pewno to rozwiązanie będzie się sprawdzać, przyniesie oszczędności i na pewno ekonomiczne różne korzyści, a dla nas się ten komfort pracy na pewno poprawi.
6: To, że system działa, zaprezentował wiceprezydent Rafał Rudnicki.
0: A może zamknijmy drzwi na chwilę? Zobaczymy, czy się nam... Więc proszę bardzo, wszystko działa. Więc mam nadzieję, że białostoczanie poradzą sobie z czymś, co jest w moim przekonaniu dosyć proste, jeśli chodzi o otwieranie i zamykanie drzwi.
6: To był wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Przypominam, system zacznie działać od 1 lipca.
5: Zwiedzaj z nami Białystok.
6: Mieszkańcy województwa podlaskiego i turyści odwiedzający nasz region będą mogli skorzystać z wakacyjnego projektu Turystyczna Ósemka 2026. To specjalne przejazdy autobusami m.in. do Tykocina, Supraśla czy Choroszczy, oparte na formule biletu dziennego za 20 zł. To już druga edycja tego projektu. Tegoroczna obejmuje większy obszar niż przed rokiem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokory.
22: Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany, jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szelment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchu. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który będzie jeździł w systemie hop on, hop off po trzy kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy współpracy z naszą spółką PKS Nowa. Przypominam Państwu, że też będzie w lipcu i sierpniu bilet turystyczny, bilet, który będzie pozwalał jeździć i PKS-ami przez tydzień, ale także komunikacją miejską, aby te wszystkie najważniejsze punkty w naszym województwie i w jego stolicy, ale też w całym regionie móc pokazać naszym turystom, ale też zachęcamy naszych mieszkańców. Jest to świetny sposób, abyśmy jako mieszkańcy województwa mogli poznawać atrakcje naszego pięknego regionu w innych częściach niż te, w których mieszkamy.
6: To okazja szczególnie dla osób niezmotoryzowanych do odwiedzenia najciekawszych miejsc w naszym regionie, mówi Katarzyna Sadowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
3: Wspólnie stworzyliśmy nowy produkt turystyczny. Produkt turystyczny, który jest linią wakacyjną, autobusową, która tak naprawdę też jest szlakiem turystycznym po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego. Jest to też dowód na świetną współpracę wielu partnerów, wielu jednostek. Na początku założeniem turystycznej ósemki było wsparcie przede wszystkim Instytucji Kultury z województwa podlaskiego, ale ta inicjatywa się rozwinęła. Oprócz właśnie wszystkich instytucji należących do Muzeum Podlaskiego, współpracujemy również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z nadleśnictwami, współpracujemy z parkami narodowymi oraz atrakcjami turystycznymi, które właśnie przyciągają największe rzesze turystów. Zależy przede wszystkim nam na tym, aby udostępnić mniej dostępne miejsca turystom, gdzie nie zawsze można dojechać komunikacją publiczną, dlatego stworzyliśmy turystyczną ósemkę. Rozwinęliśmy ją w tym roku o dwie dodatkowe pętle, o pętlę północną, która będzie przepięknie prezentowała teren Suwalszczyzny i Puszczy Augustowskiej. Objedziemy wszystkie najciekawsze miejsca Wigierskiego Parku Narodowego, objedziemy Augustów, ale również inne zakątki, żeby poczuć klimat tej magicznej Suwalszczyzny, krainy jak baśń, ale również jest dodatkowa pętla w regionie Puszczy Białowieskiej, która zaczyna się w Bielsku Podlaskim, biegnie przez Krainę Otwartych Okiennic, tam w Trześciance i Puchłach, cerkwiach przepięknych będą czekali paciuszkowie, którzy otworzą, opowiedzą, pokażą to miejsca. W miejscowości Narew również jest zaplanowana dodatkowa oferta oprowadzania turystów z przewodnikiem. Na przykład w Białowieskim Parku Narodowym będzie można rano karmić zwierzęta w rezerwacie pokazowym Żubrów, czy też w preferencyjnych cenach zwiedzać właśnie muzea, instytucje kultury. Partnerzy przygotowali naprawdę bardzo bogatą ofertę każdej pętli, a największa pętla to jest pętla białostocka, ale ona również obejmuje teren Narwieńskiego Parku Narodowego, ponieważ biegnie przez Tykocin, Kurowo, Waniewo do Turośni Kościelnej, gdzie jest przepiękne Muzeum Wiktora Wołkowa, ale również część wschodnia, która biegnie przez Puszczę Augustowską, Supraś, aż po Kruszyniany. Dodaliśmy dodatkowe miejsca. Myślę, że te trasy są tak atrakcyjne i dzięki właśnie połączeniu współpracy z naszymi partnerami, uzupełnieniu tego o takie preferencyjne ceny i warunki właśnie tych atrakcji, ta turystyczna tegoroczna ósemka będzie niezwykle wartościowa.
6: Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Całe przedsięwzięcie i kursowanie rusza od 2 lipca aż do 30 sierpnia. W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop on, hop off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Na każdej linii przejazdy będą odbywały się właśnie 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł. Jeżeli ktoś będzie chciał podróżować z rowerem, wówczas cena wynosi 25 zł. Do tych cen oczywiście będą obowiązywały ulgi ustawowe. I chciałabym tutaj dodać, że już niebawem ruszy nasza strona internetowa, na której znajdą się wszystkie najważniejsze informacje. turystycznaósemka.podlaskie.travel. Informacje na temat rozkładów jazdy, miejsc przystanków, listy partnerów, a także dedykowane oferty dla pasażerów, którzy będą podróżowali właśnie tą trasą turystycznej ósemki, będą posiadali bilety. A więc w ten sposób chcemy Państwa zaprosić do odkrywania uroków naszego pięknego województwa. No i serdecznie zapraszam do korzystania z turystycznej ósemki.
6: Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
0: No i staramy się też promować w ramach swoich możliwości turystyczną ósemkę. Przybij ósemkę w Białymstoku to taka akcja, którą prowadzimy we współpracy z jako miasto Białystok, z PTTK oraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Wszyscy ci, którzy nabędą bilet na turystyczną ósemkę, będą mogli otrzymać taką specjalną kartę tutaj w biurze PTTK przy katedrze, po to by zbierać na niej pieczątki, 8 pieczątek z różnych miejsc miasta.
6: To był wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Dokładne trasy turystycznej ósemki możecie poznać w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na stronach internetowych. Polecamy i zachęcamy, aby zapoznać się z tym turystycznym obliczem Podlasia. A w tej godzinie audycji jeszcze o białostockich parkach kieszonkowych oraz zachęta, aby wybrać się do Czeremchy na kolejny festiwal organizowany przez członków zespołu Czeremszyna.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Białostoczanie mogą korzystać z kolejnego parku kieszonkowego, który został otwarty tym razem przy ulicy Niskiej w Białymstoku. To miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w otoczeniu przyrody, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
7: Tutaj to jest 3200 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej 1/3 hektara. Jak widać, wykorzystano tutaj naturalne położenie. To, że troszeczkę kropi deszcz, to nawet dobrze, dlatego że on pada na nowe nasadzenia. Nasadzono tutaj 10 drzew, 627 krzewów i 3155 bylin. Dodatkowo, proszę Państwa, mamy tutaj urządzenia, które mogą służyć mieszkańcom, a więc 9 ławek, 6 leżaków, 3 hamaki, 2 takie huśtawko ławki. To są wszystko rzeczy, które będą służyły naszym mieszkańcom, a w ogóle jest to piękny teren zielony, stąd cieszymy się, że będzie pewnie oblegany przez mieszkających tutaj na osiedlu mieszkańców. Koszt to jest ponad 640 tysięcy złotych, ale jak widać, nasze miasto pięknieje. Są to właśnie takie drobne elementy, ale one bardzo mocno cieszą, one poprawiają właśnie tą estetykę i wpisują się w to, co mówiłem również kiedyś w strategii wyborczej, że nasze miasto przybliżamy inwestycje do mieszkańców, robimy te inwestycje coraz bliżej tych, którzy właśnie zgłaszają też takie potrzeby, bo mieszkańcy też takie potrzeby zgłaszają, że miejsca, które do tej pory, powiedzmy sobie, no nie przyciągały, w tej chwili stawały się takimi miejscami też integracji, dlatego że mamy tutaj też dwa takie zestawy, powiedzmy sobie grillowe, polegające na stolikach czy miejscach do siedzenia. Stąd też cieszę się z tego powodu, no i zapraszam mieszkańców, ale też im gratuluję tego, że mają takie wspaniałe miejsce do takiego codziennego relaksu i wypoczynku.
6: Twórcy parku zadbali o bioróżnorodność tego miejsca, powiedziała zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
8: Chciałam zwrócić uwagę, że w centralnym części tego parku są składowane drewna, które służą temu, żeby rozwijało się tam życie małych zwierząt oraz roślinności. To jest bardzo ważne, bo bioróżnorodność, która istnieje we wszystkich parkach, tutaj będzie miała swoje miejsce. I zapraszam do obserwacji tego, ale nie ruszania tego drewna z miejsca.
6: To już piąty tak zwany park kieszonkowy w Białymstoku. Inne są m.in. przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Parkowej czy Transportowej. A jesienią Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. W naszym mieście 4 listopada odbędzie się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu Jacek Piorunek podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Marszałek podkreślił, że pierwsza edycja forum okazała się dużym sukcesem.
9: Prawie 1000 osób z regionów granicznych Unii Europejskiej, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Wspaniałe dyskusje, wspaniali goście i konkluzja, otwarcie przejść granicznych. Niezwykle ważne wydarzenie. My o tym w tym forum mówiliśmy, o tym, co było takim naszym tematem przewodnim w całym roku 2025, że należy wspierać regiony wschodnie Unii Europejskiej. Mówiliśmy o terminie, którego autorem jest pan profesor Maciej Perkowski, czyli terminie trudnego sąsiedztwa z Białorusią i z Rosją. Tematem przewodnim tego forum, który będzie w tym roku, będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego. Ten komunikat mówi o tym, że bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów i my na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Mamy do tego forum jeszcze prawie pół roku, mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. będą byli polscy komisarze. Pani komisarz Elżbieta Bilkowska oraz pani komisarz Renata Hibner, ale też najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej odpowiedzialni za regiony Unii Europejskiej. Będzie przewodnicząca Dyrekcji Generalnej Regionów Temis Confidum. Będą również doradcy komisarza odpowiedzialny za regiony wschodnie Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że to będzie wielkie merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
6: Znaczenie wydarzenia podkreślił także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
7: Wrażenia wszystkich uczestników tego pierwszego forum były bardzo pozytywne, że forum okazało się naszym wspólnym wielkim sukcesem, tym bardziej, że organizowane własnymi siłami przez urzędników pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta. Okazuje się, że mamy bardzo duże zdolności organizacyjne. W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności. Myślę, że te hasła niosą bardzo dużo treści, dlatego że postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Tak, jesteśmy graniczni, ostatni region, jeśli chodzi o Polskę wschodnią i oczywiście Unię Europejską, ale geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła. Oczywiście wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne. One uzyskały taką nową nazwę, to pan marszałek przywiózł kiedyś taką nową nazwę z Brukseli, regiony trudnego sąsiedztwa, która rzeczywiście oddaje to, co dzieje się właśnie na naszej wschodniej granicy. Mamy tą wschodnią granicę w tej chwili bardzo mocno uszczelnioną. Rząd podaje dane, że nie było żadnego nielegalnego, skutecznego przekroczenia granicy w 2026 roku, ale to nie zadziało się samo. To trzeba było się do tego bardzo mocno przygotować. Ale też musimy się przygotować właśnie do podniesienia naszego bezpieczeństwa, a my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pierwszej linii, dlatego też oczy całej Europy zwrócone są właśnie na regiony wschodnie. Oczywiście to są regiony wschodnie również i Litwy, i Łotwy, i Estonii, także i oczywiście Finlandii, ale pomysł tych właśnie forów wyszedł tutaj od nas i dlatego Białystok, województwo podlaskie staje się takim centrum nowego spojrzenia na mapę bezpieczeństwa Europy. W tym roku też spodziewamy się bardzo zacnych gości. Będę miał taki osobisty panel, dlatego że od wielu lat jestem członkiem Komitetu Regionów i Komitet Regionów powierzył mi przygotowanie

0: czy też tradycji, czy też wielkich fabryk związanych z przemysłem obronnym, ale mogą znaleźć swoje miejsce. Ale też druga sprawa, tu bardzo popularne ostatnio dual use i myślę, że też z tego będziemy bardzo mocno korzystali, czyli pewne rzeczy, jeżeli mamy pokój, będą wykorzystywane, nie będą gdzieś tam, prawda, stały czy rdzewiały, ale no, w razie sytuacji trudnej mogą być wykorzystywane na inne cele. Także tematów jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, że musimy pokazywać właśnie swoją rolę i znaczenie w realizacji polityki obronnej całej Unii Europejskiej.
1: Jak poinformował Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, forum organizowane jest wspólnymi siłami przez urzędników wojewódzkich i miejskich.
2: Jesteśmy doświadczeni poprzednim rokiem, gdzie po raz pierwszy spróbowaliśmy zorganizować duży kongres w Białymstoku, w stolicy województwa podlaskiego, w oparciu o lokalne siły. Nikomu go nie zlecaliśmy i okazał się sukcesem i doświadczeni tym wydarzeniem staramy się tą ideę kontynuować. Oczywiście nie robi tego tylko Urząd Marszałkowski. Partnerem strategicznym jest również miasto Białystok i również nasi partnerzy ze świata nauki. Myślę tutaj o Politechnice Białostockiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku. Są również z nami organizacje okołobiznesowe, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, klaster przemysłowy Evoluma, klaster budowlany, Dolina Rolnicza 4.0 i jeszcze inne organizacje. Liczymy również na około 1000 uczestników na kongresie, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rozpoczynamy o godzinie 9.00. Będziemy mieli również część tak zwaną kulturalną, którą zapewni nam opera, a tak naprawdę grupa Swada i Nichos, którzy towarzyszyć będą nam w tej części popołudniowej. Jeśli chodzi o koszty, to w zeszłym roku zamknęliśmy się razem z miastem gdzieś w kosztach w granicach 400 tysięcy złotych, ale to już są pełne koszty. Jak przypomnę Państwu, jeszcze kilka lat temu te kongresy kosztowały około 2 milionów i były dużo, dużo mniej atrakcyjne niż ten ostatni. To mogą Państwo sami porównać, jak ważne jest, aby do tego zaangażować nasze siły lokalne. Urząd Marszałkowski, pracowników Urzędu Miasta i Świat Nauki i Biznesu Białegostoku. Także wszystkich serdecznie 4 listopada zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje nasza strona internetowa. Też zapraszamy do oglądania tych wydarzeń. Będzie 10 paneli. Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Krzyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
1: Mówił Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. A my proponujemy sporo kultury w wakacje, czyli doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
3: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe. Mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze sama nazwa wskazuje, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur, i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie. Mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa Czeremcha, Czeremcha Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek. Tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych, zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
1: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie jak zwykle.
3: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spojna i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazywała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, sonora delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej, przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi. A będzie też na przykład muzyczny teatr terno-cygański, gdzie

0: Będą barwne cyganki na scenie z fajnymi muzykami z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie zróżnicowanie, no będzie też raz Almason z Polski, to jest w połowie Polka, w połowie Jemenka, która teraz właśnie zaczęła sporo koncertować, ma fajnych muzyków. No i niestety znowu my, jako Czeremszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
1: No będzie też namiastka festiwalu Gucza, muzyków, trębaczy, serbski, Bojan Krtić, orkiestar. Także różnie. Energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być. Trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczeremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możemy.
2: 24, 25, 26 lipca musicie być w Czeremszy. Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi. I to tyle. Julita Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house.
2: Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy.
1: Za chwilę więcej o tym projekcie. Powiemy też w tej godzinie o urokliwym i ważnym miejscu, które powstało na osiedlu Bacieczki w Białymstoku.
3: Na ponad 2 hektarach terenu, który jeszcze niedawno był tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedli Bacieczki, ale też i białostoczanie.
1: Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od dobrej informacji dla wszystkich tych, którzy na Podlasiu poruszają się autobusami.
0: Ważne dla mieszkańców Białegostoku.
1: Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house. Chcemy, aby PKS Nova była naszym podmiotem wewnętrznym. Taki model pozwoli zapewnić spółce większą stabilność finansową, umożliwi długofalowe planowanie i stworzy warunki dla dalszego rozwoju regionalnej komunikacji autobusowej, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
2: To będzie system, w wyniku którego spółka stanie się podmiotem wewnętrznym województwa polskiego, tak zwanym in-house'em. Wynika to z ustawy prawa zamówień publicznych. Spółka, która realizuje zadanie województwa, zadanie, które jest zadaniem zabezpieczenia transportu zbiorowego. W wyniku umowy z województwem ten transport będzie realizowany. W wyniku tej umowy jest to trochę podobny system jak w mieście Białystok, gdzie spółki komunikacyjne czy spółki mają takie właśnie są podmiotami wewnętrznymi. Zawrzemy umowę, w wyniku której określimy tę liczbę wozokilometrów, które chcemy, aby spółka realizowała. Również ten wozokilometr wycenimy, tylko ta wycena będzie też wskazywała maksymalną kwotę pomocy dla naszego przewoźnika. No i jakby też rolą prezesa, pana prokurenta będzie to, aby ta kwota, którą będzie województwo musiało zapłacić, była jak najmniejsza. Na to są wielkie szanse, ponieważ po pierwsze zwiększamy liczbę wozokilometrów, to też spowoduje, że będzie większa liczba sprzedanych biletów. Też te akcje związane chociażby z biletem senioralnym, one też myślę, że będą napędzały to, żeby seniorzy jeżdżąc do sklepu czy do lekarza podróżowali chociażby ze swoją rodziną, z innymi osobami, ale też oczekujemy, że jeżeli ten fundusz wsparcia przewozów autobusowych będzie w badaniu województwa polskiego, to ta spółka jako podmiot wewnętrzny będzie mogła z tych środków skorzystać w całości, czyli wtedy gminy nie będą musiały występować o te środki, co było problemem w minionych 2 latach. Przypominam, że tych środków zwróciliśmy najwięcej w Polsce, tylko wtedy te środki my jako województwo pozyskamy i spółka będzie z nich korzystała.
1: Jak dodaje marszałek Łukasz Prokoryn, władze województwa chcą, aby mieszkańcy mieli lepszy dostęp do transportu publicznego.
2: Celów jest wiele. Chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów. Dzisiaj robimy tych wozokilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozokilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z 2 przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy. No, można powiedzieć, transport kolejowy ma się bardzo dobrze, ponieważ ten pociąg do Warszawy jeździ historycznie szybko, a ten okres będzie jeszcze kilka minut skracany. Mamy budowanych 6 dworców kolejowych w naszym województwie. Mamy rozstrzygnięty przetarg na kolej Białystok-Ełk, czyli największy przetarg w ogóle w historii polskiej kolei, ale też nam zależy, aby ten transport publiczny mógł się rozwijać i kolejowy, ale też chcemy przywrócić świetność naszemu regionalnemu przewoźnikowi. Stąd powierzenie sterów tej spółki w ręce 2 ekspertów, 2 fachowców, pana prezesa Wojciecha Sińskiego i pana prokurenta Adama Byglewskiego. A co też za tym idzie, chcemy też zmienić sposób finansowania, aby ten transport mógł być lepszy, mógł być bardziej dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców. Też chcemy, aby spółka już niedługo, bo w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakupi kilkadziesiąt nowych autobusów elektrycznych. Spółka też planuje w przyszłości zakup mniejszych autobusów, autobusów, które przewożą 20 osób, ponieważ na wielu naszych trasach właśnie takie liczby pasażerów podróżują i to też spowoduje, że te koszty przyjazdów, koszty wozów kilometrów będą zmniejszane. Jestem przekonany, że przed nami dobry okres dla naszego regionalnego przewoźnika. Jestem przekonany, że we współpracy i zarządu województwa, i pana prezesa, pana prokurenta będziemy mogli wielokrotnie się spotykać i mówić o dobrych rzeczach dla naszych podlaskich turystów, ale też podlaskich mieszkańców, którzy korzystają z transportu zbiorowego.
1: Nowy prezes PKS Nowa, Wojciech Sienicki, zapowiada m.in. rozbudowę siatki połączeń.
4: Byłem przez kilka miesięcy doradcą do spraw restrukturyzacji spółki. Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nowa mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza dla wszystkich mieszkańców województwa. Uważamy, że tu jest taki potencjał. Zrobiliśmy już bardzo szczegółowy plan rozwoju. Właśnie chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów z 9 do 15. Zobaczymy, może to będzie 14,5, 15. Badamy jeszcze. Liczymy na ścisłą współpracę z samorządami. Oprócz tego, że oczywiście będziemy tutaj firmą in-house dla Urzędu Marszałkowskiego, to liczymy na współpracę ze wszystkimi gminami i powiatami, dlatego że chcemy ich obsłużyć dobrze, żeby byli zadowoleni. Uważamy, że nasz plan zdejmie z tych właśnie samorządów część obowiązków zapewnienia transportu dla swoich mieszkańców i naprawdę ten kompleksowy system będzie służył wszystkim i jesteśmy bardzo optymistyczni, dlatego że przy tym finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego będziemy mogli zapewnić świetną usługę za takie koszty, które będą na pewno konkurencyjne na rynku. Stan finansów jest taki, że spółka traci pieniądze co miesiąc, dlatego że ma funkcję misyjną, ale nie ma odpowiedniego finansowania i ten wynik finansowy działalności przewozowej będzie mniej więcej taki jak w zeszłym roku, no plus minus, tak? I dopóki się to finansowanie nie zmieni, to my nie widzimy możliwości, żeby robić misję i zarabiać pieniądze. Dlatego tutaj to finansowanie jest kluczowe. I oczywiście tutaj w dalszym ciągu będzie ta strata występowała, ale mamy przyrzeczenie ze strony władz, że nas wesprze odpowiednimi poręczeniami kredytowymi i nie ma zagrożenia dla funkcjonowania spółki, a w przyszłym roku będziemy to przekuwać na ten nowy model, żeby spółka zaczynała wykazywać zysk, żeby miała pieniądze na rozwój, na inwestycje w tabor, na inwestycje, nie wiem, w dworce i tak dalej, ale w tym roku się nic nie zmieni. Ja myślę, że to w skali roku będzie z przewozów podobna skala, czyli to szacujemy 14-15 milionów na minusie. To jest, proszę Państwa, to jest milion złotych miesięcznie i to się po prostu w tej chwili nie da przy tym modelu finansowania zmienić.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
2: Pamiętajmy, że spółka PKS Nowa działa jako spółka kapitałowa prawa handlowego na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli ustawy, która reguluje działalność spółek, które są prywatne, nie mają charakteru publicznego, a musi realizować zadanie województwa w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego, czyli musi też jeździć tam, gdzie innym spółkom prywatnym to się nie opłaca. I możliwe, że trochę w przyszłości włodarzom województwa może brakowało odwagi, aby się zderzyć merytorycznie z tym problemem. I prawda jest taka, że my dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba powiedzieć, ten sposób finansowania spółki, która realizuje misję publiczną, a działa na podstawie przepisów, które regulują wszystkie spółki prawa handlowego, no tak dalej działać nie możemy, więc stąd decyzja o zrobieniu z PKS-u podmiotu wewnętrznego, tak zwanego in-house, co by podobało, że 80% działalności przychodów spółki będzie wynikało z tej działalności powierzonej, 20% będzie wynikało z działalności komercyjnej, czyli jakichś takich działalności typu wynajęcia autobusu na wesele, czy jakieś inne usługi. I to jest bardzo ważna decyzja, która też myślę, że będzie ten efekt widoczny w ciągu 2 lat. I jestem przekonany, że w połączeniu z tym, że ten fundusz będzie we władaniu zarządu województw, a przez to, że spółka będzie in-house'em, my będziemy mogli w ten fundusz w całości przekazać na działalność tej spółki, spowoduje, że ta sytuacja finansowa będzie z roku na rok lepsza. Ta decyzja, również to właśnie też to powierzenie tej spółki w ręce fachowców, największej klasy. Najpierw pan Adam Byglewski, który sobie już mógł spokojnie żyć na emeryturze i korzystać z tego, że przez 30 lat pracował w największej tego typu spółce w tej części kraju, czyli w Adampolu, tą spółkę sprzedał. Jednak zechciał wrócić i popracować dla naszego regionu. Udało się nam wspólnie ściągnąć pana prezesa, który zarządzał oddziałem firmy, która na świecie ma prawie 100 tysięcy pracowników. To pokazuje, że ten pomysł związany z fachowością pana prezesa, pana prokurenta, daje duże szanse, że ten efekt będzie taki, jak go wszyscy oczekujemy.
1: Mówi Adam Byglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa.
5: Najważniejsze to, co żeśmy uzyskali przez te 6 miesięcy, to jest akceptacja naszych współpracowników, akceptacja tych zmian, akceptacja projektu bardzo ciekawego, nowoczesnego, opartego na naszym doświadczeniu projektu, który pozwoli zwiększyć zainteresowanie naszego społeczeństwa podróżowaniem autobusami, podróżowaniem z PKS Nowa. To było niezwykle ważne i ostatnie dni, szczególnie teraz, kiedy z kadrą kierowniczą już pracujemy bezpośrednio na naszych tych sympozjach, na naszych spotkaniach, pokazuje, że ten efekt został uzyskany. Kolejnym krokiem będzie właśnie rozwój i zmiana podejścia do sieci połączeń w naszym województwie.
1: Mówił Adam Byglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o multimedialnej podróży w czasie do przedwojennego Białegostoku, o tym, co się dzieje na Horten Arenie oraz jak uważać na siebie podczas fali upałów.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. W trasę znów wyruszy turystyczna ósemka. To wakacyjna linia autobusowa województwa podlaskiego, która od 2 lipca do końca sierpnia pozwoli dotrzeć do podlaskich atrakcji bez samochodu, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
3: To wszystko po to, żeby, mówię, promować turystycznie województwo podlaskie, miasto Białystok, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które warto odwiedzić i warto też po nim pojechać właśnie turystyczną ósemką.
6: Chętni mogą z kolei odbyć multimedialną podróż w czasie do przedwojennego Białegostoku. Wystarczy mieć telefon i stanąć w specjalnym osiężnym kręgu, by zobaczyć to samo miejsce, ale sprzed 100 lat. Projekt Kręgi Czasu jest m.in. przy ulicy Akademickiej na wysokości Pałacu Brenic, na ulicy Pięknej i naprzeciwko kina Ton. A my przenosimy się na Horten Arenę w Białymstoku, gdzie część pomieszczeń zmieni swoje oblicze. Powstanie siedziba Galerii Białostockiego Sportu. Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę robót. Oblicze zmienił budynek dawnej szkoły przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku. Powstała tam kawiarnia Mleko Uciekło, a Stowarzyszenie Mydla Innych zatrudniło 23 osoby z różnymi niepełnosprawnościami, by przełamywać bariery. To żywa kampania społeczna. A my zmieniamy temat. Fala gorąca. Dlatego służby w Białymstoku będą zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są bardzo narażeni na skutki upałów. Jest też ważny apel. Nie zostawiaj dzieci w zamkniętym samochodzie, choćby na chwilę. Ula Miszczak.
7: Nawet do 60 stopni może sięgać temperatura w rozgrzanym pojeździe. Nie pomoże uchylona szyba, czy to, że auto stoi w cieniu. Przebywanie wewnątrz grozi udarem, odwodnieniem, a nawet śmiercią. By ratować życie, funkcjonariusze mogą wybić szybę.
6: Gdy zobaczymy kogoś zamkniętego w samochodzie, dzwońmy na 112. Wsiadamy do autobusu, bo pasażerów białostockiej komunikacji miejskiej czekają dwie ważne zmiany. System indywidualnego otwierania drzwi, a część przystanków będzie przystankami na żądanie, mówi kierowca Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego w Białymstoku i wiceprezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej Łukasz Olszewski.
8: W innych miastach to funkcjonuje, to się sprawdza, także nie ma z tym większego problemu.
6: W autobusach są już plakaty informacyjne. A skoro jesteśmy przy autobusach, to policja zapowiada wzmożone kontrole autokarów przed sezonem urlopowym. Kluczowe jest wcześniej ich zgłaszanie, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
9: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
6: W Białymstoku punkt kontroli autokarów zorganizowano na parkingu przy zbiegu Alei Jana Pawła II i Alei Konstytucji 3 maja. Na koniec konsultacje społeczne strategii prawo do pozostania. Najwięcej uwag do Komisji Europejskiej zgłosili Włosi. Zaraz za nimi byli Polacy, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
10: 70% wniosków z Polski pochodzi z województwa polskiego. To pokazuje, że nasi mieszkańcy, nasze firmy, nasze szkoły, uczelnie, gminy są aktywne po raz kolejny i ten głos jest niezwykle słyszalny w Unii Europejskiej.
6: Propozycje zmierzają do tego, by mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: To miejsce, które może przynieść chwilę wytchnienia, ale też przestrzeń upamiętniająca wybitne osoby związane z polską gospodarką. Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Można tam znaleźć ławki, pomosty, ścieżki do spacerowania i dużo ciekawej roślinności. Całość powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Z utworzenia przestrzeni dla mieszkańców cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
3: Na ponad 2 hektarach terenu, który jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy taką zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedla Bacieczki, ale też i białostoczanie, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego, kiedy można przejść się tymi kładkami, zobaczyć zieleń. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie zaangażowanie ze strony pana Witolda Karczewskiego. To on był inicjatorem, pomysłodawcą i wnioskodawcą tego projektu do budżetu obywatelskiego, który później to projekt zyskał poparcie białostoczan. Taka wspólna inicjatywa ze strony, po jednej stronie byli przedstawiciele biznesu, lokalnych przedsiębiorców, a z drugiej strony białostoczanie, którzy uznali, że warto, żeby tutaj na osiedlu Bacieczki powstał właśnie taki park. Ale myślę, że równie istotne jest to, jaki charakter ma to miejsce. Bo my w Polsce często lubimy pamiętać, trwalać, wspominać bohaterów różnych bitew, wojen, często przegranych. A tu myślę, że mamy takie miejsce, gdzie możemy być dumni, bo pokazujemy tych, którym się udało. Przedsiębiorców, tych ogólnopolskich, tych lokalnych, którzy osiągnęli sukces. Ale ten sukces też pokazuje nam wszystkim, jak bardzo zmieniła się Polska. Szczególnie mam na myśli tych, którzy są stąd i zostali tutaj upamiętnieni, czyli są z Białegostoku. Bo kiedy weszły w życie w grudniu 1988 roku tak zwane przepisy ówczesnego ministra gospodarki Mieczysława Wilczka, które umożliwiły to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, to ci ludzie nie bali się tego, żeby taką działalność założyć i żeby tak naprawdę zmienić swoje życie. Myślę, że wtedy nie mieli świadomości tego, że też zmienią Polskę. Ten sukces jest namacalny w postaci właśnie inwestycji, miejsc pracy, fabryk, dróg, obiektów użyteczności publicznej. I za to chciałem bardzo serdecznie wszystkim tym, których bliscy są tutaj upamiętnieni w tym miejscu, za to podziękować. I jeszcze na koniec taki cytat, bo niektórzy uważają, że jak jest wystąpienie, to bez cytatu się nie liczy i to jest słabe wystąpienie, że trzeba kogoś zacytować. Chociaż ja akurat uważam, że lepiej mówić od siebie, z tego, co płynie z serca. Ale jest cytat takiego brytyjskiego autora, Jeromiego, autora książki Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa, który napisał takie zdanie. Każda alejka w parku prowadzi nie tylko do celu, ale także do chwili spokoju. I tego mam nadzieję, że Państwo doznają, chodząc tutaj po tym parku, po tych alejkach, po tym wspaniałym miejscu, z którego myślę, że wszyscy my jako białostoczanie możemy być dumni.
1: Pomysł utworzenia takich miejsc upamiętniających przedsiębiorców w całej Polsce pojawił się w środowisku gospodarczym już kilka lat temu, podkreślił prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.
11: 6 lat temu przedsiębiorcy skupieni wokół rzecznika małych i średnich przedsiębiorców postanowili upamiętnić ciężką pracę, którą wykonują polscy przedsiębiorcy, oczywiście we współpracy z pracownikami, tą ciężką pracę, która buduje i budowała Polskę. I padł pomysł, zbudujmy pomnik przedsiębiorcy. Ale później była dyskusja, no pomnik to taka jedno miejsce, dużo pewnie byłoby jakiegoś brązu, mosiądzu. Może lepiej upamiętnić tę ciężką pracę i podziękować przedsiębiorcom poprzez park. No i to nam się bardzo spodobało. Park będzie dobrym miejscem, gdzie można będzie przyjść, odpocząć, usiąść na ławeczce, która jest poświęcona właśnie naszym bohaterom i zaczęliśmy wdrażać ten pomysł w życie. 6 lat temu i jedynym miejscem na razie w Polsce, które zrealizowało ten pomysł, oddając hołd, cześć polskim przedsiębiorcom budowniczym naszego kraju, jest miasto Białystok. Także bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie. Oczywiście Witold Karczewski, bez niego to by się także nie udało. Ale jednocześnie mamy inne miasta. Mamy Katowice, gdzie pan prezydent też był i jest życzliwy temu przedsięwzięciu. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk. Trzeba pokazywać Polakom, że ogromny wkład w rozwój ojczyzny, ale także w ich dobrobyt dają przedsiębiorcy. I tutaj, proszę Państwa, byliśmy pozbawieni przez lata niepodległości i wtedy też przedsiębiorcy to byli bohaterowie, patrioci, bo przypomnę tylko, czy Łukasiewicz, czy Cegielski, czy inni, oni w innej rzeczywistości politycznej, ale też budowali nasz dobrobyt. Bo wszystkim Polakom będzie się żyło dobrze, lepiej. Nasza ojczyzna będzie bardziej bezpieczna, bo będą środki na obronność. Wtedy, kiedy polska przedsiębiorczość będzie mogła się rozwijać i kwitnąć. Też dziękuję mieszkańcom Białegostoku, bo gdyby nie oni, też by tego parku nie było. To jest niezwykle ciekawe, że region, który może z działalnością gospodarczą, a już na pewno z jakimś wielkim przemysłem się nie kojarzy, pierwszy ufundował i wybudował taki właśnie park.
1: Wśród uhonorowanych w białostockim parku przedsiębiorców jest Kazimierz Pazgan. Na otwarciu była jego córka Magdalena Pazgan.
12: Pochodzę z Nowego Sącza, jestem pierwszy raz w Białymstoku i bardzo mi się tutaj podoba. To miejsce jest pięknym pretekstem, żeby zadać sobie pytanie, kogo tak naprawdę pamięta nasza historia. Jak było wspomniane, od szkoły podstawowej uczymy się nazw władców, bohaterów bitew i wielkich artystów. O przedsiębiorcach, o ludziach, którzy budowali fabryki, tworzyli miejsca pracy, ryzykowali swoje majątki, zwykle mówimy naprawdę mało albo milczymy. Bardzo często dopiero po ich śmierci okazuje się, jak wielki ślad zostawili w regionach, miastach i rodzinach. Ten park zmienia tę perspektywę. To nie jest tylko zieleń, alejki i mała architektura. To, tak jak było wspomniane, to jest pomnik, nowoczesny pomnik ludzi, którzy współtworzyli polski kapitalizm i dobrobyt kolejnych pokoleń. Ten pomnik mówi ludziom o tym, kto stworzył miejsca pracy, infrastrukturę i wszystko to, wokół czego się obracamy. Stoi za tym odwaga, czyjeś ryzyko i wieloletnia praca. Wśród nich ogromną rolę odegrały firmy rodzinne, często zaczynające od zera, budowane latami, małymi krokami z myślą o budowaniu właśnie na pokolenia. To dzięki nim kapitał, wiedza i odpowiedzialność zostają w Polsce. Alejki nazwane imionami konkretnych przedsiębiorców, m.in. mojego taty, Kazimierza Pazgana, przypominają, że za każdą historią sukcesu stoi konkretny człowiek. Z jego decyzjami, marzeniami, odpowiedzialnością za zespół i za rodzinę. W Polsce po 1989 roku takich ludzi było tysiące, którzy po cichu budowali nową gospodarkę rynkową. Idea pomnika polskich przedsiębiorców w postaci tego miejsca pokazuje, że dopiero od niedawna potrafimy ich za to świadomie docenić. Jestem przekonana, że ta inicjatywa jest jedną z pierwszych materialnych znaków nowego trendu. Mówienia głośno, że przedsiębiorcy są ważni dla wspólnoty, tworzą wspólną tkankę społeczną miast i regionów. Chciałabym, żeby dzieci i młodzież, ludzie lokalni, którzy będą tutaj przychodzić na spacer, czy po prostu popatrzeć, odpocząć, czytali te nazwiska i zadawali sobie pytanie, kim byli ci ludzie, co zbudowali, jak my możemy twórczo kontynuować ich wysiłek, bo prawdziwą miarą szacunku dla przedsiębiorcy nie jest tylko nazwa alejki, ale to, czy ich wysiłek i ścieżka, którą wytyczali, będzie podążana przez innych. Czy swoją odwagą, wiedzą i pracą zainspirowali innych, aby budować lepszą przyszłość?
1: Pomysłodawca utworzenia parku w Białymstoku, Witold Karczewski.
13: Mamy piękny park, mamy piękny pomnik upamiętniający przedsiębiorców. Droga była kręta i ciernista. Nie udało się to od razu. W pierwszym roku naszego pomysłu zajęliśmy ostatnie miejsce. Ale po roku edukacji społeczeństwa i pomocy dobrych ludzi wyniki okazały się fantastyczne. Zajęliśmy pierwsze miejsce. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za tą ideę, którzy ten głos oddali. Oni są współautorami tego sukcesu. Mówiono dzisiaj było o królach, o wielkich ludziach w historii, a my dziś upamiętniamy przedsiębiorców. Oni to tworzą dobro tego kraju. I proszę zobaczyć, pani z Nowego Sącza przyjeżdża pierwszy raz do Białegostoku. Kto to sprawił? Park. Pani jest zachwycona. Tu niedźwiedzia pani nie spotka. Białystok bardzo się rozwinął. Dbamy o to miasto. Ja myślę, że ten park będzie miejscem spotkań, rozmów, relaksu i będziemy o jego dbali. Tu można założyć setki kamer, ale to wszystko zależy od ludzi. Jak będziemy o to dbali. Były protesty na początku, teraz wszyscy zadowoleni, dobrze z tym wszystkim jest.
1: Mówił pomysłodawca utworzenia Parku Przedsiębiorców w Białymstoku Witold Karczewski. Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami Akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
1: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
14: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś jedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
1: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
14: I człowiek na tym ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Oszona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 kilometry, jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas kort i boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
1: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
14: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczeniem sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
1: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
14: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami, prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
1: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
14: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
1: No to super, w takim razie zapraszamy.
14: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko-aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
1: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Służby zapowiadają kontrolę m.in. kąpielisk, autokarów i miejsc wypoczynku. W ramach akcji Bezpieczne Wakacje kontrolerzy sprawdzą m.in. miejsce i sposoby przygotowywania pożywienia, bazy noclegowe czy pojazdy, którymi odpoczywający będą jechali na obozy i kolonie. Wojewoda Jacek Brzozowski apeluje do rodziców o sprawdzanie organizatorów i miejsc wypoczynku.
15: No, przed nami bardzo
14: sympatyczny okres w województwie podlaskim i w całym kraju. Rozpoczynamy letnie wakacje, ale z punktu widzenia służb i instytucji, które dbają o bezpieczeństwo i mieszkańców województwa podlaskiego, ale także wszystkich tych, którzy jako turyści do naszego regionu przyjadą, a ich bardzo serdecznie zapraszamy, to jest ta wielka troska i dbałość o bezpieczeństwo. Rzeczywiście mam nadzieję, że to bezpieczeństwo to będzie coś, co zapewnimy wszystkim zgodnie z nie tylko przepisami prawa, ale też zdrowym rozsądkiem. Mniejsza swoboda, z którą mamy do czynienia podczas każdego wypoczynku, nie oznacza mniejszej ostrożności. To, do czego zachęcamy wszystkich, to przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo i działanie w myśl bardzo prostej zasady, którą wszyscy dobrze znamy. Bądź mądry przed, a nie po szkodzie. I to, o co apelujemy wszyscy razem, to o ten rozsądek. Rozsądek nie psuje wakacji, rozsądek nie psuje wesołej i sympatycznej wakacyjnej atmosfery. Zdrowy rozsądek pozwala na to, aby cało i zdrowo wrócić z wakacji i rozpocząć nowy rok szkolny. To, co jest dla mnie bardzo ważne i z takim apelem zwracam się do 150 tysięcy rodziców dzieci, którzy rozpoczną wakacje w naszym regionie i w naszej ojczyźnie. Sprawdzajmy, gdzie jedzie nasze dziecko, z kim jedzie na ten wypoczynek, gdzie jedzie, kto będzie sprawował rzeczywistą opiekę podczas tego okresu i wreszcie w jakich warunkach nasze dzieci podczas tych wakacji będą przebywały, bo to są często działania traktowane jako formalność, a ja uważam, że to nie są formalności, to są po prostu decyzje, które w konsekwencji wpływają na nasze wspólne bezpieczeństwo. Drugi apel kieruję do naszych najmłodszych i trochę starszych uczniów, którzy, tak jak powiedziałem, w liczbie 150 tysięcy rozpoczynają te wakacje. Nie lekceważcie zasad związanych z bezpieczeństwem. Wakacje oczywiście to czas radości i beztroski, ale najczęściej wszystkie problemy biorą się od takich bardzo prostych słów: nic się nie stanie. Ja życzę, żeby się nigdy nic nie stało, ale doświadczenie i praktyka uczy i pokazuje, że jednak to zdroworozsądkowe podchodzenie do różnych sytuacji może mieć bardzo pozytywne skutki, a o to nam chodzi. Żadna procedura nie zastąpi uważności. Żadna procedura nie zastąpi zdrowego rozsądku.
1: Kuratorium sprawdzi organizatorów wakacyjnego wypoczynku, zapowiada podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
15: Jeśli mówimy o okresie wakacyjnym, to chyba najpiękniejszy czas w roku szkolnym tak naprawdę, bo najpiękniejszy czas i wszystkim nauczycielom, i uczniom, i rodzicom, tak myślę. Ale bezpieczny wypoczynek letni 2026. Liczba uczniów, którzy rozpoczną ferie letnie, to jest 148 993 uczniów, w tym w samym mieście Białystok 48 780 uczniów. Liczba zgłoszeń wypoczynku letniego dzieci i młodzieży prowadzonego przez organizatorów województwa podlaskiego to jest 543 takie zgłoszenia. Jakie to są zgłoszenia? Organizatorzy wypoczynku to fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje harcerskie, organizacje pożytku publicznego, szkoły organizujące zajęcia w formie półkolonii, podmioty komercyjne. Działania podlaskiego kuratora oświaty związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Informacja skierowana do organizatorów wypoczynku dotycząca zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku oraz zgłaszania do bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. I tutaj gorący apel do rodziców. Jeżeli dziecko korzysta z organizowanej formy wypoczynku, bardzo proszę sprawdzić, czy ten wypoczynek jest właśnie zarejestrowany w takiej bazie, ponieważ jest to kluczowe, jeśli mówimy o bezpieczeństwie. Listy do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z prośbą, aby na zajęciach kończących ten rok szkolny omówione zostały tematy dotyczące zasad bezpiecznego zachowania, postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia naszych uczniów i wychowanków oraz potencjalnych zagrożeń, w tym na przykład gwałtownych zjawisk pogodowych. Informacja ABC bezpiecznego wypoczynku letniego skierowana do rodziców uczniów umieszczona na stronie internetowej kuratorium. 20% wypoczynków w całym województwie jest zaplanowanych do kontroli i w pierwszej kolejności kogo będziemy kontrolować? Organizatorzy zgłaszający wypoczynek po raz pierwszy, organizatorzy, u których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, organizatorzy, wobec których podlaski kurator oświaty powziął informacje o nieprawidłowościach. Weryfikacja przez pracowników kuratorium oświaty w Białymstoku oraz odpowiednie służby każdego sygnału dotyczącego organizowania tak zwanego dzikiego wypoczynku. Wspólne kontrole przeprowadzone z przedstawicielami policji, sanepidu, w szczególności w przypadku zgłoszenia popełnienie nieprawidłowości przez rodziców, uczestników lub służby lub inne osoby. Prowadzenie zakładki wypoczynek na stronie internetowej urzędu, gdzie znajdują się materiały instruktażowo-informacyjne z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz stosowne akty prawne, udzielanie informacji, monitoring przebiegu wypoczynku przez pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz stały kontakt z policją, sanepidem, strażą pożarną. Apeluję do rodziców. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że mówimy o zorganizowanym wypoczynku, ale te dzieci, które pozostają w domach, niech będą bezpieczne w sieci. Niech to będzie też czas, który Państwo w pewien sposób będziecie kontrolować, ponieważ jeżeli mówimy o zagrożeniach, to przede wszystkim mówimy o hajcie, mówimy o tym, z jakich stron też młodzież czasami trafia, korzysta, więc o to gorąco apeluję. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych dzieci jest po prostu najważniejsze.
1: Warunki sanitarne obiektów wypoczynku i kąpielisk skontroluje podlaski sanepid, mówi jego szefowa Maria Siewko.
16: Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmuje swoim nadzorem wszystkie formy wypoczynku. Przeprowadzamy kontrole zarówno ze względu na planowane kontrole, jak i na interwencje. W tym roku skontrolowano już 129 obiektów wypoczynku. W zakresie bezpieczeństwa planujemy 295 kontroli, w tym 185 kontroli zakładów małej gastronomii, 88 kontroli automatów do lodów i 22 kontrole zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a też 40 kontroli żywienia typu otwartego. I w przypadku higieny bezpieczeństwa żywności kontrole nasze skupiają się głównie na stanie sanitarno-higienicznym urządzeń, na których przygotowywana jest żywność dla młodzieży, również stanie sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń, urządzeń, w których są przygotowywane, stanu zdrowotnego personelu, który przygotowuje żywność, prawidłowości procesów technologicznych, jakości posiłków wydawanych i jadłospisów przygotowywanych. W zeszłym roku skontrolowaliśmy 148 obiektów. Stwierdzono jedynie 8 obiektów w placówkach, których stwierdzono nieprawidłowości, gdzie wydano 10 decyzji administracyjnych, nałożono 4 mandaty. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo higieny komunalnej, Inspekcja Sanitarna dba również o kąpieliska, nad którymi wypoczywają młodzi ludzie. W tym roku zgłoszono 20 kąpielisk w województwie podlaskim i 10 miejsc okazjonalnego użytkowania do kąpieli. Więcej kąpielisk jest w powiecie augustowskim. Na terenie miasta Białegostoku jest jedno kąpielisko, jedno w Suwałkach, jedno w powiecie sokólskim, po 2 kąpieliska w powiatach siemiatyckim, suwalskim i wysokomazowieckim. W wszystkich kąpieliskach woda została przebadana. Kąpieliska, które są zgłoszone i woda zdatna jest do kąpieli, są publikowane na bieżąco w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jeżeli chodzi o promocję zdrowia i form edukacji młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, to w tym roku Inspekcja Sanitarna prowadzi kampanię edukacyjną LAS. Jest to Letnia Akademia Sanepidu. Twoje decyzje mają znaczenie i w zakresie zajmują zdrowie w warunkach ekstremalnych, zachowania cyfrowe i społeczne, przede wszystkim żywność i zatrucia, czyli decyzje konsumenckie i zdrowie i sytuacje ryzykowne. Jest to akcja, która współpracuje razem z harcerzami.
1: Sporo dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego wyjedzie na obozy zorganizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, mówi komendant chorągwi białostockiej ZHP, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
17: Już za dni parę, chciałby się powiedzieć, że chwycę plecak i gitarę i tak będzie. Ponad 3000 młodzieży harcerskiej wyruszy na swoją przygodę. To jest znacząca część tych, którzy będą wypoczywali w naszym województwie. Prawie 40 obozów, które organizujemy jako chorągiew w tym momencie, 200 przeszkolonych instruktorów do tego, aby pełnić funkcję opiekunów. To tak można powiedzieć w skrócie i 80 przeszkolonych komendantów tych obozów wraz z ich zastępcami, tak aby sprawowana opieka nad dziećmi, które zostały nam powierzone pod opiekę, czuły się bezpiecznie, a wy ze spokojem, żebyście mogli korzystać z tych chwil, kiedy dzieci nie ma w domu. Współpracujemy ze wszystkimi służbami, które są na co dzień dostępne państwu, tak samo i nam. Szczególna współpraca jest między nami a Strażą Pożarną. Od 2019 roku dzwonimy do siebie rano i wieczorem, aby przekazać informacje o tym, jak przebiega nasz wypoczynek, czy wszyscy są bezpieczni, czy coś się wydarzyło. I ta współpraca już weszła nam na taką codzienność i na codzienną pracę.
1: Mówił komendant chorągwi białostockiej ZHP, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
18: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy cieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska z Karżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
19: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
18: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednią mają rozdzielczość, i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła!
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przez całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy lotu ptaka, a konkretnie rozległych zielonych tarasów i zielonego dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda i wybrałam się z mikrofonem na rekonesans. A moją przewodniczką jest rzeczniczka instytucji Małgorzata Jopich.
0: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
20: No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodów.
1: schodków na górę. Około 100.
20: Około 100, jak najbardziej.
1: Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu opery?
21: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są operą i widokiem na cały Białystok.
1: Jak wrażenia z Białegostoku?
22: Niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj. Pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy operę.
1: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok?
22: Tak, tak, naprawdę. Chciałem się wrócić na dół i kupić bilety, żeby zobaczyć ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
23: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
1: No dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
23: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
21: Idziemy, no i ta masa zieleni, tutaj, prawda, tak, wokół opery naprawdę jest imponująca.
1: Bardzo. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
21: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
1: My się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
20: Mamy schodkami już?
1: Zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
20: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
1: Te schody to taki w zasadzie tunel obrośnięty wspaniałym bluszczem.
20: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
1: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
20: Nowe wieżowce, które tną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
1: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10. piętra.
20: Tak mi się też wydaje.
1: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
20: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie opery.
1: Co my widzimy?
20: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
1: Altanka.
20: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
1: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
20: To jest po prostu kompozytor.
1: Taka rzeźba, symbol.
20: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
1: No i mnóstwo drzew, rzeczywiście, jabłonek.
20: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze. I tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
1: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
20: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
1: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
20: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
1: Ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
20: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta.
1: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
20: Oczywiście, że nie.
1: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
20: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy, tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
2: Spore trawniki.
20: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
2: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
20: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
2: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
20: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
0: Istotne w Białymstoku.
2: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
0: Radio Zło Te przeboje w wyjątkowym miejscu.
2: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, czy będzie też, mam jakąś dostawę.

0: Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
1: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
0: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi, albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
1: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
0: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
1: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
0: Osób przychodzących nie brakuje.
1: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
0: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz w tygodniu coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
1: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
2: Tak. No dziś i tak, skromnie. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
1: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
2: Tak, tak, tak.
1: Kto tu pasztecik? Proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
2: No, bo tak.
1: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
2: Popatrzcie.
1: Miłego nawzajem.
0: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje. A czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne. A jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku w Radiu Złote Przeboje.
1: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
0: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
1: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chce powiedzieć? Ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
2: No to przyniosłem.
1: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
2: No chyba tak.
1: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
2: Jak to jest.
1: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana. Nie chce się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
0: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chcą się częstować, więc też może być trochę krępujące.
1: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
2: Tak.
1: I co, przydaje się?
2: Tak.
1: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
0: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
1: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy

0: to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
1: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
2: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk. I to tyle w tej godzinie programu. Dzięki wielkie. Julka Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julii Tak-Żywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży. To czas beztroski dla służb, wzmożonej pracy. Policja, strażacy i Inspekcja Transportu Drogowego zadbają o bezpieczeństwo. Na osiedlu Bema w Białymstoku powstają kolejne bloki komunalne, w których zamieszkają m.in. absolwenci uczelni. Gorący przycisk i przystanki na żądanie to nowości w białostockich autobusach, które zostaną wprowadzone już od 1 lipca, a przez całe wakacje można będzie podróżować po województwie podlaskim turystyczną ósemką za jedyne 20 zł. Dzisiaj zaprosimy Was też na festiwal do Czeremchy i na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od bezpieczeństwa w trakcie wakacji.
0: Ważne dla mieszkańców Białego Stoku.
1: Oto by ten beztroski czas był rzeczywiście spokojny, radosny i bezpieczny, będą troszczyli się zarówno policjanci, jak i strażacy oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Będą wzmożone kontrole, o które zresztą mogą wnioskować rodzice, oraz liczne zajęcia profilaktyczne i informacyjne. Na Podlasiu wakacyjną akcję letnią rozpocznie aż 3000 policjantów, zapowiada rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
2: Przed nami okres naprawdę wytężonej pracy. Ten okres był poprzedzony, można powiedzieć, przygotowaniem dzieci, naszych wszystkich pociech do bezpiecznych zachowań. To cały rok pracy naszych profilaktyków, którzy odwiedzali szkoły, spotykali się z uczniami i przekazywali im wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie się zachowywać. Mówimy tutaj oczywiście o zachowaniu w bardzo różnych aspektach, no bo przecież dzieci będą wypoczywały w domach, w miejscach zorganizowanego wypoczynku, no ale też będą się przemieszczały. Stąd konieczność wyposażenia uczniów w taką wiedzę, by pozwoliła im być bezpiecznym w każdej sytuacji. Tutaj celowo zwróciłem uwagę na to, że musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tych, którzy będą podróżowali pod okiem czy to opiekunów, czy własnych rodziców, ale również tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci. Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni. Od tego weekendu też ruszają wzmożone patrole, kontrole na drogach. Każda kontrola drogowa będzie się wiązała obowiązkowo ze sprawdzeniem stanu trzeźwości kierowcy, no ale też policjanci będą zwracać uwagę na to, z jaką prędkością się poruszają kierowcy i w jaki sposób pociechy są przewożone w samochodach, czy dzieci są odpowiednio i zgodnie z przepisami zabezpieczone. I wreszcie wspólne kontrole z innymi podmiotami miejsc zbiorowego wypoczynku. Tam też będziemy się spotykać z dziećmi, tam też będziemy zwracać im uwagę na to, w jaki sposób się bezpiecznie zachowywać. Przed nami bardzo gorący weekend. Niestety ostatni tydzień na Podlasiu to dwie sytuacje, kiedy z wody wyławialiśmy zwłoki. To okres, w którym wiele osób będzie korzystało z uroków wypoczynku nad wodą, no ale tutaj przestrzegamy zarówno osoby dorosłe, które wchodzą do wody, że absolutnie nie ma mowy o wcześniejszym spożywaniu alkoholu, a potem w celu ochłodzenia się wchodzeniu do wody. Takie sytuacje z reguły kończą się bardzo tragicznie i uczulamy też wszystkich rodziców. To rodzice są odpowiedzialni podczas takiego wypoczynku za bezpieczeństwo swoich dzieci. Nawet jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jesteśmy na strzeżonej plaży, to zawsze musimy mieć na uwadze to, że ratownik, który tam jest po to, by udzielać pomocy, nie wszystko może zobaczyć. Dlatego ten obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na opiekunach i rodzicach. No i jeszcze jedna ważna rzecz, również związana z upałami. Pozostawianie dzieci w samochodach, chociażby na krótką chwilę, kiedy rodzic wychodzi na krótkie zakupy. Takie same sytuacje zdarzają się też w przypadku zwierząt, ponieważ osoby opiekujące się zostawiają również zwierzęta w samochodzie. Działanie w takich sytuacjach jest bardzo szybkie. My po dostaniu zgłoszenia, po dotarciu na miejsce, kiedy rzeczywiście pojazd jest zamknięty, wybijamy szyby jak najszybciej dzisiaj wydobywamy, czy dziecko, czy pozostawione zwierzę w samochodzie, po to, by ratować życie. Nad bezpieczeństwem dzieci w województwie podlaskim będzie czuwało ponad 3000 policjantów.
1: Mówił rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa. O zgłaszanie autobusów i busów, które będą wybierały się w drogę, apelują podlascy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Mówi szef podlaskich struktur tej instytucji Tomasz Wyszkowski.
3: Działania Inspekcji Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym to przede wszystkim wzmożone kontrole autobusów. Planujemy przeprowadzać kontrole na punktach zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych naszego regionu, jak również w okolicach miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązkowym elementem każdej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego autobusu, sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy oraz każdorazowo inspektorzy transportu drogowego przeprowadzą analizę czasu pracy, tak aby być pewnym, że autobus jest sprawny technicznie, kierowca jest trzeźwy oraz wypoczęty. Tutaj, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie kontrolne, proponujemy, zalecamy, aby kontrola była przeprowadzona jeszcze przed wyjazdem w podróż. Aby taką kontrolę przeprowadzić, musimy posiadać informacje, skąd taki autobus wyjeżdża, kiedy, o której godzinie. Dlatego gorący apel do wszystkich rodziców, do wszystkich organizatorów wycieczek, do wszystkich opiekunów, aby zgłaszać autobusy do kontroli. Zgłoszenie to można złożyć telefonicznie do nas, drogą mailową, czy też osobiście. Samo zgłoszenie oraz cała kontrola jest bezpłatna. To jest ważna informacja, nie mamy się czego obawiać, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów, żadnych opłat. Patrol przyjedzie, skontroluje, zachęcam, zgłaszajmy autobusy do kontroli. Gorąca prośba z naszej strony, aby taki wniosek był złożony z wyprzedzeniem minimum 3-4 dni wcześniej, tak abyśmy mogli w sposób prawidłowy zaplanować patrole. Tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z policją robimy wszystko, aby każdy zgłoszony autobus nie odjechał bez kontroli. Tak informacyjnie, w bieżącym roku do końca maja Inspekcja Transportu Drogowego na terenie województwa podlaskiego skontrolowała ponad 750 autobusów. W 21 przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Natomiast w jednym przypadku ten stan techniczny był tak zły, że inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Można powiedzieć tylko jeden przypadek. My mówimy, że to jest aż jeden przypadek. Robimy wszystko, żeby takich nieprawidłowości nie było w ogóle. Kolejnym elementem, na który inspektorzy transportu drogowego zwracają szczególną uwagę w okresie wakacyjnym, to przestrzeganie przez kierowców ciężarówek tak zwanych zakazów wakacyjnych. Mówię tutaj o przepisach dotyczących zakazu ruchów pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Zakazy będą obowiązywać do ostatniej niedzieli wakacji i tak w tym czasie zakaz będzie obowiązywać każdy piątek od godziny 18 do 22, każdą sobotę od godziny 8 do godziny 14 i w każdą niedzielę od godziny 8 do 22. Dodatkowo w okresie wakacyjnym mamy jeden dzień urzędowo wolny od pracy, czyli święto 15 sierpnia. Ten dzień, tak jak w niedzielę, też zakaz jest od 8 do 22. Dodatkowo jeszcze dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, czyli w tym przypadku 14 sierpnia, też zakaz jest od godziny 18 do 22. Także jeżeli mamy możliwość, to zaplanujmy naszą podróż weekendową właśnie w godzinach obowiązywania tych zakazów. Wtedy tych ciężarówek jest na drodze mniej, są pewne wyjątki, które mogą się poruszać. Tych aut ciężarowych jest dużo mniej, wtedy nasza podróż jest bardziej komfortowa i bardziej bezpieczna.
1: Mówił podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski. Strażacy przypominają o bezpieczeństwie nad wodą i w domu. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat, zachęca m.in. do skorzystania z akcji edukacyjnych, w które zaangażowani są podlascy strażacy.
4: Państwowa Straż Pożarna jak co roku bierze aktywny udział w akcji Bezpieczne Wakacje. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 30 marca 2016 roku wszystkie obiekty i miejsca, w których będzie zorganizowany wypoczynek, podlega opiniowaniu przez właściwego komendanta powiatowego miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Pozytywna opinia potwierdza, że dany obiekt spełnia przepisy ochrony przeciwpożarowej. Taka opinia jest ważna przez okres do 3 lat. Od 1 stycznia do 15 czerwca podlascy strażacy przeprowadzili 53 kontrole. Skontrolowano 79 obiektów, wydano 65 opinii, 48 opinii pozytywnych, 12 opinii pozytywnych, ale z uwagami i 5 opinii negatywnych. W okresie wakacyjnym Państwowa Straż Pożarna intensyfikuje działania związane z prewencją społeczną. Zapraszamy w tym okresie zorganizowane grupy do obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie naszego województwa posiadamy 11 salek edukacyjnych typu ognik i tam funkcjonariusze strażacy Państwowej Straży Pożarnej edukują dzieci, młodzież w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Omawiane są tam takie tematy jak podręczny sprzęt gaśniczy, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, numery alarmowe, sposób alarmowania służb ratunkowych, ewakuacja. Również od roku ponad. Rozmawiamy na tematy ochrony ludności, obrony cywilnej kraju. Mówimy na temat sygnałów alarmowych, które ogłaszają różnego rodzaju alarmy. Mówimy na temat, w jaki sposób każdy obywatel powinien się zachować po ogłoszeniu takiego alarmu, sygnał odwołujący taki alarm. Mówimy również na temat treści umieszczonych w podręczniku bezpieczeństwa, jak również plecak ewakuacyjny. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić 3 lipca plaża miejska w Augustowie, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka plus Komendant Powiatowy z Augustowa przy współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Augustowa, Państwowe Ratownictwo Medyczne z Suwałk, jak również Podlaska Policja. Organizujemy wydarzenie pod hasłem Bezpieczny Wypoczynek nad Wodą. Rozpocznie się to wydarzenie od konferencji prasowej rzeczników prasowych, którzy w przyjazny, ciekawy sposób opowiedzą na temat bezpiecznych wakacji nad wodą, a później będziemy obserwować ćwiczenia na wodzie służb ratowniczych.
1: Mówił komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Konrad. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zmianach kadrowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, o sukcesie kolejnej edycji podlaskiego bonu turystycznego i o tym, jak oszuści tym razem podszywają się pod ZUS.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
5: Magda Tkaczyk, zapraszam. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, nadinspektor Kamil Borkowski, pożegnał się ze stanowiskiem. Ma być nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Natomiast dotychczasowy komendant CBŚP, nadinspektor Cezary Luba, zostanie zastępcą szefa CBA. Będą też zmiany w białostockiej komunikacji miejskiej. Trzeba będzie samemu otworzyć sobie drzwi autobusu guzikiem. 208 przystanków w Białymstoku i 223 przystanki poza miastem będą przystankami na żądanie, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Myślę, że to też jest takie rozwiązanie, które jest oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście przystanki będą odpowiednio oznakowane, podobnie jak autobusy.
5: Te zmiany BKM wprowadzi od 1 lipca. Zmienia się też Białystok. Przy ulicy Generała Bema powstają bloki komunalne. Białostocki ratusz pozyskał na to ponad 113,5 miliona złotych bez zwrotnego dofinansowania z funduszu dopłat BGK. Jeżeli kolejny wniosek zostanie zaakceptowany, wsparcie może wzrosnąć do blisko 167 milionów złotych, a na nowym osiedlu powstanie 612 mieszkań. W zaledwie 2,5 minuty rozeszło się 900 tysięcy złotych. Wygenerowano 3 tysiące podlaskich bonów turystycznych o wartości 300 zł każdy. Są do wykorzystania we wakacje. Nie tylko na noclegi, o czym można się było przekonać w letniej edycji, mówi Marta Grzelak z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Turyści bardzo chętnie korzystali z wyżywienia, wypożyczali również sprzęt sportowo-rekreacyjny, a także korzystali z zabiegów spa.
5: Jesienią bon turystyczny zmieni się w tak zwany czek turystyczny. Powinno być do wykorzystania 2,5 miliona złotych z wydzieloną kwotą na duże rodziny i seniorów. Pacjenci w szpitalu miejskim w Białymstoku skorzystają z nowej infrastruktury i sprzętu. Zakończył się międzynarodowy projekt. Budżet wyniósł prawie 2 miliony 800 tysięcy euro, z czego ponad 2 miliony 300 tysięcy dała Unia. Zmodernizowano m.in. oddziały chorób wewnętrznych oraz poradnię rehabilitacyjną. Pojawiła się nowoczesna aparatura. No to teraz też o zdrowiu, bo Białostocki Dziecięcy Szpital Kliniczny ratuje rocznie kilkudziesięciu małych pacjentów, którzy połknęli coś, czego połknąć nie powinni. Monety, baterie, ale zdarzają się też tabletki do zmywarki, mówi dr Katarzyna Kondej-Muszyńska.
8: Połykanie ciał obcych to jest związane z naturą dziecka, czyli po prostu wszystko chcą próbować.
5: Dlatego jest apel, by usuwać z otoczenia dziecka wszystkie niebezpieczne przedmioty. Wsparcie otrzymają osoby, które napotykają bariery w porozumiewaniu się. W Białymstoku rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Komunikacji. Jest jednym z 16 w kraju, gdzie bezpłatnie osoby niesłyszące, niedowidzące lub w spektrum autyzmu mogą skorzystać na przykład z tłumaczenia na polski język migowy, transkrypcji czy przygotowania dokumentów. A na koniec porozmawiajmy o bezpieczeństwie, bo oszuści podszywają się pod ZUS. Wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, mówi rzeczniczka prasowa zakładu w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
9: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych.
5: Podejrzane SMS-y najlepiej od razu przekierować na bezpłatny numer 8080.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Na osiedlu Bema w Białymstoku dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego powstają kolejne bloki komunalne, w których których mieszkają m.in. absolwenci białostockich uczelni. Dofinansowanie banku dla inwestycji Białegostoku tylko w tym roku wyniosło już ponad 113,5 miliona złotych, a kolejny wniosek czeka na decyzję, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
10: Bez tych pieniędzy rządowych tych bloków by po prostu nie było. Jest jeden blok wybudowany, kolejne trzy będą powstawały. Jeżeli chodzi o pieniądze, to na segment B i C to będzie 113,5 miliona złotych dofinansowania. Jeżeli chodzi o segment D, o te środki, które będziemy się ubiegać jeszcze, to jest 53,4 miliona. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkań, to w segmencie B to jest 165 mieszkań, w segmencie C 229 i w segmencie D 218 mieszkań. No i to łącznie mamy na 612 mieszkań czynne pozwolenie na budowę. Będziemy starali się właśnie to wykorzystywać i budować mieszkania dla naszych mieszkańców, ale również, co jest bardzo istotne, ten program Mieszkanie dla Absolwenta cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Ze 193 mieszkań 157 właśnie zasiedlili młodzi ludzie, którzy spełnili kryteria, a więc muszą pracować i mieć umowę o pracę w Białymstoku. Na razie te umowy będą co roku odnawiane, jeżeli nadal będą pracować, a po 10 latach będzie umowa bezterminowa, jeżeli chodzi o najem tego mieszkania. To nie tylko absolwenci białostockich uczelni, ale mieliśmy aplikacje z różnych krajów i z różnych uczelni z całej Polski, więc myślę, że dzisiaj najważniejszym kapitałem to są właśnie młodzi ludzie i dzięki tym pieniądzom z Banku Gospodarstwa Krajowego, wsparciu budownictwa, o którym się tak trochę mało mówi, właściwie prawie w ogóle się nie mówi, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Polskę, a przecież to jest ogromny program, z których pewnie w skali kraju powstają tysiące mieszkań i dlatego my jesteśmy chyba tutaj dobrym przykładem, zaraz ocenią ci, którzy nas wspierają, ale wykorzystujemy te środki, proszę Państwa, to są budowane mieszkania pod klucz, również z miejscami garażowymi, a jak również, to jest niezwykle ważne, z właśnie, o, dla tej młodej damy, oddajemy żłobek z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy, a więc kompleksowe miejsce do zamieszkania, również do opieki nad dziećmi, piękne osiedle, a ulica, w której się znajdujemy, to nomen omen ulica Absolwentów. Skąd ta ziemia się wzięła tutaj? To była ziemia Skarbu Państwa po jednostce wojskowej i tę ziemię za 5% wartości przekazał kiedyś, kilka, no pewnie już ponad 10 lat temu, pan wojewoda Maciej Żywno, właśnie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Oczywiście my jako samorząd mogliśmy zrobić z tym po uzyskaniu własności różne rzeczy, na przykład to sprzedać, ale nie zrobiliśmy tego, bo właśnie chcemy dbać o swoich mieszkańców. Nie zarabiamy na tym, a dokładamy, ale to jest inwestycja. To jest inwestycja właśnie w przyszłość, inwestycja młodych ludzi.
1: Z programu Mieszkanie dla Absolwenta skorzystała m.in. Sylwia Stankiewicz z rodziną.
11: Jesteśmy bardzo zadowoleni. W ogóle ten program był dla nas takim zaskoczeniem. Dowiedzieliśmy się przypadkiem. Mieszka się nam bardzo dobrze, jest spokojnie, cicho w porównaniu z tym, jak mieszkaliśmy wcześniej na wynajmie. Mieszkanie jest przestrzenne. Czego nam tu nie brakuje? Może tylko sklepu gdzieś w okolicy, ale nawet żłobek jest budowany praktycznie pod samym nosem. Już córkę zapisaliśmy, zostanie przyjęta we wrześniu. Także niczego nam tu nie brakuje, jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo ciężko jest o mieszkanie w Białymstoku, o wynajem. Są coraz większe wymagania, podwójne, potrójne kaucje, poza tym długie te umowy najmu, więc wysokie w ogóle koszty tak wynajmu, więc tutaj w momencie, kiedy my płacimy dosłownie 900 zł, to są jakieś po prostu śmieszne koszta po prostu. No i polecam bardzo program i mam nadzieję, że to też zmotywuje uczniów uniwersytetów, żeby jakby starali się o te najwyższe wyniki, bo to zagwarantuje im może to mieszkanie w takich wyższych kosztach.
1: W bloku na ulicy Absolwentów mieszka też Anna Dziębowska.
12: Mieszkałam w starym bloku, w starym budownictwie, a wychowuję córkę niepełnosprawną i miałam możliwość starania się tutaj o mieszkanie i dostałam, jestem bardzo zadowolona. Mieszkanie jest piękne, przestronne, okolica jest śliczna, tak więc również każdy może skorzystać, kto będzie się starał.
1: Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj podczas wizyty w Białymstoku oglądał inwestycje.
13: To bardzo ważne, jak w Polsce wspierane jest budownictwo społeczne, budownictwo czynszowe. Na ten rok skala dopłat do budownictwa po to, żeby mobilizować, wspierać samorządy w realizacji budownictwa społecznego i czynszowego, to 4 miliardy 150 milionów złotych. Dzięki temu w Polsce powstanie 13 tysięcy mieszkań, tak, dla osób o przystępnych czynszach jako budownictwo komunalne czy też społeczne. W tym roku to 116 milionów złotych dotacji, dopłat do budownictwa, które w dużym stopniu, w większości 70-80% finansują te mieszkania. Dzięki temu powstaje blisko 400 mieszkań. Ale to nie koniec. Białystok tak dynamicznie przygotowuje się, że mamy złożony kolejny wniosek na ponad 50 milionów na blisko 200 mieszkań. To dbanie o absolwentów, dbanie o młodych ludzi jest szczególnie ważne, gdy z jednej strony Polska staje przed problemem demograficznym, z drugiej strony miasta zaczynają konkurować o absolwentów, o młode osoby i szczególnie ważne jest to budownictwo czynszowe i komunalne. Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, w którym ulokowane są różne rządowe instrumenty, więc wspieramy miasto, też wspieramy Białystok w zielonej transformacji miast, a za chwilę, za kilka dni uruchomimy wsparcie związane z budowaniem odporności polskich samorządów, pieniądze na schrony, pieniądze na infrastrukturę podwójnego zastosowania, drogi, mosty, cyberbezpieczeństwo.
1: Mówił prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj.
0: Mieszkańcy Białegostoku mają głos.
1: Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat jakości życia, poziomu bezpieczeństwa oraz zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na terenach położonych przy wschodniej granicy Polski. Rozpoczęło się badanie ankietowe, do udziału w którym zaproszeni są również białostoczanie. Wyniki posłużą do opracowania rekomendacji dotyczących kierunków, zakresu i form wsparcia terenów przygranicznych. Głos mieszkańców zostanie uwzględniony w analizach przygotowywanych w ramach projektu, który potrwa do przyszłego roku.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna-Zaniewska. Kolejna bardzo ciekawa propozycja na lato dla białostoczan, czyli koncerty organowe.
14: Już po raz 31 Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. W wakacje, w piątkowe wieczory będzie można posłuchać wyjątkowych artystów w przestrzeniach Białostockiej Katedry Kościoła Farnego. Wspaniali artyści, nie tylko z Polski, ale także z różnych stron świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z Włoch. I właściwie mogłabym zapraszać po kolei na każde z tych wydarzeń, które co piątek o godzinie 19.15. Koncerty są płatne, ale bilety kosztują jedynie 20 zł, więc jest to symboliczna kwota. Bilety można kupić w kasach Kina Forum oraz Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ale także bezpośrednio przed koncertami w katedrze. Natomiast zapraszam już dzisiaj, bo ta informacja staje się już jawna. 10 lipca bezpłatny koncert, wstęp wolny w ramach festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będzie to Roman Szlaurys, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z katedralnymi koncertami organowymi, być może ma jakieś obawy, zapraszamy, żeby być może zacząć od tego 10 lipca i przyjść, posłuchać i być może zakochać się w brzmieniu organów w naszej katedrze.
1: Kierownik artystyczny białostockich koncertów organowych, Józef Kotowicz. Festiwal ma swoją ogromną tradycję. To będzie 31 raz.
15: Przede wszystkim jakaś satysfakcja, że ten festiwal organowy wpisał się już na stałe do kalendarza naszego białostockiego wydarzeń artystycznych w naszym mieście i nie tylko, ponieważ z Białymstokiem współpracują też koncerty organowe w terenie. Na przestrzeni lat zmieniały się te miejscowości. W tej chwili koncerty odbywają się także w Katedrze Drohiczyńskiej, w Kościele Świętego Kazimierza, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast jest na przestrzeni lat jeszcze w innych miejscowościach i na Suwalszczyźnie, w Suwałkach, w Łomrze, więc to jest takie zmienne. Dodam, że ten rok jest bardzo szczególny, wręcz wyjątkowy, ponieważ już wkrótce rozpocznie się kapitalny remont organów przewidziany na 2 lata, więc nawet akompaniament i utwory organowe, które będą wykonywane na organach cyfrowych, ponieważ już instrument piszczałkowy będzie wyłączony z grania, no i cieszymy się mimo wszystko, bo zawsze organy piszczałkowe są naturalnym instrumentem, a nie sztucznym digital. Niemniej jednak chcemy zachować ciągłość tego cyklu, no i będziemy czekać z utęsknieniem za 2 lata na inaugurujący koncert, który otworzy, mam nadzieję, ten wspaniały instrument w jeszcze lepszej kondycji jak do tej pory.
1: A jakby pan scharakteryzował różnicę w brzmieniu analogowych organów i tych elektronicznych, które macie?
15: Technologia na przestrzeni lat to jest tak jak z telefonami. To są skoki wręcz na lata świetlne, więc w tej chwili instrumenty cyfrowe są w doskonałej jakości. Oczywiście one są też także zróżnicowane, jeśli chodzi o technologię, o cenę. Niemniej jednak one są coraz lepsze i coraz lepiej imitują brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych.
1: Chciałabym tak zauważyć, że tak pięknie się ten festiwal wpisał. Białostocka katedra, najczęściej upalne, a przynajmniej ciepłe lato. No i rzeczywiście bardzo taka duchowa muzyka, taka zupełnie inna.
15: Tak, jest to propozycja dla tych osób, które chcą czegoś innego. Przecież na recital organowe nie przychodzą sami znawcy muzyki. Po prostu chcą ludzie pobyć w pięknej świątyni naszej, w katedrze z witrażami, w trochę w innej przestrzeni, w trochę innym klimacie i posłucha się czegoś kompletnie innego. A że gościmy zawsze znakomitych artystów, więc zawsze mamy gwarancję, że ta muzyka będzie w doskonały sposób wykonywana. A dodam jeszcze, że od początku właściwie zapraszamy też organistów, artystów z zagranicy, więc jakby od początku jest to festiwal o randze międzynarodowej.
1: No i przede wszystkim właśnie ten moment na wytchnienie, zatrzymanie się właśnie latem, być może w czasie urlopów.
15: Tak, no właśnie jest to taka propozycja troszeczkę innego czasu, w innej przestrzeni, w innym wymiarze.
1: Dziękuję serdecznie, życzę, aby się wszystko świetnie udało. Tak,
15: dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Mówił dyrektor białostockich koncertów organowych profesor Józef Kotowicz.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: Nową wystawę proponuje też Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, mówi jego dyrektor profesor Wojciech Śleszyński.
16: Bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum Pamięci Sybiru. 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę po raz pierwszy w Polsce Arpigieras. Arpigieras po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin wspomagając, natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw Człowieka w Santiago de Chile i dzięki współpracy z tym muzeum mamy wyjątkową kolekcję po raz pierwszy w Polsce. 10 lipca otwieramy tą wystawę. Pokazujemy, że sztuka dawała szansę poradzenia sobie z traumą. Na końcu też pokazujemy kilka przykładów sztuki tworzony przez naszych Sybiraków, bo w ten sam sposób nasi Sybiracy radzili sobie z traumą. Współpraca z Muzeum Pamięci Chile, która owocuje wystawą w Białymstoku, ale także efektem tej współpracy będzie otwarcie naszej wystawy tam w Santiago de Chile, daleko na południu, w listopadzie tego roku.
1: Co wy pokażecie?
16: Będziemy opowiadać o naszym doświadczeniu. Sybiraków już ta wystawa została przyjęta bardzo dobrze, bo nieświadomie wpisaliśmy się w zmianę polityczną, która nastąpiła w Chile. Do tej pory prezydentem był prezydent lewicowy, no, który nie chciał do końca słyszeć o tym, że komuniści też mordowali, ale na początku roku prezydentem został prezydent prawicowy, który znowu neguje zbrodnie Pinocheta, a ta nasza wystawa jest dobrym argumentem dla muzeum, które funkcjonuje, że nie warto likwidować, bo oni nie tylko opowiadają o zbrodniach prawicowych, ale także o lewicowych, bo nieważne jest, czy dyktatura była prawicowa, czy lewicowa, zawsze każda dyktatura niestety kończy się w jednym miejscu, w obozach koncentracyjnych. I nie jest to ważne, czy jest to gułag na dalekiej Syberii, czy stadion sportowy w Santiago de Chile. Tak samo cierpią zwykli ludzie. Zwykli ludzie ponoszą koszty tych zbrodniczych działań.
1: Mówił dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesor Wojciech Śloszyński.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Od środy, 1 lipca, pasażerowie miejskich autobusów, chcąc wejść do pojazdu lub z niego wyjść, będą musieli nacisnąć przycisk otwierania drzwi. Jednocześnie na obszarze funkcjonowania białostockiej komunikacji miejskiej, czyli obejmującym stolicę Podlasia oraz gminy Choroszcz, Dobrzyniewo-Duże, Grabówka, Juchnowiec, Supraśl, Wasilków i Zabłudów, wprowadzone zostaną przystanki na żądanie. O czym poinformował białostoczan wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki.
17: Zmiany, które tak naprawdę nie są niczym nowym, bo funkcjonują i w większości miast w Polsce, i w większości miast europejskich, więc nie jest to jakieś duże zaskoczenie, ale na pewno będzie wymagało tego, żeby się do tego przystosować. Po pierwsze, wprowadzamy zasadę samodzielnego otwierania drzwi w autobusach komunikacji miejskiej w Białymstoku, czyli jeśli ktoś chce wejść do autobusu, będzie musiał nacisnąć przycisk znajdujący się przy drzwiach. Podobnie w sytuacji wyjścia z autobusu, czyli wewnątrz autobusu na uchwycie, też trzeba będzie nacisnąć przycisk po to, żeby z tego autobusu się wydostać. Dlaczego to robimy? Tutaj główne powody dotyczą tak naprawdę tego, że po pierwsze usprawniamy funkcjonowanie komunikacji, ale też bierzemy pod uwagę to, że w przypadku, kiedy mamy zimno, mróz, to jest to takie rozwiązanie, które ogranicza uciekanie ciepła z autobusu. W przypadku sezonu letniego, kiedy mamy włączoną klimatyzację, usprawnia to funkcjonowanie klimatyzacji miejskiej, a to wszystko oznacza oczywiście oszczędności w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Białymstoku. Myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to wtedy, kiedy ten system od 1 lipca zacznie działać, przyciski zewnętrzne w autobusie będą podświetlać się na zielono, a po ich wciśnięciu dodatkowo na czerwono. W najnowszych autobusach podświetlane będą także przyciski umieszczone w środku pojazdów. Oczywiście w przypadku godzin szczytu to już kierowca będzie samodzielnie decydował i patrzył na to, ile osób jest na przystanku i będzie sam też otwierał drzwi. Podobnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami, czy też w przypadku dzieci, które będą chciały się dostać do autobusu. Kierowcy otrzymają konkretne wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób postępować w takiej sytuacji. I to jest jedna zmiana. Natomiast druga zmiana, którą też przy okazji uznaliśmy, że należy wprowadzić, dotyczy przystanków na żądanie. Także od 1 lipca wprowadzamy przystanki na żądanie na 208 przystankach w mieście i 223 poza Białymstokiem. 208 przystanków w mieście to 28% przystanków, czyli w systemie przystanków na żądanie autobus zatrzymuje się tylko wtedy, gdy ktoś chce wsiąść lub wysiąść i odpowiednio to zasygnalizuje, a sygnalizujemy to najczęściej, tak jest chyba najłatwiej, podnosząc rękę. I wtedy kierowca widzi, jadąc autobusem, że ktoś jest zainteresowany tym, żeby zatrzymał się pojazd. Oczywiście trzeba to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby umożliwić bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Potwierdzeniem zauważenia pasażera oczekującego na przystanku na żądanie, chcącego wsiąść do zbliżającego się autobusu, jest włączenie przez kierowcę prawego kierunkowskazu podczas dojazdu do przystanku. Myślę, że to też jest takie rozwiązanie, które jest oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście przystanki będą odpowiednio oznakowane, podobnie jak autobusy, bo autobusy będą miały i mają już nalepiane nalepki. Chcesz wyjść, naciśnij guzik, chcesz wejść, naciśnij guzik, do tego jest otwieranie drzwi. Przystanki na żądanie będą też odpowiednio oznaczone i na zewnątrz, i w gablotach, które znajdują się na przystankach, więc wszystko po to, żeby ta informacja dotarła do jak największej ilości osób. Mamy też plakaty, które znajdują się w autobusach komunikacji miejskiej, które moim zdaniem doskonale obrazowo pokazują, na czym polega samodzielne otwieranie drzwi i ciepły guzik oraz na czym polegają przystanki na żądanie. Myślę, że to jest na tyle w graficzny sposób przedstawione, że każdy będzie wiedział, o co chodzi, ale oczywiście to będzie wymagało tego, żeby się tego nauczyć i żeby mieć tego świadomość. Też ta zmiana została uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w komunikacji miejskiej podczas rozmów z panem prezydentem Tadeuszem Truskolaskim.
1: Co potwierdził przedstawiciel związków Tomasz Śnieć.
18: Decyzja nasza taka powstała dlatego, bo podczas rozmów z kierowcami często padały takie pytania, dlaczego w Białymstoku nie są te systemy używane. I analizując to wszystko, oceniliśmy, że jednak powinny być używane, gdyż w dużych miastach europejskich i w Polsce, przede wszystkim w Warszawie, wszystko normalnie funkcjonuje, pasażerowie są z tego zadowoleni. I tak właśnie od 1 lipca zostaną wprowadzone te wszystkie systemy. My postaramy się uczulić kierowców, żeby przestrzegali regulamin i żeby był taki okres przejściowy, żeby pasażerów przygotować do działania tych systemów, żeby nie było takiego po prostu niezrozumienia pomiędzy pasażerem a kierowcą. Także miejmy nadzieję, że te zmiany wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Na pewno usprawni to też komfort pasażerów. Pasażerowie będą mieli w autobusie temperaturę mniej więcej wyrównaną czy w okresie letnim, czy w okresie zimowym, jeśli nie będą wszystkie drzwi otwierane. I dodatkowo przystanki na żądanie pozwolą na upłynnienie takiej kultury jazdy, gdyż autobus nie będzie musiał tak często hamować i tak często ruszać z przystanku. Czyli będzie taka w miarę płynna jazda.
1: Kierowca autobusu Łukasz Olszewski nie ukrywa zadowolenia ze zmiany.
19: Autobusy już od lat są wyposażone w przyciski tak zwane stop, które aktualnie będą służyły właśnie do wezwania tutaj kierowcy do zatrzymania się przez pasażera podczas obsługi przystanku na żądanie. A aktualnie, no wiadomo, też ta technologia idzie do przodu i przyciski są podświetlane. Te komunikaty są dla kierowcy wyraźniejsze i będziemy też w stanie sprawnie obsługiwać te przystanki. Na pewno poprawi to znacząco komfort termiczny. To jest bardzo ważne, ponieważ i pasażerowie, tak jak i my kierowcy, zimą spotykamy się po prostu z wpadającym zimnem do środka pojazdu, no a latem wiadomo, no jeżeli chodzi klimatyzacja, no to wtedy automatycznie te gorąco nam wpada do środka, no a w takim przypadku, kiedy wszystkie drzwi nie będą otwierane co przystanek, no to znacząco poprawi to też ten komfort termiczny, tak jak wspomniałem, a pasażer będzie sobie też sam otwierał te drzwi, korzystając właśnie z tego ciepłego guzika, co to znaczy też dla nas, dla kierowców. Będziemy musieli na pewno uzbroić się w dużą cierpliwość, no bo wiadomo, no to jest nowość, no pasażerowie nie będą od razu przyzwyczajeni do takiego rozwiązania. W innych miastach to funkcjonuje, to się sprawdza, także nie ma z tym większego problemu, a u nas myślę, że jeżeli troszeczkę tutaj pracy włożymy, to na pewno to rozwiązanie będzie się sprawdzać, przyniesie oszczędności i na pewno ekonomiczne różne korzyści, a dla nas się ten komfort pracy na pewno poprawi.
1: To, że system działa, zaprezentował wiceprezydent Rafał Rudnicki.
6: A może zamknijmy drzwi na chwilę? Zobaczymy, czy
20: się nam...
6: Więc proszę bardzo, wszystko działa. Więc mam nadzieję, że do rozpoczynania poradzą sobie z czymś, co jest w moim przekonaniu dosyć proste, jeśli chodzi o otwieranie i zamykanie drzwi.
1: To był wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Przypominam, system zacznie działać od 1 lipca.
0: Zwiedzaj z nami Białystok.
1: Mieszkańcy województwa podlaskiego i turyści odwiedzający nasz region będą mogli skorzystać z wakacyjnego projektu Turystyczna Ósemka 2026. To specjalne przejazdy autobusami m.in. do Tykocina, Supraśla czy Choroszczy, oparte na formule biletu dziennego za 20 zł. To już druga edycja tego projektu. Tegoroczna obejmuje większy obszar niż przed rokiem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
21: Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany, jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szelment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchu. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który będzie jeździł w systemie hop on, hop off po 3 kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy z naszą spółką PKS Nowa. Przypominam Państwu, że też będzie w lipcu i sierpniu bilet turystyczny, bilet, który będzie pozwalał jeździć i PKS-ami przez tydzień, ale także komunikacją miejską, aby te wszystkie najważniejsze punkty w naszym województwie i w jego stolicy, ale też w całym regionie móc pokazać naszym turystom, ale też zachęcam naszych mieszkańców. Jest to świetny sposób, abyśmy jako mieszkańcy województwa mogli poznawać atrakcje naszego pięknego regionu w innych częściach niż te, w których mieszkamy.
1: To okazja szczególnie dla osób niezmotoryzowanych do odwiedzenia najciekawszych miejsc w naszym regionie, mówi Katarzyna Sadowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
22: Wspólnie stworzyliśmy nowy produkt turystyczny. Produkt turystyczny, który jest linią wakacyjną, autobusową, która tak naprawdę też jest szlakiem turystycznym po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego. Jest to też dowód na świetną współpracę wielu partnerów, wielu jednostek. Na początku założeniem turystycznej ósemki było wsparcie przede wszystkim instytucji Komisji Kultury z województwa podlaskiego, ale ta inicjatywa się rozwinęła. Oprócz właśnie wszystkich instytucji należących do Muzeum Podlaskiego, współpracujemy również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z nadleśnictwami, współpracujemy z parkami narodowymi oraz atrakcjami turystycznymi, które właśnie przyciągają największe rzesze turystów. Zależy przede wszystkim nam na tym, aby udostępnić mniej dostępne miejsca turystom, gdzie nie zawsze można dojechać komunikacją publiczną, dlatego stworzyliśmy turystyczną ósemkę. Rozwinęliśmy ją w tym roku o dwie dodatkowe pętle, o pętlę północną, która będzie przepięknie prezentowała teren Suwalszczyzny i Puszczy Augustowskiej. Objedziemy wszystkie najciekawsze miejsca Wigierskiego Parku Narodowego, objedziemy Augustów, ale również inne zakątki, żeby poczuć klimat tej magicznej Suwalszczyzny, krainy jak baśń, ale również jest dodatkowa pętla w regionie Puszczy Białowieskiej, która zaczyna się w Bielsku Podlaskim, biegnie przez Krainę Otwartych Okiennic. Tam w Trześciance i Puchłach, cerkwiach przepięknych będą czekali paciuszkowie, którzy otworzą, opowiedzą, pokażą to miejsca. W miejscowości Narew również jest zaplanowana dodatkowa oferta oprowadzania turystów z przewodnikiem. Na przykład w Białowieskim Parku Narodowym będzie można rano karmić zwierzęta w rezerwacie pokazowym Żubrów, czy też w preferencyjnych cenach zwiedzać właśnie muzea, instytucje kultury. Partnerzy przygotowali naprawdę bardzo bogatą ofertę każdej pętli, a największa pętla to jest pętla białostocka, ale ona również obejmuje teren Narwieńskiego Parku Narodowego, ponieważ biegnie przez Tykocin, Kurowo, Waniewo do Turośni Kościelnej, gdzie jest przepiękne Muzeum Wiktora Wołkowa, ale również część wschodnia, która biegnie przez Puszczę Augustowską, Supraś, aż po Kruszyniany. Dodaliśmy dodatkowe miejsca. Myślę, że te trasy są tak atrakcyjne i dzięki właśnie połączeniu współpracy z naszymi partnerami, uzupełnieniu tego o takie preferencyjne ceny i warunki właśnie tych atrakcji, ta turystyczna tegoroczna ósemka będzie niezwykle wartościowa.
1: Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: Całe przedsięwzięcie i kursowanie rusza od 2 lipca aż do 30 sierpnia. W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop on, hop off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Na każdej linii przejazdy będą odbywały się właśnie 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł. Jeżeli ktoś będzie chciał podróżować z rowerem, wówczas cena wynosi 25 zł. Do tych cen oczywiście będą obowiązywały ulgi ustawowe. I chciałabym tutaj dodać, że już niebawem ruszy nasza strona internetowa, na której znajdą się wszystkie najważniejsze informacje. turystyczna8.podlaskie.travel. Informacje na temat rozkładów jazdy, miejsc przystanków, listy partnerów, a także dedykowane oferty dla pasażerów, którzy będą podróżowali właśnie tą trasą turystycznej ósemki, będą posiadali bilety. A więc w ten sposób chcemy Państwa zaprosić do odkrywania uroków naszego pięknego województwa. No i serdecznie zapraszam do korzystania z turystycznej ósemki.
1: Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
17: No i staramy się też promować w ramach swoich możliwości turystyczną ósemkę. Przybij ósemkę w Białymstoku to taka akcja, którą prowadzimy we współpracy z jako miasto Białystok, z PTTK oraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Wszyscy ci, którzy nabędą bilet na turystyczną ósemkę, będą mogli otrzymać taką specjalną kartę tutaj w biurze PTTK przy katedrze, po to by zbierać na niej pieczątki, 8 pieczątek z różnych miejsc miasta.
1: To był wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Dokładne trasy turystycznej ósemki możecie poznać w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na stronach internetowych. Polecamy i zachęcamy, aby zapoznać się z tym turystycznym obliczem Podlasia. A w tej godzinie audycji jeszcze o białostockich parkach kieszonkowych oraz zachęta, aby wybrać się do Czeremchy na kolejny festiwal organizowany przez członków zespołu Czeremszyna.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Białostoczanie mogą korzystać z kolejnego parku kieszonkowego, który został otwarty tym razem przy ulicy Niskiej w Białymstoku. To miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w otoczeniu przyrody, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
3: Tutaj to jest 3200 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej 1/3 hektara. Jak widać, wykorzystano tutaj naturalne położenie. To, że troszeczkę kropi deszcz, to nawet dobrze, dlatego że on pada na nowe nasadzenia. Nasadzono tutaj 10 drzew, 627 krzewów i 3155 bylin. Dodatkowo, proszę Państwa, mamy tutaj urządzenia, które mogą służyć mieszkańcom, a więc 9 ławek, 6 leżaków, 3 hamaki, 2 takie huśtawko ławki. To są wszystko rzeczy, które będą służyły naszym mieszkańcom, a w ogóle jest to piękny teren zielony, stąd cieszymy się, że będzie pewnie oblegany przez mieszkających tutaj na osiedlu mieszkańców. Koszt to jest ponad 640 tysięcy złotych, ale jak widać, nasze miasto pięknieje. Są to właśnie takie drobne elementy, ale one bardzo mocno cieszą. One poprawiają właśnie tą estetykę i wpisują się w to, co mówiłem również kiedyś w strategii wyborczej, że nasze miasto, przybliżamy inwestycje do mieszkańców, robimy te inwestycje coraz bliżej tych, którzy właśnie zgłaszają też takie potrzeby, bo mieszkańcy też takie potrzeby zgłaszają, że miejsca, które do tej pory, powiedzmy sobie, no nie przyciągały, w tej chwili stawały się takimi miejscami też integracji, dlatego że mamy tutaj też dwa takie zestawy, powiedzmy sobie grillowe, polegające na stolikach czy miejscach do siedzenia. Stąd też cieszę się z tego powodu, no i zapraszam mieszkańców, ale też im gratuluję tego, że mają takie wspaniałe miejsce do takiego codziennego relaksu i wypoczynku.
1: Twórcy parku zadbali o bioróżnorodność tego miejsca, powiedziała zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
4: Chciałam zwrócić uwagę, że w centralnym części tego parku są składowane drewna, które służą temu, żeby rozwijało się tam życie małych zwierząt oraz roślinności. To jest bardzo ważne, bo bioróżnorodność, która istnieje we wszystkich parkach, tutaj będzie miała swoje miejsce. I zapraszam do obserwacji tego, ale nie ruszania tego drewna z miejsca.
1: To już piąty tak zwany park kieszonkowy w Białymstoku. Inne są m.in. przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Parkowej czy Transportowej. A jesienią Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. W naszym mieście 4 listopada odbędzie się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu Jacek Piorunek podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Marszałek podkreślił, że pierwsza edycja forum okazała się dużym sukcesem.
20: Prawie 1000 osób z regionów granicznych Unii Europejskiej, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Wspaniałe dyskusje, wspaniali goście i konkluzja, otwarcie przejść granicznych. Niezwykle ważne wydarzenie. My o tym w tym forum mówiliśmy, o tym, co było takim naszym tematem przewodnim w całym roku 2025, że należy wspierać regiony wschodnie Unii Europejskiej. Mówiliśmy o terminie, którego autorem jest pan profesor Maciej Perkowski, czyli terminie trudnego sąsiedztwa z Białorusią i z Rosją. Tematem przewodnim tego forum, który będzie w tym roku, będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego. Ten komunikat mówi o tym, że bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów i my na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Mamy do tego forum jeszcze prawie pół roku, mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Rosława Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Będą byli polscy komisarze, pani komisarz Elżbieta Binkowska oraz pani komisarz Renata Hibner, ale też najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej odpowiedzialni za regiony Unii Europejskiej. Będzie przewodnicząca Dyrekcji Generalnej regionów, Temis Confidum. Będą również doradcy komisarzy odpowiedzialni za regiony wschodnie Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
1: Znaczenie wydarzenia podkreślił także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
3: Wrażenia wszystkich uczestników tego pierwszego forum były bardzo pozytywne, że forum okazało się naszym wspólnym wielkim sukcesem, tym bardziej, że organizowane własnymi siłami przez urzędników pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta. Okazuje się, że mamy bardzo duże zdolności organizacyjne. W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności. Myślę, że te hasła niosą bardzo dużo treści, dlatego że postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Tak, jesteśmy graniczni. Ostatni region, jeśli chodzi o Polskę wschodnią i oczywiście Unię Europejską, ale geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła. Oczywiście wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne. One uzyskały taką nową nazwę, to pan marszałek przywiózł kiedyś taką nową nazwę z Brukseli, regiony trudnego sąsiedztwa, która rzeczywiście oddaje to, co dzieje się właśnie na naszej wschodniej granicy. Mamy tą wschodnią granicę w tej chwili bardzo mocno uszczelnioną. Rząd podaje dane, że nie było żadnego nielegalnego, skutecznego przekroczenia granicy w 2026 roku, ale to nie zadziało się samo. To trzeba było się do tego bardzo mocno przygotować. Ale też musimy się przygotować właśnie do podniesienia naszego bezpieczeństwa, a my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pierwszej linii, dlatego też oczy całej Europy zwrócone są właśnie na regiony wschodnie. Oczywiście to są regiony wschodnie również i Litwy, i Łotwy, i Estonii, także i oczywiście Finlandii, ale pomysł tych właśnie forów wyszedł tutaj od nas i dlatego Białystok, województwo podlaskie staje się takim centrum nowego spojrzenia na mapę bezpieczeństwa Europy. W tym roku też spodziewamy się bardzo zacnych gości. Będę miał taki osobisty panel, dlatego że od wielu lat jestem członkiem Komitetu Regionów i Komitet Regionów powierzył mi przygotowanie opinii na temat przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Ta opinia jest gotowa, będzie procedowana teraz na Komisji Econ 6 lipca i w październiku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, także będziemy mieli już taki wypracowany background do rozmów właśnie na temat również przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Tam podkreślamy przede wszystkim też konieczność włączenia regionów, konieczność włączenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby to, co dzieje się w przemyśle obronnym, również skutkowało bardzo pozytywnie na te mniejsze regiony, na regiony, które nie mają takiego doświadczenia, czy też tradycji, czy też wielkich fabryk związanych z przemysłem obronnym, ale mogą znaleźć swoje miejsce. Ale też druga sprawa, tu bardzo popularne ostatnio dual use i myślę, że też z tego będziemy bardzo mocno korzystali, czyli pewne rzeczy, jeżeli mamy pokój, będą wykorzystywane, nie będą gdzieś tam, prawda, stały czy rdzewiały, ale no, w razie sytuacji trudnej mogą być wykorzystywane na inne cele. Także tematów jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, że musimy pokazywać właśnie swoją rolę i znaczenie w realizacji polityki.

0: partnerzy ze świata nauki. Myślę tutaj o Politechnice Białostockiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku. Są również z nami organizacje okołobiznesowe, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, klaster przemysłowy Evoluma, klaster budowlany, Dolina Rolnicza 4.0 i jeszcze inne organizacje. Liczymy również na około 1000 uczestników na kongresie, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rozpoczynamy o godzinie 9. Będziemy mieli również część tak zwaną kulturalną, którą zapewni nam opera, a tak naprawdę grupa Swada i Nichos, którzy towarzyszyć będą nam w tej części popołudniowej. Jeśli chodzi o koszty, to w zeszłym roku zamknęliśmy się razem z miastem gdzieś w kosztach w granicach 400 tysięcy złotych, ale to już są pełne koszty. Jak przypomnę Państwu, jeszcze kilka lat temu te kongresy kosztowały około 2 milionów i były dużo, dużo mniej atrakcyjne niż ten ostatni. To mogą Państwo sami porównać, jak ważne jest, aby do tego zaangażować nasze siły lokalne. Urząd Marszałkowski, pracowników Urzędu Miasta i Świat Nauki i Biznesu Białegostoku. Także wszystkich serdecznie 4 listopada zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje nasza strona internetowa. Też zapraszamy do oglądania tych wydarzeń. Będzie 10 paneli. Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Krzyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
1: Mówił Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. A my proponujemy sporo kultury w wakacje, czyli doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
2: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe. Mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze sama nazwa wskazuje, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur, i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie. Mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa Czeremcha, Czeremcha Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek. Tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych, zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
1: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie jak zwykle.
2: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spolina i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazywała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej, przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi. A będzie też na przykład muzyczny teatr terno-cygański, gdzie będą barwne cyganki na scenie z fajnymi muzykami z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie zróżnicowanie. No będzie też raz Almason z Polski, to jest w połowie Polka, w połowie Jemenka, która teraz właśnie zaczęła sporo koncertować. Ma fajnych muzyków. No i niestety znowu my, jako Czeremszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
3: No będzie też namiastka festiwalu Gucza, muzyków, trębaczy, serbski Bojan Krtić, orchestar. Także różnie. Energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być. Trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczeremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możemy.
1: 24, 25, 26 lipca musicie być w Czeremsze. Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi. I to tyle. Julita Grzywa.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.